Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być bo

0: a na zegarze Polskiego Radia Kierowców idealnie, punktualnie, równiusieńko, 6:00.
1: Tak jest i naprawdę piękny poranek mamy.
0: Zdecydowanie jest piękne słońce, jest dodatkowo jeszcze ciepło. Na przykład w Warszawie teraz około 12-13 stopni pokazują termometry, a jest cieplej, bo na przykład w Kole 15.
1: Pamiętasz, gdy na początku tygodnia wspominałem o tym, że co do pogody, oszukała
0: tak,
1: mnie.
0: Tak, tak, tak, tak, tak, tak.
1: Wczoraj kojarzy. Też oszukała mnie.
0: Czy nie wiem dlaczego, ale to było wycelowane we mnie, moim zdaniem.
1: Nie, no, nie, nie, nie, nie, nie. Wcześniej po prostu skarżyłem się na to, że miało być ciepło, a początek tygodnia wcale nie był taki gorący. Wczoraj poczułem się oszukany, bo miało być w centrum 20, a było 27, ale tak to można mnie oszukiwać. Naprawdę. Teraz też zresztą bardzo przyjemnie, koło A2, ta miejscowość Koło, prawie 15 kresek powyżej zera, co prawda najchłodniej w Bieszczadach, Lesko, 7 stopni Celsjusza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No to oczywiście możecie na nas polegać, więc sprawdzamy, jak to będzie wyglądało dzisiaj w ciągu dnia. Zachmurzenie będzie dzisiaj umiarkowane i duże, jedynie rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie będzie małe. Czyli rozumiesz, teraz jest słońce, a później może być z tym słońcem różnie. Przelotne opady deszczu, głównie po południu w centrum i na wschodzie. Miejscami także burze, lokalnie również z gradem. Prognozowana wysokość opadów do około 10 litrów wody na metr kwadratowy, w centrum i na północy nawet 20.
1: Ja mówię, że deszcz jest potrzebny, a nawet jak popada, to szybko wyschnie, bo dzisiaj maksymalnie 17-19 stopni Celsjusza na Pomorzu i podobnie w rejonach podgórskich, 21 kresek powyżej zera na zachodzie i w centrum kraju. No i znowu dzisiaj na wschodzie będzie najcieplej, 23, nawet 24 stopnie Celsjusza.
0: Wiatr dzisiaj na szczęście słaby i umiarkowany, w zasięgu burz oraz miejscami na szczytach Karpat, wiatr w porywach do 60 km na godzinę. Jak się ktoś wybiera na szczyt, to proszę o tym pamiętać.
1: To teraz jeszcze ciśnienie. 1009 teraz, 1008 hektopaskali w południe w Warszawie. Przewidywany jest jednak w ciągu dnia wzrost ciśnienia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A mamy już 3 minuty po godzinie 6:00.
1: No to kłaniamy wam się nisko, Patryk Kuniszewicz,
0: Kuba Marcinowicz
1: i oczywiście z samego rana mówimy wam
0: dzień dobry.

0: Tak mi się wydaje, że chyba nie ma wśród was osoby, która nie wystukiwałaby rytmu tego utworu. Albo nogą, albo palcem, albo ręką na kierownicy. No nie ma takiej opcji.
1: Dlatego polecamy właśnie samochody z automatyczną skrzynią biegów.
0: Tak,
1: bo wtedy ta lewa może tuptać i jest bardzo miło i przyjemnie. Ale widzę, że u was też wschodzące słońce wysyła kapelan i całkiem złośliwie pisze: dzień dobry wszystkim, czy śniadanie już wjechało? To tak żartem oczywiście.
0: No, dobry żarcik.
1: Wczoraj było naczczo, dzisiaj słuchajcie, już jestem po śniadaniu. Herbatka wypita, kawka już czeka, a jeszcze siódme nie ma.
0: No, wczoraj już przyznam szczerze, że byłeś trochę nieznośny po dwóch godzinach.
1: Po dwóch?
0: A, przepraszam.
1: To powiedz, jak było po czterech.
0: O, już daj spokojnie. Dobrze, więc cieszę się naprawdę, że ty dzisiaj już jesteś po śniadaniu. To jest zupełnie inny odbiór, to jest zupełnie inny poziom dialogu.
1: Kocham was.
0: O, proszę, jak nie.
1: Patryk Berniński razem z nami.
2: Dzień dobry, Patryku, no ja przez ciebie głodny się teraz zrobię.
1: Poważnie? A ja wszystko już zjadłem.
0: Nie wiem.
1: Bo bym się podzielił,
2: trzeba,
1: ale nie mam.
2: Mówić.
1: Dobra. Coś wymyślimy, nie? Coś upichcimy.
0: No oczywiście, że tak. Patryk Betniński dzisiaj będzie przyglądał się temu, co dzieje się na drogach i będzie wam o tym mówił co 20 minut, więc jedziemy.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Na szczęście na razie możemy mówić głównie o zakończonych utrudnieniach tej nocy. O tej porze jeszcze powinno być spokojnie. Na A2 już płynnie przejedziemy między węzłami Zgierz Północ i Stryków, w miejscu, gdzie wcześniej zderzyły się dwie ciężarówki i bus. Koniec kłopotów także na A4, między Strzelcami Opolskimi a Kędzierzynem-Koźlem, gdzie ciężarówka najechała na bariery energochłonne. Zakończyły się także kłopoty na S8 po awarii samochodu ciężarowego między Wieluniem a Wieruszowem. A do jutra naprawy mają trwać na krajowych 12 i 70C4. Pracami będzie objęty chociażby odcinek drogi od granic Sulejowa do Grębenic. I tam ruchem mają sterować sygnalizatory świetlne. W razie potrzeby może też pojawić się osoba, która ręcznie pokieruje ruchem. Limit prędkości to 60. Mamy też zwężenie, zatem zakaz wyprzedzania. W podobny sposób roboty będą realizowane między Klinami a Strzelcami na 12 i tam ekipy remontowe mają pracować między 7 a 16. Jutro natomiast rozpocznie się remont 77 na podkarpackim odcinku Turbia-Agatówka. Drogowcy będą pracować na trasie o długości około 2 km. Prace potrwają tam do końca czerwca.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 14 minut po godzinie 6. No to jesteśmy bardzo ciekawi, co u was dzisiaj słychać o poranku, jak wam zaczyna się ten dzień. Mamy czwartek, no więc to już pachnie weekendem, to już jest naprawdę zupełnie inny klimat, to już zupełnie inaczej człowiek funkcjonuje.
1: Tym bardziej, że my też dzisiaj ruszamy w trasę, o szczegółach wam jeszcze opowiemy, a jeżeli wy jesteście w drodze, to dajcie znać skąd, dokąd, bo chętnie sprawdzimy trasę. Na przykład z Zielonej Góry do Warszawy, czyściutka droga, gdyby Puchaty pytał. A co u was? Gdzie jesteście? No to czekamy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
0: Można napisać wiadomość, można także tę wiadomość zostawić w wersji głosowej, czyli nagrać. Jest jeszcze numer 22 513 11 11. Róże kwi-

0: Grupa YouTube przed chwilą na antenie PRK. Aż pięknie było, naprawdę. Fantastycznie. Tak dobrze nastraja optymistycznie i tak jakoś wprowadza w taką energetyczną atmosferę.
1: Prawda? Coraz bliżej weekend. Coraz bliżej weekend.
0: No.
1: Tak, nie możemy się doczekać, bo to w końcu wolne nasze święto przy takiej pogodzie. Czysta przyjemność motocyklem, można polatać, a pamiętajcie, lewa w górę zawsze w PRK. W sobotę od 6 do 11.
0: No i już w najbliższą sobotę, to będzie tak zwana autopromocja, będziemy rozmawiać o zakupie motocykli używanych, ale też i posalonowych.
1: O, proszę bardzo. No to dla wszystkich miłośników jednośladów. A tymczasem teraz już zaglądamy na rynek motoryzacyjny absolutnie jedno i wielośladów, no bo trzeba by się zatankować. My dzisiaj też będziemy musieli odwiedzić stację paliw. Ruszamy do Ryglic, do Grzegorza Dudy,
0: tak
1: do jego garażu.
0: Dostaliśmy zaproszenie do niego, do garażu, więc będziemy podpatrywać, jak pracuje, no ale przede wszystkim także opowiemy o tych samochodach, które zrobił, a szczególnie o jednym nowym projekcie Grzegorza Dudy, w którym Grzegorz Duda stwierdził, że buduje i spełnia swoje marzenie. Buduje polski super, hiper, można powiedzieć, samochód.
1: I to jest oczywiście bardzo ważne dla nas, ale od wczoraj żyjemy też tym, że skoro jedziemy w podróż, to będą
0: hot dogi
1: z sosem belgijskim, który to wy nam zaproponowaliście. No i teraz tak. Policz mnie to, dobra?
0: Co?
1: Wczoraj, dobra, gdybyśmy się tankowali, to było 6,52 za litr benzyny bezołowiowej 95. Poczekaj, bo dzisiaj jest taniej. Minister energii obwieścił, że za litr bezołowiowej 95 z symbolem E10 zapłacimy maksymalnie 6,50 zł. Czyli 2 grosze mniej na litr. Poczekaj, na litrze. 400 km spalimy z 7 litrów.
0: No, mniej.
1: Cicho. 8 litrów spalimy. Chodzi o oszczędności, rozumiesz? Chodzi o... No, no to gdzieś pewnie ze 30 litrów w jedną stronę pyknie. 60 w obie. To jak na litrze jest 2 grosze. A my musimy 60 zatankować. Panie!
0: To złotówka będzie?
1: To będzie na sos. To no będzie właśnie. Na hot sauce. Mam nadzieję, że hot dogi postawi stacja.
0: No dobrze. 23 minuty po godzinie 6. Jak tam dzisiaj wasz poranek? Co u was słychać? Czekamy na relacje i czekamy na wasze dzień dobry w naszej aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Tekstowa wersja albo wersja głosowa.
1: Dajcie znać.

0: Ale...
1: I dlatego nie śpiewamy.
0: Jak wy się słuchacie, no w ogóle co... Ja mówię, oni robią niesamowite.
1: Bo niemalże a cappella.
0: Ale to było super.
1: To ja wam teraz śpiewająco o tym, o czym kapelan do nas napisał. Proszę. No niestety to nie są dobre informacje, tym bardziej, że Patryk jest z nami w studiu, on zaraz będzie wam mówił więcej o utrudnieniach w ruchu. A tu mamy krajową piątkę, miejscowość Granica i odcinek Strzegom-Dobromierz. Sprawdziłem na mapie, tak, doszło tam do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów, służby są na miejscu, występują utrudnienia w ruchu, więc kapelan apeluje, zachowajcie ostrożność.
2: Bardzo dziękujemy za te informacje, czekamy na więcej informacji od was, raportów z trasy, raportów z porannego śniadania, co u was dzisiaj dobrego słychać, jak wam się dzisiaj wstaje i rusza.
1: A co do tej piątki, to proponowałbym tam za stawiskami odbić na Tomkowice, potem Jugowa i dalej do Dobromierza.
2: Więcej informacji drogowych już teraz.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Mamy już korki w największych miastach i na dojazdach do nich. Na przykład korek na warszawskiej S8 zdążył się utworzyć w kierunku Poznania od Łabiszyńskiej do Żoliborza. Korki widać także na północnych dojazdach do Warszawy z Jabłonny i Złomianek. Korek mamy też na drodze z Jaworzna do Mysłowic, czyli na 79. Korek również na wjeździe do Tychów od Bierunia, czyli na trasie 44. A propos 44, no to nieco więcej pojazdów także przed Krakowem na dojeździe od strony z Kawiny. No i skoro o Krakowie mówimy, to także dojazd od Zabierzowa 79 zaczyna się przytykać i dojazd Zakopianką przez Gaj i przez Libertów, czyli ten południowy dojazd 7, patrząc szerzej od strony między innymi Myślenic. Dojazd do Rzeszowa przez Boguchwałę od strony Babicy lekko się przytyka, tutaj mówimy o 19. No i a propos 19, nieco więcej pojazdów także na dojeździe do Lublina od północy, czyli od Lubartowa w miejscowości Niemce trzeba zdjąć nogę z gazu. Dojeżdżając do Wrocławia zwolnimy na 94 przede wszystkim, niezależnie od tego, czy od Oławy, czy od Środy Śląskiej. Tutaj już nieco więcej aut na tych obu odcinkach drogi. No i jeszcze trasa z Gniechowic do Wrocławia, a szerzej patrząc trasa ze Świdnicy, 35, właśnie za wspomnianymi już Gniechowicami zaczyna nam się przytykać przed Małuszowem.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: 28 minut jeszcze do godziny 7. Czekamy na informacje od was w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
1: Potrzebujecie informacji o waszej trasie? Dajcie znać skąd, dokąd, chętnie sprawdzimy.

0: 20 minut jeszcze.
1: Do godziny 7. Polskie Radio Kierowców, a my cały czas przyglądamy się temu, co dzieje się w naszej aplikacji, o czym piszecie i od razu reagujemy, więc jeśli tylko pojawia się pytanie o jakąś konkretną trasę, to od razu musi się pojawić odpowiedź na naszej antenie. Hej Radio, którą drogą szybciej z Torunia do Bytowa? Jedziemy do Bytowa, pięknie, jadąc A1 przez Rusocin, czyli Bramki, czy skrótem na Kościerzynę zjazd w Warlubie. Pozdrawia Asia z Białej Kili.
2: Tak.
1: Co tak?
2: Ty nie zrozumiałaś, ale Asia na pewno zrozumiała. Że skoro druga sugestia to był skrót to na Kościerzynę zjazd w Warlubie, to tak odnosi się do tego skrótu właśnie. Asiu, kochana, tylko i wyłącznie, słuchaj, nie kombinuj, żadna A1 w kierunku północnym, tylko właśnie na węźle Warlubie się gub, tylko pamiętaj, że przed węzłem na wysokości Grudziądza tam roboty drogowe, bo drogowcy się rozstawili. Nie generuje to większych utrudnień, ale to będzie najlepsza droga dla ciebie, czyli Skurcz, Lubichciwo, potem Boże Chowo, Zblewo i tak jedziesz sobie do Bytowa szerokości przyczepności.
1: Czekaj. Co ma Asia zrobić?
2: Pojechać.
1: Ma się zgubić? Właśnie ma się nie zgubić.
2: Zgubić za A1.
1: Właśnie ma się nie
2: odbić
1: gubić.
2: W Warlubiach.
1: A, dobrze, no to odbić.
2: My mobilki tak mówimy, wiesz, to jest takie nasze.
1: A, to ja najmocniej pana przepraszam. To właśnie chodzi o to, żeby się nie gubić, bo z nami nie, absolutnie wam to nie grozi, więc bądźcie spokojni i jedźcie spokojnie i bezpiecznie do celu.
2: Co u was?
3: Ja mam tak pytanie z rana, jak kolega redaktor przeżył wczorajsze pobieranie krwi i jak z głodem dzisiaj. Serdecznie pozdrawiam z drogi na Zakopane, piękna trasa, słońce, 12 stopni, wszystkiego dobrego, hej, Grzegorz z Kony.
1: Pozdrawiamy Grzegorzu, to zanim jeszcze Patryk udzieli odpowiedzi na to pytanie, to ja powiem, że wydarzyło się coś wyjątkowego, czego pielęgniarki pobierające krew się kompletnie nie spodziewały, gdy tylko wbiły igłę, okazało się, że błękitna.
2: Bardzo dziękuję. Proszę. Bo powiem szczerze, gorsze to było dotrwać do tego badania przez 4 godziny.
1: Oj, tak.
2: Z tym oto tutaj osobnikiem,
1: nie.
2: Który podjadał, opowiadał o jedzeniu. Przez 4 godziny karmił mnie, ale tylko i wyłącznie słowem. A potem to, szczerze, ja niewiele pamiętam. Pamiętam tylko tak, wchodzę do środka i potem to już tylko mnie cucili.
1: I takie lampy nad
2: nie,
1: głową.
2: Właśnie w latały. Międzyczasie pamiętam tylko takie światło w tunelu, wiesz? I wiesz, co ja wtedy zrobiłem?
1: No.
2: Powiedziałem, człowieku, zgaś to przeciwmgłowe. Ograniczenie widzialności jest powyżej 50 metrów. I wtedy mnie zaczęli cucić.
1: Czy słyszałeś tam jakieś głosy? Idź w stronę światła.
2: Nie, kazałem mu zgasić. Bo pamiętajcie, przeciwmgłowe poniżej 50 włączamy tylne.
1: Oj, bardzo dobrze.

0: To mamy jeszcze 10 minut do godziny 7. Pojawiło się kolejne pytanie, tym razem od Gośki z Kadika. Dzień dobry. Sprawdzicie mi drogę z Krakowa do Olsztyna? Pozdrawiam, Gośka.
1: Już sprawdziłem, tylko Gosia,

0: Wiesz o tym, że to jest ponad 500 kilometrów.
1: No,
0: jadąc S7, więc w połowie drogi proponowałbym kawę.
1: Bo mówimy o tym Olsztynie, na Warmii i na Mazurach.
0: No tak, tylko i wyłącznie
1: tak
0: o nim pomyślałem.
1: No właśnie.
0: Dlatego Gosiu kochana, czyściutko masz na trasie. W Warszawie Aleja Niepodległości 77/85 zapraszamy na kawę, bo wtedy opowiesz nam, jak się jechało z Krakowa, bo my właśnie o 10 tam ruszamy. A potem do Olsztyna, to raptem za Warszawą masz tylko roboty drogowe, już jak wskoczysz dalej na S7 między Łomiankami a Nowym Dworem Mazowieckim, ale tam nie ma większych utrudnień i do samego Olsztyna naprawdę czyściutko, więc życzymy ci szerokości, przyczepności.
1: No to 10 minut do godziny 7, jedziemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: I ruszamy tym razem w okolice Krakowa, bo na dojazdach do stolicy Małopolski już niestety korki, na przykład na trasie przez Libertów, czyli na końcowym odcinku Zakopianki. Ale podobnie na trasie przez Zabierzów, szerzej patrząc na dojeździe od strony Trzebini, czyli na 79, czy też na dojeździe 94 od strony Olkusza, w tym przypadku za miejscowością Bębło. W Wielkiej Wsi musimy zdjąć nogę z gazu bardzo wyraźnie. Korki towarzyszą nam też przy przejeździe przez Rzeszów, to m.in. Aleja Armii Krajowej. Tutaj korek przed rondem Pobitno, no i nieco mniejszy korek, gdybyście dojeżdżali od strony wschodniej, krajową 94 od Łańcuta m.in. To też zwolnicie, a także dojeżdżając od północy do tego miasta przez Głogów Małopolski, krajową 9, także napotkacie korek. Poza tym dojazdy do Warszawy ze spowolnieniami i korkami, m.in. te północne przez Łomianki i od strony Jabłonny, ale też warszawska S8 już wyraźnie się korkuje. Korek zaczyna się między Głębocką a Łabiszyńską, tworzy się w kierunku Poznania i tłoczno mamy do okolic Żoliborza. W samej stolicy m.in. zwalniamy jadąc od S8 do centrum, czyli Aleją Prymasa Tysiąclecia. A trudno o dużych korkach na pewno mówić na 92. Dosyć płynnie, raczej z małymi spowolnieniami wjeżdżamy przez Błonie i przez Ożarów Mazowiecki. W województwie śląskim delikatne spowolnienia już się zaczynają między Sosnowcem a Katowicami na S86. Zwalniamy też w Dąbrowie Górniczej jadąc od S1 w kierunku Sosnowca, czy też wyjeżdżając z Tychów na północ i kierując się do Katowic, krajową 86. Nieco płynniej zrobiło się na dojeździe do Tychów od Bierunia. To jest 44. Spowolnienia są. No, o dużych korkach raczej mówić nie możemy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
6: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
5: A koszty?
6: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
7: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: To była reklama.

0: Na zegarze punktualnie 7:00, Polskie Radio Kierowców, pozdrowienia z Trutnow, gdzie piękne słońce o poranku. Rzućcie okiem, jak trasa z Trutnow do Częstochowy.
1: Ja już okiem rzuciłem.
0: Ach, wiem.
1: Za zdjęcie dziękujemy. I tak, skoro to w Czechach, ten Trutnow, bardzo blisko polskiej granicy, to ja zacznę po czesku. Co?
0: No, już się boję, no.
1: Z Trutnow do Polski przez Kralowiec, cieściutko.
0: Ładnie.
1: No, to po czesku było.
0: A, to ja, no to ja to kupuję. Dobra,
1: a potem to co?
0: To ja jadę.
1: Mamy S3, gdzie nie ma żadnych utrudnień, byleby dostać się do A4. Na A4 też niewiele spowolnień, w zasadzie żadnego. Do samej Częstochowy odbijamy potem na A1, jedziemy gładko i przyjemnie, szerokości, przyczepności życząc.
0: A pogoda zdecydowanie sprzyja już teraz w wielu miejscach, chociażby w Elblągu, w Katowicach i w Toruniu 15 stopni na termometrze.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No, dzisiaj zachmurzenie umiarkowane i duże, i jedynie rano w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie będzie małe. Czyli taka kanapka. Piękne słońce, później chmury, a później znowu piękne słońce. Przelotne opady deszczu, głównie po południu, w centrum i na wschodzie. Miejscami także burze lokalnie z gradem. Około nawet w centrum i na północy 20 litrów wody na metr kwadratowy spaść może.
1: Ciepły mamy poranek i słuchajcie, nie przesadzam. Wyobraźcie sobie taką linię prostą, no można powiedzieć wzdłuż A1. Katowice, Toruń, Elbląg. Tutaj mamy prawie 15 stopni Celsjusza. W ciągu dnia też będzie naprawdę ciepło, bo maksymalnie 17-19 na Pomorzu i w rejonach podgórskich. 21 na zachodzie i w centrum, do 23, nawet 24 stopni Celsjusza na wschodzie. Co prawda nad samym morzem ma być dzisiaj chłodniej, od 11 do 14 stopni.
0: Bardzo dobra informacja. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany.
1: Ciśnienie będzie nam szło w górę. W Warszawie w południe barometry pokażą 1009 hektopaskali.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Wyjątkowe miejsce.
3: I wyjątkowe samochody.
2: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
3: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
1: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
2: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
4: To była autopromocja.

0: No to mamy już 10 minut po godzinie 7. PRK Polskie Radio Kierowców. Oczywiście informacje drogowe u nas co 20 minut. Przyglądamy się drogowej sytuacji. No i przede wszystkim pamiętajmy o tym, że poranny szczyt komunikacyjny oj w pełni jest.
1: Patryk Bedliński.
2: PRK Polskie Radio Kierowców.
3: Szczyt komunikacyjny to jedno, a poza tym przybywa utrudnień i mamy już dwa komunikaty od drogowców. Krajowa piątka zablokowana między Dobromierzem a Strzegomiem.

0: To 397 km. Właśnie tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe. W kolejnym serwisie, czyli o 7.30, sprawdzimy, jak to objechać. S11, trasa między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica. Tu z kolei jadący w kierunku Wrocławia mają zwężenie, bo zderzyły się ciężarówka i pojazd dostawczy. Na drugim kilometrze doszło do tego wypadku. Poszkodowana jest jedna osoba. Uwaga na korki w większych miastach. Między innymi to warszawska S8 w kierunku Poznania od Łabiszyńskiej do Żoliborza, ale też wjazd przez Łomianki od północy. Zwalniamy również dojeżdżając do Krakowa, chociażby od strony Zabierzowa 79, czy też wjeżdżając ulicą Wielicką od strony, jak sama nazwa wskazuje, Wieliczki. Dojeżdżając od Olkusza 94 również zwolnimy okolice Wielkiej Wsi. To miejsce, gdzie nieco więcej pojazdów można napotkać. Wjeżdżający do Tarnowa od Dąbrowy Tarnowskiej również zwalniają. Więcej aut zgromadziło się na 73 przed węzłem z autostradą A4. Mamy korek przy wjeździe do Rzeszowa od Głogowa Małopolskiego na 9. Mamy też korki przed rondem Pobitno i nieco mniejszy zator na wjeździe od Łańcuta na 94 też już nam się zdążył utworzyć.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama.
3: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
4: A koszty?
3: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
5: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: To była reklama.

0: 19 minut już po godzinie 7.
1: No to czas na informacje drogowe od was.
2: Dzień dobry, kapelan jeszcze raz, a czwóreczka 209-900, kierunek Katowice, to jest okolice Magduszowice. Mamy tam zdarzenie drogowe, za chwilę mogą być tam utrudnienia, służby w drodze, także zachować ostrożność.
0: Pozdrawiamy i bardzo dziękujemy za to zgłoszenie. Mamy także zgłoszenia odnośnie naszej codziennej zabawy po godzinie 7, czyli tablice rejestracyjne. No na was to można liczyć, no niezawodna brać przedszkolaków, którzy nam wymyślają, czyli Domino i Szymon, tak? Tak, dobrze.
1: Tak jest, no, Dominik i Szymon, niezawodnie z Krakowa, chociaż dzisiaj chyba chcieliby opuścić południe Polski, bo marzy im się morze. Myślę, że oni już czują weekend po prostu, bo tak właśnie sugerują w tablicach rejestracyjnych. Ale zaraz, zaraz, od początku, o co chodzi? Będziemy mieli dla was trzy tablice. Po dwóch literach odgadujemy miasto, po trzech literach odgadujemy powiat. Wy tylko powinniście się zgłosić i z nami pobawić.
0: Ta tablica dwuliterowa to zestaw łatwiejszych tablic, te trzy litery to zestaw trudniejszy. Oczywiście dla specjalnych słuchaczy, na specjalne życzenie możemy to zmiksować, czyli trochę tego, trochę tego, trochę łatwiej, trochę trudniej. Wasze zadanie polega na tym, żeby odgadnąć, gdzie zarejestrowany jest dany pojazd, albo po dwóch, albo po trzech literach.
1: Chodzi o dobrą zabawę, chociaż za chwilę też powiemy o nagrodach, ale uwaga, uwaga, właśnie odblokowałem linię telefoniczną.
0: O, proszę.
1: Dzwońcie. 22 139 29 29. Kto pierwszy, ten lepszy. A więc 22

0: 22 139 29 29. Połączenie kosztuje tyle, co zwykłe połączenie.
1: Trzy punkty, które wymieniacie później na trzy nagrody i jest owacja na stojąco, jest talon na pozdrowienia i do tego wszystkiego jeszcze dorzucamy gadżety Polskiego Radia Kierowców i z taką paczką wyjdziecie dzisiaj od nas po godzinie 7.30. 22 139 29 29. Można do nas zadzwonić i się z nami dobrze bawić i podgadywać. Dodam tylko dla tych bardziej zestresowanych, że my z ogromną przyjemnością podpowiadamy w tym konkursie, żebyście absolutnie mieli gwarantowane te trzy punkty, a tym samym gwarantowane nagrody.
0: Halo, halo! Słyszymy się? Halo, halo!
2: Witam. Halo, halo, słyszymy się?
0: Kogo witam, kogo goszczę?
2: No witam.
1: A jak masz na imię?
0: Kto z nami?
2: Stefan i
0: Nowrocław. Stefanie, poczekaj sekundkę, zaraz do ciebie wracam, a wy już wiecie, że ze Stefanem usłyszymy się za kwadrans.

czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły, a tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie księżyc.

0: Ależ to jest dobry numer. Ładnie. Naprawdę bardzo ładnie. W PRK w Polskim Radiu Kierowców. Taki utwór trochę lustrzany, trochę taki do mycia zębów, nie?
1: Taki.
0: Do golenia troszeczkę taki, wiesz. Wygibasy przed lustrem.
2: Idealno poranku, słuchajcie. Właśnie, bo pół godziny zostało do godziny 8. Gdyby ktoś tam do roboty, do pracy się spieszył, no to pamiętajcie, że my informujemy na bieżąco, co dzieje się na drogach, żebyście nigdzie nie utknęli. Więc gdybyście chcieli na świeższe informacje, to...
0: To trzeba nas słuchać.
2: Patryk Bydliński.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: A ja obiecywałem, że doradzimy wam, jak poradzić sobie z problemami na Krajowej Piątce w Dolnośląskiem. Przypomnijmy, blokada jest między Dobromierzem a Strzegomiem na 397 km w okolicach miejscowości o wdzięcznej nazwie Granica. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe, jest blokada, są korki. No i tak, możemy pojechać drogą lokalną przez Olszany, to jest bliższy objazd, gdybyście już byli blisko Dobromierza albo Strzegomia, ale gdybyście jechali nieco dalej, na przykład na odcinku z Bolkowa do Kostomłotów, no to można rozważyć objazd S3 przez okolice Jawora, potem drogą wojewódzką, no i nią dojeżdżamy do A4, a dalej to już zupełnie bezproblemowo powinniśmy do Kostomłotów dojechać. Drugie miejsce z problemami to S11 w Wielkopolskie. Między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica na drugim kilometrze ciężarówka zderzyła się z samochodem dostawczym. Ranna jest jedna osoba, no i mamy blokadę jednego pasa na trasie, którą jedziemy do Wrocławia. No a poza tym mamy szczyt komunikacyjny, więc sporo korków. Między innymi ruch zwalnia na małopolskiej A4 pod Krakowem w kierunku Katowic. Zwłaszcza to jest widoczne między zjazdem na Zakopiankę, a zjazdem na Tyniec. Mamy też korki na dojazdach do miasta, między innymi to jest 94 od strony Olkusza. Za miejscowością Bębło w Wielkiej Wsi konkretnie trzeba zwolnić. Poza tym Skawina, 44, dojazd szerzej patrząc od Zatora, tu też się korkuje. No i w Małopolskiem więcej aut także na dojazdach do Wadowic. Od Zatora od północy i od Kalwarii Zebrzydowskiej, czyli w tym przypadku od wschodu. W Śląskiem spory ruch pojazdów między Mikołowem a Katowicami. Zwalniamy też jadąc z Mikołowa do Gliwic. Poza tym DTS. Drogowa trasa średnicowa na styku Chorzowa i Katowic też nam się, no niestety, już wyraźnie korkuje. Rzeszów też zatłoczony. Dojazd przez Boguchwałę 19 od strony Babicy. To jest ta trasa, gdzie więcej pojazdów. Od północy, od Głogowa Małopolskiego podobnie. No i w samym Rzeszowie przed rondem Pobitno nam się korkuje. To jest area Armii Krajowej między innymi, ale też wlot od strony Łańcuta nie do końca płynny. Dojazdy do Wrocławia też ze spowolnieniami i korkami. Od Bielan Wrocławskich, od Środy Śląskiej i od Radwanic. To te trasy, gdzie ruch jest wyraźnie większy.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 26 minut jeszcze do godziny 8, ależ zaraz będzie 3 tablice rejestracyjne do odgadnięcia.
2: Oj, będzie się działo, a my dzisiaj usłyszymy się ze Stefanem.

0: No i tak właśnie gramy dla was w PRK w Polskim Radiu Kierowców. 19 minut jeszcze zostało nam do godziny z 8. Gramy w tablice rejestracyjne. Już nie mogę się doczekać.
1: To my w takim razie kłaniamy się nisko i witamy na pokładzie Stefana. Halo, halo.
2: Hej, hej.
0: Jak z dalekiej krainy żeś zabrzmiał.
2: No, bo przynajmniej jakiś będzie przerywnik w trasie.
1: Otóż to.
0: Dobrze.
1: A długa trasa?
2: No, taka, no. 400 kilometrów.
1: No dobra, to słuchajcie, zróbcie tam Stefanowi, nie, dróżkę, żeby mógł bezpiecznie przejechać. Oczywiście.
2: A nie, bezpiecznie dzisiaj ładnie się jedzie.
0: Pięknie. No to bardzo. A Stefana, ty jedziesz z czymś fajnym? Masz jakiś fajny towar?
2: No nie, no siebie mam.
0: A, no to
2: a jestem też dobrym towarem.
0: To jest VIP towar po prostu, cenny ładunek.
1: Także dziewczyny, jakby co, to ja do Stefana mam nawet numer.
2: No, to dajcie mi tak dziewczynę tu do odpowiadania.
1: Poczekaj, na razie trzeba zapracować, tym bardziej, że my już dla ciebie mamy propozycję tablic. Nie masz za dużego wyboru, bo wszyscy przysłali propozycje trzyliterowe, a więc będzie gra w powiaty. Co ty na to?
2: A co tam?
0: No proszę.
1: I wiesz co, mamy taką małą tradycję niepisaną, że od kilku dni to właśnie przedszkolaki są pierwsze, czyli Dominik i Szymon, którzy jadą na 8 zawsze do przedszkola i od razu o 7 wysyłają tablicę. Tym razem zapraszają nad morze, to jest GKW. Grażyna, Konstanty, Wiktor.
2: Kwizyn powiat.
1: Trafiony, zatopiony.
0: Patrz, od razu poszedł. No dobra, to druga tablica od naszych słuchaczy. Taka propozycja. PSL. PSL.
2: Powiat Słupsk. Słupca, przepraszam.
0: Powiat Słupski. Tak jest, dokładnie. Dobra, dwa punkty zdobyte i ostatni, trzeci punkt.
1: No to ja zapraszam na zachód
2: tylko
1: Polski.
2: Tylko nie ściana wschodnia, tylko nie ściana wschodnia.
1: A nie kuś, nie kuś. Chociaż wiesz co, nie. Dostaliśmy propozycję ze ściany zachodniej. FSL, czyli Felix Stefan Lucyna. Aj, i co? Aj, sam pan chciał.
2: FSL. Felix Stefan Lucyna, tak? Co to może być? Słubice.
1: Tak jest! I powiat słubicki. Był powiat PSL, Słubica, jest FSL. Słubica. Fantastycznie.
0: I to no już są trzy punkty. Trzy tablice odgadnięte, więc należy się nagroda.
2: No ta dziewczyna, tak?
0: Z tortu wyskakująca, proszę cię.
1: Dobrze, dobrze. Jola, schowaj się.
0: Dajcie spokój. No dobra, to owacja na stojąco była. Jeszcze dla ciebie mamy talon na pozdrowienia. Pozdrawiasz kogo tylko chcesz, proszę uprzejmie.
2: Talon na balon, no wszystkich kierowców. Co mam pozdrawiać? No nie będę się rozdrabniał. Wszystkich kolegów kierowców pozdrawiam, żeby było bezpiecznie, ładna pogoda jak dzisiaj i żeby się śmigało.
0: I oby się śmigało, dokładnie. I jeszcze do tego dorzucamy gadżety Polskiego Radia Kierowców.
2: Nie pogardzę.
0: O, bardzo dobrze.
1: A wiesz, czego my ci życzymy?
2: Czego?
1: Jak najszybszej pauzy, no i oczywiście szerokości przyczepności.
2: Pauzę miałem niedawno, tankowałem, to teraz dygam.
1: To byle do weekendu, byle do weekendu, słuchaj. Trzeba też kiedyś odpocząć.
0: No. Dobrego dnia dla ciebie. Wszystkiego dobrego.
2: Miłego dla was. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i oczywiście was.
1: Dzięki.
2: Na razie. Cześć,
1: czołem.
2: Hej.

0: To mamy jeszcze 10 minut do godziny 8.
1: I uwaga, uwaga. Z życia kierowcy ciężarówki
0: dawaj.
1: Łódź, Warszawa, Łódź.
0: Tak.
1: Pisze Paweł z HDS24H.
0: Zaczyna się jak dobra historia.
1: Na A2 z Łodzi do stolicy trzeci pas tkwi w tajemnicy. Wszyscy o nim ciągle mamią, a dwa pasy jak stały, tak chamsko nas dławią.
0: Ładny, ładny.
1: Ale taka jest prawda.
0: Dobra.
1: Będzie rozbudowa.
0: Ale teraz wiesz jeszcze tę wiadomość. Zaznacz ją całą.
1: No.
0: Kliknij Ctrl C, że skopiuj.
1: Kopiuj.
0: Potem

0: Ctrl V. Aha. I wpisuj.
1: No?
0: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, małpa. I jedziesz i weszli.
1: Wysyłamy.
0: Myślę, że będą mieli dzisiaj zrobiony dzień dzięki naszym słuchaczom.
1: A trzeci pas na dwójce na odcinku Łódź-Warszawa-Łódź już niebawem, może jeszcze w tej dekadzie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Nieco wcześniej powinny zakończyć się utrudnienia na Krajowej Piątce między Dobromierzem a Strzegomiem w okolicach miejscowości Granica. Chociaż utrudnienia dosyć spore. Mamy korek, a to wszystko na 397 kilometrze. Tam zdarzyły się dwa pojazdy osobowe. Jedziemy objazdem na przykład drogą lokalną przez Olszany albo nieco dalej z Trójką w okolicach chociażby Jawora, potem drogą wojewódzką i do autostrady A4. S11, tu problemy pod Poznaniem, między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica. Na drugim kilometrze ciężarówka zderzyła się z pojazdem dostawczym, no i mamy przez to blokadę jednego pasa w kierunku Wrocławia. Poszkodowana w tym wypadku została jedna osoba. Poza tym sporo korków o poranku, między innymi na krakowskim odcinku A4, właściwie pod krakowskim, w kierunku Katowic. Od zjazdu na Zakopiankę do okolic Tyńca bardzo powoli się poruszamy. W drugą stronę, gdybyście jechali do Tarnowa, to będzie nieco płynniej, aczkolwiek w okolicach Tyńca też tutaj zwolnimy. Dojazd przez Skawinę do Krakowa też z korkiem, dojazd od Olkusza 94 podobnie. No i gdybyście wjeżdżali od strony Wieliczki ulicą Wielicką, no to zaraz za autostradą A4 też na chwilę, na pewno dłuższą chwilę przystaniecie. Poza tym Nowochódzka w Krakowie nam się korkuje, no i Aleje Trzech Wieszczów, więc to taka klasyka poranna. Jeżeli chodzi o województwo śląskie, na styku Chorzowa i Katowic zwalniamy na DTS na drogowej trasie średnicowej. Zwalniamy także jadąc między Mikołowem a Gliwicami 44 w obie strony. Mamy też spowolnienie przed Tychami od strony Oświęcimia i Bierunia. To jest także krajowa 44. Rzeszów także z korkami, między innymi dojazd przez Boguchwałę od strony Babicy 19, dojazd od północy przez Głogów Małopolski 9, czy też dojazd od Łańcuta 94 przed rondem Pobitną. No i przed rondem także Aleja Armii Krajowej dosyć wyraźnie zatłoczona. Co w stolicy? Tutaj przede wszystkim S8 nam się korkuje w kierunku zachodnim. Między Kłębocką a Łabiszyńską korki się zaczynają, kończą się po minięciu mostu na Wiśle. Wjazd od północy przez Łomianki też się korkuje. Korkuje się również dojazd od Sochaczewa przez Ożarów Mazowiecki krajową 92. No i S8, tu spory ruch na wysokości Janek i Raszyna w kierunku Warszawy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko?
9: Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
8: A koszty?
9: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
10: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To była reklama.

0: To na ósmą dzisiaj do pracy. Ręka w górę. O właśnie, o i widzicie, no i minuta jeszcze została do godziny ósmej, więc rachu ciachu i zaczynamy pracę. No dobrze, PRK Polskie Radio Kierowców, my jesteśmy z wami. Dobra informacja dla tych, którzy podróżują w stronę Małopolski albo w ogóle jeżdżą po Małopolsce. Tam teraz najcieplej Kraków. 16 stopni pokazują termometry, hurra! My po godzinie 10 ruszamy w stronę Krakowa, a później w stronę Ryglic, bo jutro specjalny program z garażu Grzegorza Dudy. Będziemy mówić o nowym budowanym przez niego samochodzie. Super samochodzie. To polski super samochód. Coś niesamowitego.
1: Wybieramy się w trasę, więc my też dzisiaj przeglądamy wnikliwie mapy drogowe. I tak patrzę sobie na to, co piszecie w aplikacji. Pablo, dzień dobry PRK. Jakieś info w sprawie wypadku i ewentualnych utrudnień na A1 na wysokości Łodzi w stronę Piotrkowa Trybunalskiego? Pablo, ale ja się przyglądam tej trasie i ja tam utrudnień nie widzę. Żadnych. Ani w kierunku północnym, ani w kierunku południowym. No ale już za 10 minut najświeższe informacje drogowe, więc sprawie się będziemy przyglądać, a tymczasem prognoza pogody.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj no, ciekawie w pogodzie, bo zachmurzenie umiarkowane i duże jedynie rano w pasie od Mazur przez Małopolskę po Beskid Sądecki, niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie będzie małe. Czyli piękne słońce o poranku, później zachmurzenie, a później znowu słońce. Przelotne opady deszczu także mogą się dzisiaj pojawiać, głównie po południu w centrum i na wschodzie. Miejscami także burze, lokalnie również z gradem. No i podczas tych burz to nawet w centrum i na północy miejscami do 20 litrów wody na metr kwadratowy.
1: I naprawdę bardzo ciepły mamy poranek w całej Polsce. Wynik dwucyfrowy, czyli powyżej 10-11 stopni, co jest już a najcieplej w tym momencie w Krakowie, 16 kresek powyżej zera. Co prawda jest wyjątkiem południowy wschód, bo miejscowość Lesko tutaj niecałe 9 stopni. Ale w ciągu dnia temperatura urośnie maksymalnie do 17-19 stopni Celsjusza na Pomorzu i w rejonach podgórskich. Co prawda nad samym morzem

0: To jeszcze dwie informacje pogodowe od Rafała z Opola. 15 stopni pokazuje termometr w jego samochodzie. Bardzo dziękujemy. I jeszcze Bobby, który pozdrawia Malbork. No i tutaj naprawdę nieźle. 18 stopni pokazuje termometr. Bardzo dziękujemy.
1: Jest się czym chwalić, bo w zasadzie poza południowym wschodem Polski, poza Bieszczadami, to w całej Polsce dzisiaj wynik powyżej 10 stopni Celsjusza. 11, 12, 13, 14, 15. Wybierajcie i dajcie znać, jak tam sytuacja u was. My dajemy informacje drogowe w tym momencie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: A drogowe wieści nieco lepsze niż w ostatnim serwisie, bo Krajowa Piątka nie jest już zablokowana między Dobromierzem a Strzegomiem. Przypomnijmy, w okolicach miejscowości Granica zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Na 397 km jedziemy teraz jednym pasem na zmianę. Na S11 tymczasem problemy między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica. Na jezdni do Wrocławia napotka się zwężenie, bo zderzyły się ciężarówka i pojazd dostawczy. To drugi kilometr, a w wypadku ranna została jedna z podróżujących osób. W Warszawie korkuje się S8 w kierunku zachodnim od okolic węzła Łabiszyńska. W kierunku wschodnim z kolei zwalniamy głównie na Bemowie, niedaleko Lazurowej. Wjazd od północy przez Łomianki do stolicy również z korkiem. Trakt Brzeski też nam się delikatnie przytyka, czyli dojazd od strony wschodniej. No i S2 tutaj między Opaczą a Ursynowem w obie strony niestety przestoje. Mamy tam spowolnienia. Poza tym Rzeszów, tutaj też korki nam się tworzą, między innymi w okolicach Ronda Pobitno. Wjazd od strony Łańcuta, to jest ta trasa, gdzie na pewno przystaniecie na chwilę dłużej. No i wjazd przez Boguchwałę, Krajową 19 od strony Babicy. Jeżeli chodzi o wjazd od północy, no to jeszcze od Głogowa Małopolskiego na 9 nam się delikatnie trasa korkuje. Pod Krakowem z kolei na A4 zwalniamy. To zwłaszcza w kierunku Katowic, między zjazdem na Zakopiankę, a zjazdem na wysokości Tyńca. Ale w drugą stronę, w kierunku Tarnowa też nam się zaczęło korkować. Między Balicami a Tyńcem musicie się uzbroić w cierpliwość. Wjazd od Olkusza delikatnie się przytyka. Korek napotkacie na 94 w okolicach Wielkiej Wsi. W Śląskiem zwalniamy między Mikołowem a Gliwicami na 44 i na trasie z Katowic do Mikołowa na 81 przed Ligotą. S86 raczej z płynnym ruchem. Małe spowolnienie przed Katowicami, owszem, możliwe, ale to nie jest duży korek. Wjazd do Katowic od Chorzowa, DTS, czyli tak zwana drogowa trasa średnicowa, również nam zwalnia.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama.
5: Co robisz, że biznes idzie ci tak gładko? Podejmuję dobre decyzje. W banku BNP Paribas mogę odebrać nawet 5000 zł na konto firmowe.
6: A koszty?
5: Tnę, aż wióry lecą. Nie płacę za konto przez 3 lata, bo korzyści muszą być konkretne.
4: Tak działa BNP Paribas, bank dobrych decyzji. Załóż konto otwarte na biznes w promocji i spełnij jej warunki. Zyskaj zwrot do 5000 zł za płatności kartą na stacjach paliw i za skorzystanie z finansowania. Konto i kartę masz za 0 zł przez 3 lata. Promocja Rozpędź swój biznes, trzecia edycja, organizowana dla nowych klientów, mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 30 czerwca 2026 roku. Warunki, regulamin promocji oraz taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach.

0: banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. 20 stopni?
1: Nie,
0: ty,
1: właśnie.
0: Ty to widzisz?
1: Ale to jest 20? Czy 18,5?
0: Nie, no tu w Warszawie mamy 20.
1: Nie, to ja mówię o Brzesku. Z A4 dostaliśmy informacje i zdjęcie. Takie małe te literki, takie cyferki, takie mini. 18,5 według mnie.
0: No.
1: Dobra, nieważne. Tak czy siak ciepło, słuchajcie, jeszcze 9 nie ma, naprawdę gorący poranek.
0: I to jest najważniejsze. No to słuchajcie, czy dzisiaj jedziecie sami, czy macie pasażera na pokładzie albo pasażerkę? Bo to bardzo ważne, bo dzisiaj chcemy porozmawiać właśnie o nich. No i chcemy sprawdzić i zapytać was, co najczęściej mówicie pasażerowi w swoim aucie? Czyli wsiada delikwent albo sympatyczna delikwentka. I bardzo często kierowca coś mówi do tego pasażera, tak się zdarza. Prawda? Rozmawiamy w samochodzie.
1: Pierwsze,
0: nie?
1: Co?
0: No.
1: Zapnij pas.
0: Dobrze, to ja mówię, nie trzaskaj.
1: No, tak,
0: bo to jest klasyka gatunku. Stodołę zamykasz, to jest, wiesz, no co prawda stare, ale dobre auto.
1: Mhm, ale wiesz co, to poczekaj, zanim jeszcze raz zadamy to pytanie i poprosimy was o odpowiedź, to my musimy coś ustalić.
0: Mianowicie?
1: Kto komu dzisiaj to mówi?
0: A, widzisz.
1: Bo my się jeszcze nie podzieliliśmy. Słuchajcie, jedziemy do Grzegorza Dudy, do garażu, oglądać superkara polskiego, który przygotowuje. Do Ryglic jedziemy. Daleko będzie.
0: No to ja mogę, no. Ja mogę jechać.
1: Że ty poprowadzisz, że ja będę pasażerem?
0: No może.
1: Że ty mi coś powiesz?
0: Ty nie lubisz być pasażerem i marudzisz, więc trochę to jest ryzykowne.
1: Poczekaj, ja ci coś pokażę.
0: No.
1: Ja to, czekaj, gdzie ja to mam? No. A nie, to nie w tej kieszeni. O.
0: Co?
1: Co to jest?
0: No słuchawki.
1: Aha.
0: No nie,
1: jestem
0: proszę
1: przygotowany.
0: Cię. Ale interkom mam też założyć sobie?
1: To nie o to chodzi. Jak usiądę po przekątnej do ciebie z tyłu, to żebyś mnie dobrze słyszał i reaguj tylko na komunikaty, ja nie.
0: Wiesz co, to chyba ja sobie usiądę na prawym fotelu.
1: No to kto nas zawiezie. No dobra, słuchajcie, my dzisiaj zdecydujemy, kto komu powie właśnie. Nie trzaskaj, zapnij pas. Mm-hmm. A co wy mówicie pasażerowi, gdy jesteście za kółkiem?
0: Tak, czyli wy dzisiaj jesteście za kierownicą, macie pasażera po prawej stronie. Co najczęściej mu mówicie? Jakie zadania, jakie polecenia mu wydajecie?
1: No na przykład jeszcze można... A tę kanapkę? To skończ na zewnątrz.
0: Prędzej czy później wiedziałem, że wjedziemy na temat żarcia. No, to jest oczywista sprawa.

0: To są nasze propozycje. Co wy jako kierowcy mówicie swoim pasażerom zaraz po tym, jak wsiądą do waszego auta?
1: Ale z tym hot dogiem to nie. Wsiadasz do samochodu, nie. Zjedz go na zewnątrz, a później zapraszam.
0: Widzisz ten sos? Bo ja nie chcę go zobaczyć na swojej tapicy.
2: Co najczęściej mówicie pasażerowi w swoim aucie? Można pisać w aplikacji. W aplikacji także możecie się nagrywać, więc czekamy także pod numerem telefonu 22 513 11 11.

0: No proszę, to szaleją te termometry. Okolice Lublina ciepełko, aż miło, pozdrawia Maciek. Bardzo dziękujemy za te informacje, ale dzisiaj także 19 stopni, Targowisko, A4.
1: No będziemy tam jechać!
0: Do Olsztyna, no, cieplutko. Pięknie.
2: Ale poczekaj, bo okolice Lublina też ciepełko, aż miło.
0: No
2: Balice 18,5. No i wy już to wiecie, że po prostu mamy naprawdę powrót wiosny. Coraz bliżej lata.
0: Mm-hmm. I pojawiło się także pytanie, jak daleko do Grzegorza Dudy, do garażu Grzegorza Dudy, jakieś 50 kilometrów? Nie, więcej, około 400. Więc naprawdę kawał drogi do Ryglic mamy dzisiaj.
2: Będziemy machać po drodze i Krakowowi, i Kielcom, tak, a potem Tarnowowi. A tymczasem informacja od was.
0: Drogowa.
2: Tak. Co tam słychać?
3: Witam wszystkich bardzo serdecznie. Chciałbym tylko poinformować, że na Alei Niepodległości w Warszawie, przy siedzibie Polskiego Radia i też siedzibie Polskiego Radia Kierowców, nie działa sygnalizacja świetlna, w związku z czym występują utrudnienia w ruchu. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Szerokości przyczepności życzy Kądziu.
0: Bardzo dziękuję.
2: Kądziu, dziękujemy. Poczekajcie, to tak. Zostawiamy was. Przygotuj śrubokręt.
0: Już, lecę naprawiać.
2: No, i klucze. Piątkę mi daj. A my zostawiamy was z Patrykiem Bedlińskim.
0: Piątkę ja ci mogę przybić.
2: Informacje drogowe. My idziemy naprawiać.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
5: A jednocześnie wyjeżdżamy na te główne trasy, na trasy między miastami. No i chociażby A4 z problemem między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód. 209 km to jest miejsce, gdzie cysterna zjechała z jezdni na pas zieleni i leży na boku. Pojazd przewoził materiał łatwopalny, jak piszą drogowcy. Zablokowany jest zatem pas prawy i pas awaryjny w kierunku Katowic. Warto wzmóc czujność? Czy tworzą się korki? Sprawdzimy. Czy trzeba skierować się na objazd? To też wam podpowiemy w kolejnym drogowym raporcie. Podpowiadam na razie, że to między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód w kierunku Katowic. Krajowa Piątka. Tutaj problemy między Dobromierzem a Strzegomiem w okolicach miejscowości Granica. 397 km to jest miejsce, gdzie zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Przejedziemy, ale jednym pasem na zmianę. Korki też są niestety możliwe. S11 w Wielkopolskie, okolice Poznania. Tutaj mamy zwężenie w kierunku Wrocławia, między węzłem Poznań Północ, a węzłem Poznań Rokietnica. Na drugim kilometrze ciężarówka zderzyła się z samochodem dostawczym, a poszkodowana w wyniku tego wypadku jest jedna osoba. Między Środą Wielkopolską a Jarocinem obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę na odcinku 11, a konkretnie w okolicach miejscowości Krzyk Kosy na kilometrze 329. Tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe. A w okolicach wspomnianej już Środy Wielkopolskiej też mamy korek na 11. Warto uważać.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Dzisiaj pytamy was, co najczęściej mówisz pasażerowi w swoim aucie? No i proszę bardzo, Seba pisze: witam do mojej ciężarówki. Jeśli ktoś w ogóle wchodzi, to no od razu na początku mówię: ściągaj buty, bo to ciężarówka, nie chlew.
2: Czekamy na kolejne wasze spostrzeżenia. Co do tych świateł na Alei Niepodległości, no chcieliśmy namalować zielone, ale się nie udało. To ja mylinium, tego się nie da pomalować.
6: Tego nie pomaluję.

0: czas.
1: Zawsze w samochodzie. PRK. Polskie Radio Kierowców. Oh, I leave quite an impression. 5 feet.

0: Co najczęściej mówicie swojemu pasażerowi? Proszę bardzo, jak mam pasażera, to na wstępie od razu zapnij pas, czyli dobrze, dbamy o bezpieczeństwo, ale także dbamy o czystość. Nie wolno tutaj jeść. Ładne, bardzo dziękujemy. Ale tak, z tym jedzeniem to faktycznie to jest dobry sygnał, bo my, jeśli my jemy, to wiemy, jak jeść, żeby nie nasyfić sobie w samochodzie, natomiast ktoś, kto do nas wsiada, no może tego nie wie po prostu. No.
1: A ty co mówisz? Co? Że nie trzaskaj, tak?
0: Że nie trzaskaj drzwiami.
1: No i jest tutaj, proszę bardzo, no, od Mikiego, no, panowie.
0: Proszę, ale proszę.
1: Mówimy nie trzaskaj.
0: Tak,
1: czy
0: no
1: kiedyś
0: mówimy.
1: To trzaskanie zaszkodziło?
0: No,
1: słuchaj teraz. Mi raz po trzaśnięciu z otwartą szybą, no wtedy musiałem rozbierać cały boczek i szukać kija do podstawienia. Corsa B Diesel GSI. A ja mówię, co już tam żresz? Chcesz plasz tapicerkę? I to są pierwsze słowa, jakie można u Mikiego usłyszeć w samochodzie.

0: A to dokładnie Adis Kwizyna.
1: Marcin z kolei z Multivana pisze, może nie jak od razu ruszymy, ale to w drodze bardzo często mówię do żony, przetrzyj mi okulary przeciwsłoneczne. Tak, dokładnie, wyczyść mi okulary. To jest bardzo częste zdanie.
0: No to ja bym nie zaryzykował.
1: Dlaczego?
0: Nie lubię, jak ktoś mi smugę zostawia na tych okularach, to trzeba tak naprawdę dobrze, porządnie huchnąć, a potem bawełną najlepiej przetrzeć. Bo jak mam tam jakiś lekki brudek, to...
1: To zaryzykuj ty.
0: No dobra.
1: Ja ci wytrę.
0: To teraz uważaj, uważaj.
1: No dawaj.
0: Nie hamuj!
1: O-o.
0: To Aga z Tygrysa. Ci bez prawka, tylko oni właśnie machają kopytkami i szukają hamulca. Pięknego dnia, Aga, życzy. I to się zgadza. Mm-hmm. Siedzący po prawej stronie bardzo często hamują za kierowcą.
1: Albo na przykład, hej, hej, otrzep buty, ale nie opróg. I zapnij pasy. Miłego dnia, pozdrawiam Mati z Peugeota. No właśnie, bo od buty, but trzeba zderzyć, a nie but o próg. Bo
0: to jest sprawdzenie, czy tam dziury nie ma.
1: No właśnie, zależy.
0: O, progi masz do roboty.
1: O, już chrupnęło, odpadło pół progu.
0: Ale but czysty, prawda?
1: Sorry, przepraszam, no.
0: No dobra,
1: tak się zdarza.
0: To cały czas pytamy was o pierwsze słowa, jakie wy wypowiadacie do pasażera, kiedy wsiądzie do waszego auta. Co to jest? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.
2: Cześć, ja najczęściej podróżuję z małżonką i ruszając spod domu, gdy tylko wsiądzie do auta, powtarzam to jak mantrę, nie zasłaniaj mi proszę lusterka. Pozdrawiam ze słonecznej A4 w kierunku Rzeszowa. Cześć.
1: To jest bardzo częste zdanie. Czy możesz mi nie zasłaniać? A mogłabyś troszeczkę się przesunąć? A, dziękuję bardzo. No?
0: Tak, i jeszcze mi się zdarza czasem powiedzieć, ale to tylko w wakacje, jak zabieram takich wyluzowanych pasażerów.
1: Aha.
0: Kopytka z deski.
1: O, tak!
0: To jest najgorsze, co można zrobić. No, słuchajcie, to nie chodzi o mój komfort, tam ta pizzerka to się wytrze. Tu chodzi o bezpieczeństwo. Te połamane nóżki od poduszki, ojejeje.
1: I wypadające z tych biodrowych, ach, daj
0: spokój. To się szybko nie zrasta.
1: Marcin C3 pisze, zaraz po tym, jak wsiądzie pasażer, mówię, sprawdź, czy wzięłaś dowód osobisty, jak jedziemy samochodem za granicę. Bardzo dobrze.
0: Dobrze, dobrze.
1: Nie było problemów na granicy.
0: To i pasażer powinien przypomnieć, masz polisę OC wydrukowaną, masz... jak to się mówi?
1: Badanie techniczne?
0: Dowód rejestracyjny, bo pamiętajcie, że w Polsce nie trzeba go mieć ze sobą, ale wyjeżdżając za granicę trzeba tę książeczkę zabierać ze sobą. Dobra, wracam do tematu. Co mówicie pasażerowi, gdy tylko wsiądzie do waszego auta? Piszcie, nagrywajcie wiadomości głosowe w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

0: to jest genialne.
1: To jest genialne.
2: Zobacz, pytamy o to, co mówimy do pasażera.
0: No tak, no.
2: Zaraz, gdy wsiądzie do naszego auta. I bardzo często wychodzi z tego, co my zaproponowaliśmy, co wy proponujecie, że zwracamy uwagę. Nie trzaskaj, no, zapnij pas,
0: że z pretensjami
2: jedzeniem.
0: Po prostu, dobrze rozumiem.
2: Świetny pomysł ma Marcin z Michałowa. Pierwsze słowa do pasażera to: masz żelki?
0: Bo ja lubię sobie pociumkać w drodze. Pozdrawiam wszystkich żelkomaniaków, Marcin z Michałowa. Ja to rozumiem, ja tak samo.
2: Znaczy, ja nie lubię ciumkać i żelek, nie lubię, ale...
0: Czy żelków?
2: Też nie lubię. Ale wiesz co? Przejmuję to. I na przykład jak ktoś będzie robił wsiadł, tak, masz 50 zł?
0: To ja sobie kupię żelki.
2: Nie, kupię sobie cokolwiek. Ale masz może 50 zł?
0: To ja z tobą chyba dzisiaj nie jadę, wiesz?
2: Tylko że ustaliliśmy, że to ty prowadzisz.
0: A, no to tak, no to świetnie. A masz
2: Patryk ma nowy samochód od jakiegoś czasu.
3: No nie taki nowy.
2: No dobra, dobra, a co ty mówisz pasażerowi?
3: A masz DAT Plus? Nie, to kierowcy.
0: To kierowcy.
2: A to no, dobre.
3: Pasażerowi, no to pewnie, żeby nie zasłaniał lusterka z prawej
0: klasyka
3: strony.
0: Gatunku, tak. Ja jeszcze na przykład... zamknij okno, bo klima jakby jest, to po co?
2: A to ja właśnie wolę z otwartymi.
0: Dobra, dobra. No po i co się od razu denerwujesz? Ja mógłbyś przymknąć już do okna.
2: Ja się denerwuję? Tak czy siak, słuchajcie, wrócimy do tego tematu już po godzinie 9:00, a tymczasem najświeższe informacje drogowe.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: No i wyjeżdżamy na autostradę A4 między węzły Brzeg i Opole Zachód, no bo tam niestety problemy napotkamy dosyć spore na A4 po tym, jak cysterna zjechała z jezdni na pas zieleni i leży na boku. To jest 209 km. Drogowcy informują, że pojazd przewoził materiał łatwopalny, a na A4 zablokowane są dwa pasy w kierunku Katowic, pas prawy i pas awaryjny. Mamy też niestety kilkukilometrowy zator na A4. Dobre wieści też płyną od drogowców. Te dotyczą Krajowej Piątki między Dobromierzem a Strzegomiem. Udało się zupełnie udrożnić przejazd w okolicach miejscowości Granica po wcześniejszym zdarzeniu dwóch pojazdów osobowych. Teraz zatem wszystkimi pasami już jedziemy i w sposób normalny się poruszamy. Na S8C problemy między węzłem Konotopa a Bemowem, czyli w Warszawie, niedaleko węzła Warszawa-Zachód. Drugi kilometr stołecznego odcinka S8 to jest miejsce, gdzie zderzyły się osobówka i większy pojazd, no i mamy blokadę prawego pasa w kierunku Białego Stoku. Pasem lewym i środkowym możemy tam przejechać, no ale ci, którzy jeżdżą warszawską S8, zapewne wiedzą, że o tej porze takie utrudnienia mogą oznaczać, że będzie postój w korku. S11, okolice Poznania, tu uważajcie jadąc do Wrocławia, no bo między węzłem Poznań Północ a węzłem Rokietnica ciężarówka zderzyła się z samochodem dostawczym. Poszkodowana jest jedna osoba, jeden pas do Wrocławia zablokowany. Krajowa 11, Środa Wielkopolska, Jarocin. Przejedziemy, ale naprzemiennie jednym pasem. Problemy są w okolicach miejscowości Krzykosy. Na kilometrze 329 zderzyły się dwa pojazdy osobowe. I stąd problemy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Grzesiek w aplikacji pisze, a moim dzieciom, które są sportowcami, zawsze targają ze sobą olbrzymie torby wypchane sportowym ekwipunkiem. Mówię, torby do bagażnika.
2: A co wy mówicie pasażerowi, gdy tylko wsiądzie do waszego auta? Czekamy w aplikacji PRK.

0: Siemanko. W Szczecinie stopni 14. Słońce jest, widoczność dobra, wiatru brak. Pozdrowienia. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia. Wszystkiego dobrego również życzymy tym, którzy w Szczecinie właśnie. Ciepło dzisiaj i będzie z każdą kolejną godziną coraz cieplej. Już teraz mamy prawie 18, no 18 stopni. W Olsztynie to oczywiście informacje z termometrów IMGW.
1: Takie oficjalne i oficjalnie możemy powiedzieć, że w całej Polsce jest już wynik dwucyfrowy, bo nawet to Lesko tam w Bieszczadach, gdzie do tej pory było w granicach 7-8 stopni, już teraz prawie 11 kresek powyżej zera, a w ciągu dnia będzie jeszcze cieplej.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Z jednej strony dzisiaj zachmurzenie nad Polską umiarkowane, z drugiej duże, no rano co prawda w pasie Mazur przez Małopolskę, przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie będzie małe, czyli dużo słońca. Przelotne opady deszczu dzisiaj też mogą się pojawić, głównie w centrum i na wschodzie, miejscami także burze, no i nawet do 20 litrów wody na metr kwadratowy spaść może.
1: Najchłodniej dzisiaj nad morzem, od 11 do 14 stopni Celsjusza, ale jeżeli chodzi o Pomorze czy też rejony podgórskie, to tutaj nawet 19 kresek powyżej zera zobaczymy na termometrach. Na zachodzie, również w centrum 21, a najcieplej będzie na wschodzie nawet 24 stopnie.
0: Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany, tylko tam gdzie burze się pojawią, no to wtedy trochę mocniej powieje do 60 km na godzinę.
1: Teraz 1009, w Warszawie w południe 1008 hektopaskali, jednak w drugiej połowie dnia mówi się o tym, że ciśnienie zacznie rosnąć.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Wyjątkowe miejsce.
3: I wyjątkowe samochody.
2: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
3: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
1: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
2: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
4: To była autopromocja.
0: To mamy już 2 minuty po godzinie 9. Kuba Marcinowicz,
1: Patryk Kuniszewicz
0: i mówimy wam...
1: Dzień dobry!

0: Najczęściej mówicie pasażerowi w swoim aucie, proszę bardzo. Gina z Mesia pisze do nas, mój mąż mówi, nic nie dotykaj, torebka do bagażnika.
1: Pięknie. A słuchajcie, w tle jeszcze elektryczne gitary. A gdyby tak killer wsiadł, co byś powiedział? Cześć, killer.
2: Sprawa jest prosta, chodź z tłumikiem.
1: Ale słuchajcie, jest też ciekawa propozycja, bo ja ten patent kiedyś zastosowałem, dawaj, od razu się przyznaję. No. Słuchacz napisał, jeśli jest to kobieta, która wsiada do mnie do samochodu, to no, pytam, jedziemy do mnie czy do ciebie? Też tak kiedyś zrobiłem. No i co usłyszałem? No. Przecież baranie, mieszkamy pod tym samym adresem.
3: No i gdzie pojechaliście?
1: Do nas.
0: A, fajnie, super.
1: A co wy mówicie pasażerowi, pasażerce, gdy wsiądzie do was do samochodu? Może jak droga?
3: Na przykład. No to bardzo proszę, teraz pasażer zadaje pytanie, albo kierowca, jak droga, a my odpowiadamy.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Kierowcy, którzy jadą z Wrocławia w kierunku Katowic A4, niestety napotkają spore utrudnienia, bo między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód na 209 km cysterna zjechała z jezdni i znalazła się na pasie zieleni. Pojazd leży na boku. Cysterna według opisu drogowców przewoziła materiał łatwopalny. Zablokowane są dwa pasy, pas prawy i pas awaryjny w kierunku Katowic. Mamy też kilkukilometrowy zator. Zatem można jechać A4, bo damy radę przejechać, no ale można też pojechać objazdem, na przykład zjeżdżając z A4 na trasy wojewódzkie, następnie do Łosiowa na 94, potem na 46, no a przed Opolem włączamy się ponownie na autostradę A4. Dobre wieści z piątki, przypominamy, że między Dobromierzem a Strzegomiem w Dolnośląskiem już jedziemy wszystkimi pasami. S8 w Warszawie, tu problemy niestety pojawiły się między węzłem Konotopa a węzłem Bemowo na trasie do Białegostoku. W okolicach węzła Warszawa-Zachód na drugim kilometrze miało miejsce zderzenie osobówki i samochodu ciężarowego. Skutek to blokada prawego pasa do Białegostoku. Tylko pasem lewym i środkowym da się tam przejechać. Na S11 problemy pod Poznaniem między północnym węzłem a węzłem Poznań-Rokietnica. Na drugim kilometrze ciężarówka zderzyła się z samochodem dostawczym i stąd mamy problemy. Jedna osoba jest poszkodowana i mamy blokadę jednego pasa na trasie do Wrocławia. Krajowa 11 też z problemami. Tutaj chodzi o trasę między Jarocinem a Środą Wielkopolską. W okolicach miejscowości Krzykosy na 329 km zderzyły się dwa pojazdy osobowe. Przejedziemy, no ale jednym pasem na zmianę, więc bardzo ostrożnie.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
6: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: To była reklama.

0: Jest.
1: Kuba Marcinowicz.
2: A co tam pisał Bartek?
0: Przypomnij ty mi.
2: Co pisał Bartek? 9.07.
1: Poczekaj.
2: Zajrzyj do aplikacji.
1: Co pisał?
2: Bo mnie nie wypada.
1: Pozdrawiam waszego DJ-a. Muzyczka dziś Kozak pozdrawia Bartek. Bardzo dziękujemy, przekażemy.
3: Jak to przekażemy? Dziękuję bardzo, już przekazałeś.
1: Jesteś puszczaczem, no.
3: Jakim puszczaczem? Słuchajcie, tak. Spod tych paluszków ta muzyka tam wypływa. Ale oczywiście Zibie go bardzo gorąco pozdrawiamy, który układa nam playlistę.
1: No dokładnie. No dobrze, słuchajcie, co byście powiedzieli na to pytanie na dzisiaj, czyli sprawdzamy, co najczęściej mówicie swoim pasażerom, bądź też pasażerkom, którzy wsiadają do waszego samochodu. Zawsze, kiedy wsiada na fotel pasażera mój mąż, krzycze: nie przyciszaj, nie przyciszaj. Za to dzieci: mamo, mamo, podgłośnij. No i mamy taką rodzinną dyskusję na długi, długi czas w podróży.
2: Ale czekaj, wiesz co, bo teraz Antek z Gryfina zaskoczył. On odwraca pytanie.
1: Oho, już się boję.
2: I jako pasażer, co mówię do kierowcy? Jakie jest to pytanie?
4: Jakie światło masz włączone?
1: A, no raczej.
3: Ja wtedy mówię: razy dziennych.
4: Bo to złe światła były.
1: To włącz mijania, człowieku.
2: Tylko i wyłącznie, bo wiadomo, że do jazdy dziennej tylko czerwiecki 5 sierpnia.
1: Tak jest. No dobrze, to co jeszcze mówicie i jakie pytania pojawiają się w stronę pasażerów, albo jakie ewentualnie rozkazy, uwagi? Zdecydowanie ta uwaga a propos tych nóg, żeby nie trzymać nóg na desce rozdzielczej, bardzo dobra. W sezonie wakacyjnym bardzo często widuję takie podróżniczki z kopytkami wyrzuconymi na deskę rozdzielczą. Gdyby ewentualnie, nawet nie wypadek, nic groźnego, tylko gwałtowne hamowanie, to ta pasażerka wtedy pupą tak wędruje centralnie tam, gdzie powinny być nogi, czyli wpada pod fotel. Wygrzebanie się z takiej pozycji jest naprawdę czymś niesamowitym.
2: Bo tu chodzi o bezpieczeństwo. Nogi na tapicerce absolutnie nie powinny tam wędrować. Ale kiedy robiłeś ostatnio pedikur?
1: Wczoraj.
2: A to ty robisz? A bo ja myślałem, że powiesz: nie, no nigdy. I dlatego tego nie zrozumiesz.
1: A to jest u rąk czy u nóg?
2: Tak czy siak, no może to jest kwestia pochwalenia się paznokciami, ale wiecie co? Jeżeli pasażerowi zwracamy uwagę właśnie w kontekście bezpieczeństwa, zapnij pasy, nie kładź nóg na tapicerce, stóp nie opieraj tam i tak dalej, to ma to sens. Bo w każdym innym wypadku to mnie się podoba ta opcja Marcina, który napisał: masz żelki?
1: O, zdecydowanie, to jest najsmaczniejsze i najlepsze. No dobrze, to co najczęściej mówicie pasażerowi w swoim aucie? To bardzo często też pojawia się jeszcze informacja jedna, najważniejsza. Wszystko jest w porządku? Dobrze się czujesz, tak? Bo ja się nie będę zatrzymywał na toaletę.
2: Gorzej jak pasażer zapyta: daleko jeszcze?
1: Ach, człowieku, wysadzić.

0: Co najczęściej mówicie swoim pasażerom? O, proszę bardzo, już przyszła odpowiedź, bo ja mam. Co takiego? Patrzę na zdjęcie. Dwie paki żelków. To pytanie też bardzo często się pojawia w naszych samochodach. Czy masz żelki? No to proszę bardzo, bo ja mam.
1: Czekaj, bo tych kolorowych to jeszcze chyba nie jadłem.
0: To ja się dosiadam.
1: Jakiś kamel. No. Mniam. To i taki to i ja bym wsunął.
0: Tak jest. No dobrze, to za chwilę jeszcze wrócimy do tego

0: pytania, zastanówcie się chwileczkę, pomyślcie, a później napiszcie w aplikacji albo nagrajcie wiadomość głosową, co najczęściej mówicie pasażerowi w swoim aucie, czyli on wsiada, a wy? No właśnie, proszę bardzo.
1: A tymczasem już za moment od nas najświeższe informacje drogowe, a teraz te płynące od was.
2: Autostrada A4, 142 km, kierunek granica państwa. Mamy zdarzenie drogowe z udziałem 3 pojazdów. Służby na miejscu, bądź jeszcze w trakcie dojazdu, także zachować ostrożność.
1: Dzięki za tę informację. No i oczywiście tradycyjne pytanie do Patryka o 9.30. Czy poranny szczyt komunikacyjny możemy odwołać?
3: Poranny możemy odwołać. Płynnie przechodzimy w szczyt.
0: Ja wiedziałem, on tak zawsze odpowiada.
1: Oto szczegóły.
4: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Co tu poradzić? Korki tworzą się na głównych trasach, na przykład na A2 przy dojeździe do Warszawy od strony Łodzi. Już od Pruszkowa najprawdopodobniej będziemy stali w korku. To jeżeli od Łodzi dojeżdżacie, a jeżeli byście jechali na przykład SC2 od strony Lublina, no to też będzie postój w korku przed Konotopą. Nie bez powodu mamy informację od drogowców, że na S8 w zachodniej części Warszawy, niedaleko węzła Warszawa-Zachód, czyli między Konotopą a węzłem Bemowo, miało miejsce zderzenie osobowe i samochodu ciężarowego. Na drugim kilometrze stołecznego odcinka drogi S8 prawy pas do Białegostoku jest wyłączony z ruchu, zatem tylko pasem lewym i środkowym możemy tam przejechać. A poza tym problemy na trasie z Wrocławia do Katowic, czyli na A4. Między Brzegiem a Opolem na 209 kilometrze cysterna zjechała z jezdni na pas zieleni. Teraz pojazd leży na boku, no i mamy zablokowane dwa pasy, prawy i awaryjny w kierunku Katowic, zatem korek też niestety nam towarzyszy. Gdybyście jechali ekspresówką z Poznania do Wrocławia, czyli S5, no to uważajcie na problemy między węzłem Święciechowa a węzłem Leszno-Zachód. 10 kilometr to jest miejsce, gdzie zderzyły się dwa busy i pojazd osobowy. Poszkodowana jedna osoba i zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Uwaga też na 11 między Środą Wielkopolską a Jarocinem, niedaleko miejscowości Krzykosy. 329 kilometr to jest miejsce, gdzie jedziemy tylko jednym pasem na zmianę, bo tam zderzyły się dwa samochody osobowe. S11, tutaj problemy z kolei występują między węzłem Poznań Północ i Poznań Rokietnica po zderzeniu ciężarówki z samochodem dostawczym. Poszkodowana została jedna osoba. Skutek wypadku to blokada jednego pasa S11 w kierunku Wrocławia.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: To jeszcze jedna bardzo ważna informacja od was z Warszawy. Zjazd z S2 na S8. Wszystko zakorkowane i to w stronę Białegostoku. O tym pisze Paweł HDS24H.
0: Bardzo dziękujemy. No i cały czas czekamy na wasze wiadomości, wasze wpisy i wasze wiadomości głosowe. Co najczęściej mówicie pasażerowi w swoim aucie.

0: 21 minut pozostało do godziny 10, a my dzisiaj zastanawiamy się nad tym, co powiedzieć pasażerowi, co wy mówicie, kiedy wsiada do was, do auta, do waszego królestwa.
1: No i proszę bardzo. I wasze propozycje? Oj, są przeróżne. Na przykład siadaj i wypatruj radarów, Wojtek z Jeepa. To dzisiaj one są dobrze oznaczone, to po pierwsze.
2: Po drugie, muszą być.
1: No więc właśnie, ta strefa pomiaru, odcinkowego pomiaru prędkości też jest oznaczona, no ale ja rozumiem, absolutnie dobra. W takim razie mamy takiego pilota na prawym fotelu. To się przydaje.
0: No i teraz Andrew, ja powiem szczerze, nie róbcie tego, co robi

0: błędu, nie naśladujcie. On napisał, że jak żona wsiada, to on od razu mówi, rządzić to się możesz w swoim aucie. A ja tylko przypomnę, że o łóżko na ortopedii wcale nie tak łatwo.
1: Michał z Warmii z kolei pisze pasażerowi, mówię, sprawdź w najbliższej okolicy najfajniejsze atrakcje i miejsca do zwiedzania, czy czegoś nie pominęliśmy. Pozdrawiam, Michał z Warmii. Bardzo fajne.
2: Serio? To mnie dzisiaj czeka?
1: Czyli pilot po prostu. No nie, bo dojedziemy tam na noc, no.
2: A wiesz, że ja już sprawdzałem?
1: Co ciekawego
0: mamy sprawdziłeś? 390 km do pokonania, bo słuchajcie, jedziemy do Ryglic pod Tarnowem odwiedzić Grzegorza Dudę, jego garaż i oczywiście przyjrzeć się temu pięknemu polskiemu projektowi super samochodu. Ruszamy chwilę po godzinie 10, więc tam mobilki na trasie będziemy się pozdrawiać. I gdybym miał zaproponować coś do zwiedzania...
1: No...
0: No to jest kilka miejsc po drodze.
1: No dawaj.
0: Głównie z gastronomią związane.
1: Ja wiedziałem. Czyli hot dogi, kurczaki, hamburgery.
0: Tak, nie.
2: Wszystkiego trzeba w życiu spróbować.
1: Dobra, namówiłeś. No nie ma problemu, jedziemy.
3: Cześć, ja swojego czasu jeszcze jak jeździłem taksówką, zapytałem się pasażerki, kiedy wsiadła, czy jedzie służbowo, czy prywatnie. No i do dziś jesteśmy razem, czyli małżeństwem, prawie 20 lat. Pozdrawiam, Ryszard.
1: Ja widzisz, widzisz. I to jest jednak potwierdzenie, że warto rozmawiać.
0: Warto zdecydowanie z pasażerem, nawet gdy to żona albo mąż.
1: Takie kwiatki z tego mogą wyjść. No to gratulujemy, życzymy wszystkiego dobrego na dalszej drodze życia.
0: No i co wy mówicie pasażerowi, jak wsiada do waszego samochodu? Dajcie znać w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców.

PRK. Nim pasażer jeszcze wsiądzie do samochodu, to zazwyczaj pojawia się, gdzie z tym jedzeniem się pchasz? W środku nie jemy. A później, jak już wsiądzie, to standardowo nie zamknął.

0: zamknąłeś dobrze drzwi. No i pamiętaj o pasach. Małcin pozdrawia.
1: Mm-hmm. Chociaż Kuba zawsze dodaje, nie trzaskaj. No. Nie trzaskaj. Tak. No tak, ale jeżeli chodzi o te pasy, to przypominajmy wszystkim, a nie tylko tym, którzy siadają obok nas, ale również i na tylnej kanapie, żeby zapinali pasy. To tak dla naszego wspólnego bezpieczeństwa. A teraz już...
2: Informacje drogowe oczywiście, które mamy dla was co 20 minut. Tak, żeby wam się dobrze, spokojnie, płynnie i bezpiecznie jechało do celu.
0: Patryk Bedliński.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
4: Trudno mówić o płynnej jeździe na przykład na A4, bo mamy cały czas problemy na trasie z Wrocławia w kierunku Katowic. Między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód. 209 km to jest miejsce, gdzie cysterna zjechała z jezdni i jest na pasie zieleni. Od was też informacje, obserwacja bezpośrednio z tego miejsca.
5: Dzień dobry, 210 odcinek autostrady A4, kierunek Katowice, ciężarówka na poboczu, cysterna okiem przewrócona, w kierunku Katowic jakieś 8 km korka.
4: Zablokowane są dwa pasy, pas prawy i awaryjny w kierunku Katowic. I warto dodać, że cysterna przewoziła materiał łatwopalny. Na A4 problemy też między węzłami Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. 142 km to jest miejsce, gdzie zderzyły się dwie osobówki i bus. Skutek to blokada prawego pasa dla jadących w kierunku Zgorzelca. Na S5 tymczasem problemy napotkają jadący z Poznania do Wrocławia. Między węzłem Święciechowa a węzłem Leszno-Zachód miało miejsce zderzenie dwóch busów oraz pojazdu osobowego. Poszkodowana jest jedna osoba. Zajęty jest jeden pas do Wrocławia. Spowolnienie możliwe. Korka raczej nie trzeba się spodziewać. Nawigacja zaznacza to miejsce kolorem pomarańczowym. Uwaga też w Warszawie, a konkretnie w zachodniej części, bo tam problemy na S8 w okolicach węzła Warszawa-Zachód. To jest między Konotopą a węzłem Bemowo. Na drugim kilometrze stołecznego odcinka S8 miało miejsce zderzenie samochodu osobowego i ciężarówki. Skutek to blokada prawego pasa do Białegostoku. Zwężenie tylko do pasa lewego i środkowego. No a zatem, skoro to się dzieje za Konotopą, to uważajcie jadąc z A2 do Warszawy czy też S2, no bo te trasy także mogą się zakorkować. A2 według nawigacji korkuje się od zjazdu na Pruszków. S6, Trójmiejska Obwodnica. Problemy napotkacie między węzłem Wielki Kack a węzłem Gdańsk-Osowa. 322 km to miejsce, gdzie zderzyły się trzy pojazdy osobowe. No i pod Gdynią zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi. A na koniec S11, okolice Poznania. Między północnym węzłem a węzłem Rokietnica mamy zajęty jeden pas do Wrocławia, bo ciężarówka zderzyła się z pojazdem dostawczym.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Co dzieje się u was na trasie? Czekamy na te informacje. Podejrzewam, że na te informacje czekają także inni kierujący. Można napisać, można nagrać wiadomość głosową. To wszystko z poziomu aplikacji.
0: Albo numeru telefonu 22 513 11 11.

0: 4 minuty jeszcze. Do godziny 10.
1: A... Przepraszam, Dagmara, co to był za gest przed chwilą?
2: Jaki gest?
3: Chciałam potańczyć, a co, nie wyszło?
0: Tak zwane tany-tany.
3: Nie, coś Patryku...
2: Ale to nóżka była tu ptana?
3: Troszkę,
0: nie, rączki.
2: Czy teraz podrzucę jakiś podkładzik, proszę bardzo?
3: A poczekaj, ja nie słyszę. A teraz, no dobrze, no i co? Mam się ruszać?
1: Fajnie, fajnie.
3: Same chłopaki. Dobrze jest.
2: Nie dzieje się. Dagmara Kowalska, Piotr Firan, razem z wami po godzinie 10, a wy nam życzcie szerokości przyczepności.
1: Życzymy szerokości.
3: Jedźcie do Dudy.
0: Ruszamy w trasę i jutro jesteśmy z wami od godziny 6 do godziny 10. Nie z naszego studia w Warszawie, tylko z grzegorzowego studia i jego...
2: Z garażu będzie audycja.
0: Z garażu będzie, no jak, będzie garażowo i bardzo motoryzacyjnie.

0: Na zegarze minęła godzina 10. Sprawdzamy, co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i mamy piękny czwartek. Dzisiaj pogoda dość dynamiczna. Od rana sporo chmur zobaczą mieszkańcy pasa od Mazur przez Mazowsze aż po Beskid Sądecki i Beskid Niski. W innych regionach pojawi się więcej rozpogodzeń, ale spokojna aura nie utrzyma się wszędzie przez cały dzień.
2: Bo po południu, szczególnie w centrum i na zachodzie i na wschodzie z kraju, mogą pojawić się przelotne opady deszczu, a miejscami także burze. Synoptycy ostrzegają, że lokalnie może spaść się nawet do 20 mm deszczu, a podczas burz możliwy będzie także grad.
0: Ale temperatura dzisiaj całkiem przyjemna. Nad morzem i w rejonach podgórskich około 17-19 stopni. W centrum około 21, a najcieplej będzie na wschodzie. Tam termometry pokażą dzisiaj maksymalnie nawet 24 stopnie.
2: Będzie z nami też wiatr. Na ogół będzie słaby i umiarkowany. A z kierunków północno-zachodnich i zachodnich będzie wiało, ale w czasie burz może być porywisty, nawet do 60 km na godzinę. Jeśli planujecie sobie spacer na popołudnie albo drogę powrotną do pracy, z pracy późnym popołudniem właśnie, dobrze mieć przy sobie parasolka.
0: Jeśli chodzi o temperaturę aktualnie najwyższą, to Warszawa na pierwszym miejscu, tutaj prawie 20 stopni. Chociaż mam wrażenie, że termometr pokazywał mi 21.
2: Troszeczkę więcej. Nie, bardzo przyjemnie jest.
0: A w Ustce najchłodniej, ale równie przyjemnie, myślę, że Rześko, 12 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Dzień dobry, kłaniamy się pięknie, to Piotr Firan
0: i Dagmara Kowalska.
2: Jesteśmy z wami do 13.

0: Po godzinie 10:00 Patryk Bedliński ponownie, który od rana informuje o tym, co na drogach się dzieje.
1: Jest tak skupiony, że nawet nie patrzy w oczy. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: No, teraz lepiej.
0: No to sprawdźmy szczegóły.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: To niestety sporo się dzisiaj dzieje i właściwie nie wiadomo, w którą stronę patrzeć. Patrzymy między innymi na telefon, który dzwoni dzisiaj i ostrzegacie, co się dzieje na drodze. No właśnie, halo, halo, województwo opolskie, autostrada A4.
4: Dzień dobry, 210 odcinek autostrady A4, kierunek Katowice, ciężarówka na poboczu, cysterna okiem przewrócona, w kierunku Katowic jakieś 8 km korka.
2: Cysterna przewoziła łatwopalny materiał, zablokowany jest prawy i awaryjny pas do Katowic, a to między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód. Kolejne miejsce z kłopotami na A4 to trasa między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice, 142 km. Po tym jak zderzyły się dwa samochody osobowe i bus, zablokowany jest prawy pas do Zgorzelca. S5, tutaj problemy na trasie z Poznania do Wrocławia, między węzłem Święciechowa a węzłem Leszno Zachód. Zderzyły się dwa busy i pojazd osobowy. Poszkodowana jest jedna osoba, mamy zajęty jeden pas do Wrocławia. I kolejne wieści od Was.
5: Z tej strony Piotr z Wrocławia. Przed chwilką wydarzył się wypadek na S8 w kierunku Wrocławia. Na lewym pasie, na 31 kilometrze, zderzyły się dwie osobówki. Jedna najechała na drugą. Dosyć poważnie to wygląda. Dopiero służby zaczynają zjeżdżać, więc myślę, że za chwilę cały lewy pas w kierunku Wrocławia na 31 kilometrze będzie zablokowany.
2: Wielkie dzięki za te informacje. Przy okazji przypominam nasz drogowy numer 22 513 11 11. A propos S8, dobre wieści, bo zakończyły się problemy między Konotopą a węzłem Bemowo w Warszawie. S6, trasa Gdynia-Gdańsk, między węzłem Wielki Kack a węzłem Osowa zderzyły się trzy pojazdy osobowe i przez to zablokowany jest jeden pas w kierunku Łodzi.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: No, mamy dla was zagadkę, tak mi się wydaje.
0: W ogóle dzisiaj jest dzień z Agatką.
1: Dzień z Agatką i
0: Agatka będzie, więc najpierw zagadka, później Agatka. Pierwsza podpowiedź, powiem, my wam podajemy podpowiedzi, a pierwsza podpowiedź jest taka. To coś pomaga zachować komfort podczas podróży. Czekamy na wiadomości w naszej aplikacji.

0: No i mamy 20 minut po godzinie 10. To jest Polskie Radio Kierowców. Jeśli chodzi o naszą pierwszą podpowiedź w zagadce, to coś pomaga zachować komfort podczas podróży. Tak brzmi ta podpowiedź. I jeśli chodzi o wasze odpowiedzi, to mamy tak, waleriana lub melisa.
1: To by się przydało czasem, zwłaszcza po trudnych momentach, powiedzmy, takich drogowych. Na przykład ktoś was zdenerwował, wtedy melisa i waleriana by się przydały, ale bardziej melisa niż

0: przy waleriana, tak mi się wydaje.
1: Waleriana to dla kota chyba, tak? Bo one lubią bardzo.
0: Tak, tak. Nie, nie, to bardziej Melisa byśmy poprosili, ale to nie o to chodzi. Wiecie co, mamy dla was jeszcze jedną podpowiedź, może za chwilkę wam powiemy, ale rozpoczniemy ten temat, który...
1: Tak?
0: Pomyśleliśmy, no.
1: No właśnie, dzisiaj może siadamy za kierownicą, niektórzy z was na pewno są i sobie porozmawiamy o tym, kto komu i w czym pomaga w czasie
0: samochodowym.
1: Jazdy.
0: Albo w czasie jazdy, albo przed jazdą, albo w czasie tankowania. Kto komu pomaga? W czym my mężczyźni pomagają kobietom, jeśli chodzi o kontekst samochodowy i podróżniczy, a w czym pomagają kobiety mężczyznom? Dajcie znać w naszej aplikacji, my głosówki przyjmujemy, wiadomości głosowe i tekstowe.
1: Czasami może się zdarzyć tak, że kobiety łagodzą obyczaje. Widać to zwłaszcza na filmikach, kiedy jest jakaś sytuacja graniczna i ktoś chce no tak przejść do kolejnego kroku, ale żeby to nie eskalowało, to wtedy panie wkraczają do akcji, jeżeli są. I robi się łagodniej. Więc tutaj można powiedzieć, że w niektórych sytuacjach emocjonalnie panie potrafią dostrzec niebezpieczeństwo i je zgasić.
0: No tak, a ja myślę nie tylko o takich rzeczach bardziej mentalnych, wspierających, ale myślę też o takich rzeczach, które czasem się psują albo czasem nie wiemy, jak sobie z tym poradzić. Kto komu w czym pomaga w kontekście samochodowym, w kontekście prowadzenia samochodu, obsługi samochodu, o to was dzisiaj pytamy. I podpowiadamy drugą podpowiedź naszej zagadki, znajdziesz to w niemal każdym aucie, niezależnie od marki.

0: No właśnie. Nasz dzisiejszy temat. Kto lepiej nawiguje w samochodzie? Mężczyźni czy kobiety? Kto lepiej pakuje bagażnik? Kto jest lepszy w parkowaniu? Mężczyźni czy kobiety?
1: W tankowaniu.
0: No właśnie. Kto bardziej panikuje w trudnej sytuacji drogowej? Jak to zachowuje zimną krew? No i jeszcze będą się pojawiać kolejne pytania. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak się uzupełniamy, albo kto w czym jest lepszy, a kto potrzebuje pomocy. Ewentualnie, jeśli tak, to w czym? Patryk Bedliński pojawił się w naszym studiu.
1: I on nie potrzebuje pomocy.
0: Absolutnie nie, więc sprawdzamy, co dzieje się na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Spore problemy na autostradzie A4, między innymi na odcinku między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód. 209 km to miejsce, gdzie cysterna zjechała na pas zieleni i leży na boku. Pojazd przewoził materiał łatwopalny. Zablokowany jest pas prawy i pas awaryjny w kierunku Katowic, a także pojawił się kilkukilometrowy korek. Między kątami wrocławskimi a Pietrzykowicami inne problemy na A4. To jest 142 km i tam zderzyły się dwa pojazdy osobowe oraz bus. Zablokowany jest prawy pas dla tych, którzy A4 podążają w kierunku Zgorzelca. S5 z Poznania do Wrocławia też z problemami. Uważajcie w okolicach Leszna. Między węzłem Święciechowa a węzłem Leszno-Zachód zderzyły się dwa busy i pojazd osobowy. Poszkodowana została jedna osoba.

0: osoba. No i jadący do Wrocławia mają zablokowany jeden z pasów. Na trójmiejskiej obwodnicy problemy między węzłem Gdynia Wielki Kack a węzłem Gdańsk-Osowa. 322 kilometr. Po tym jak zderzyły się trzy samochody osobowe, zajęty jest jeden z pasów do Łodzi. Nasz słuchacz wspominał o problemach na S8 między węzłem Wrocław-Psiepole a węzłem Łozina i już mamy potwierdzenie od drogowców. Na 31 kilometrze zderzyły się trzy pojazdy osobowe. Całe szczęście nikomu nic poważnego się nie stało, no ale jadący do Wrocławia od strony centrum kraju mają zablokowany jeden z pasów, zatem tylko pasem prawym da się tam przejechać. No i jeszcze S11, okolice Poznania. Problemy są między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica. Na drugim kilometrze ciężarówka zderzyła się z pojazdem dostawczym. To poskutkowało blokadą jednego pasa do Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I przypominamy wam także o naszej zagadce, bo równolegle pytamy was o dwie rzeczy. Przede wszystkim zadajemy pytanie związane z zagadką i pytanie związane z tym, co tam się dzieje w samochodzie, kto komu pomaga najczęściej i w czym. W kontekście oczywiście motoryzacyjnym, podróży i przygotowania do podróży. Ale zagadkę też mamy i mamy już pierwsze odpowiedzi. To coś pomaga zachować komfort podróży podczas podróży. No i znajdziesz to niemal w każdym aucie, niezależnie od marki.
3: Komfort podczas podróży może zapewnić przede wszystkim klimatyzacja ustawiona na odpowiednią temperaturę. Pozdrawiam, Tomek Ceri.
4: Ale mamy jeszcze światła mijania. To nasz słuchacz Miki, właśnie, który pisze o światłach mijania. Znajdziesz to niemal w każdym aucie, niezależnie od marki. To coś pomaga zachować komfort podczas podróży. My wam podajemy podpowiedzi, a wy zgadujecie, o co może chodzić. Trzecia podpowiedź przed nami, ale jeszcze kilka minut sobie poczekamy. Herbata z imbirem teraz.

0: Jeśli chodzi o zagadkę, to coś pomaga zachować komfort podczas podróży. Znajdziesz to w niemal każdym aucie, niezależnie od marki. Słuchamy.
1: Oczywiście komfort jazdy poprawia radio, CD lub jakakolwiek muzyka. Dziękuję.
2: A co to za kogut tam? Kukryku!
0: Ale chyba jeszcze lizak był. Albo to był taki dźwięk odkładanego telefonu, nie wiem, ale wydawało mi się, że jakiś cukierek jest nam konsumowany. Pozdrawiamy serdecznie naszą słuchaczkę, która bierze udział w naszej zagadce. Mamy jeszcze jedną propozycję do tych podpowiedzi, które podaliśmy.
3: Komfort jazdy poprawia dach nad głową w odróżnieniu od motocykla. Pozdrawiam, Wojtek z Jeepa.
2: No, w sumie racja, a jak już się ma Jeepa, to w ogóle ma się taki komfort nad głową, że głowa boli.
0: Różnie z tym bywa, bo niektórzy, zwłaszcza kiedy jest piękna pogoda, to ten dach trochę im zawadza i mówią, że już chcą wysiąść z tej metalowej puszki, bo słońce świeci, za dużo tej drogi, trzeba popatrzeć w niebo i pooddychać świeżym powietrzem.
2: No wiesz, ale gdyby mieli na przykład kabrioleta, to by powiedzieli, że za gorąco.
0: Co by było gdyby?
2: To by powiedzieli, że za gorąco. Zawsze chcemy tego, czego nie mamy. To tak przedziwne, to a? Nasze życie. No tak mi się... Znaczy, nie może wiem. Zawsze to nie, bo też generalizuję, ale czasem się zdarza, że chcemy tego, co mają inni, a potem się okazuje, że to wcale nie jest takie najlepsze dla nas.
0: No właśnie. Dlatego lepiej potestować, sprawdzić i rzeczywiście poczekać, aż te emocje opadną. No właśnie. I jeszcze drugi raz powiedziałem to samo.

0: Ale chcielibyśmy nawiązać do naszego tematu głównego, bo to jest jeden, moim zdaniem, z najprzyjemniejszych tematów. Kto komu w czym pomaga w samochodzie? Mężczyźni kobietom czy kobiety mężczyznom? Bo wiadomo, że w aucie role często się odwracają. Jedni są lepsi w jednym, drudzy w drugim.
1: No i was właśnie pytamy o konkretne rzeczy, ale najpierw kilka ciekawostek. Kierowcy mężczyźni częściej powodują wypadki śmiertelne i jeżdżą bardziej agresywnie.
0: Kobiety częściej powodują drobne kolizje parkingowe i mają więcej problemów z oceną odległości.
1: No i wtedy to jest ta, dzwonią i mówią, kochanie, bo wiesz co, tak przytarłam z prawej strony, lekko, prawie nie widać, wiesz? Jak nie widać? No nie widać, wyślij zdjęcie. Co to jest? Tak to wygląda, no i wtedy się zaczynają.
0: Dlatego ja uważam, że każdy pytania. Powinien jeździć swoim samochodem.
1: Też tak uważam, ale też to, te pytania się pojawiają nawet jak masz swój własny samochód, bo wtedy jest tak, słuchaj, do kogo zadzwonić? Zadzwonić po pomoc drogową? Jak to spisać? A gdzie ta kartka? I tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie, czy to robią częściej kobiety, czy mężczyźni? Kobiety częściej planują trasę i dbają o komfort pasażerów.
0: No właśnie, w czym mężczyźni są lepsi, bardziej pomocni dla kobiet w aucie, a w czym kobiety są lepsze, bardziej pomocne dla mężczyzn w aucie? To jest pytanie. No i czekamy też na historię wasze, konkretne. Jakie telefony z jakimi pytaniami od partnerek, żon, koleżanek zdarzało wam się odebrać? I odwrotnie, i panie tak samo. Ja mam koleżankę, która ma z kolei koleżankę, która tak, była już motorniczą, która teraz pracuje na dźwigu.
1: O, pięknie.
0: I ona jest świetna właśnie też w samochodach. Kilka razy mojej koleżance Kasi, kiedy na przykład samochód odmówił posłuszeństwa z powodu niskiej temperatury i trzeba było podjechać z kablami, to zawsze to ona robiła.
1: Super,
0: ja, Kaśka dzwoniła do mnie, mówi, słuchaj, bo ja tutaj się nie, teraz jestem ze znajomymi, nie dam rady przyjechać, no bo już zresztą nawet, wiesz, nie mogłem za bardzo.
1: Aha,
0: ale nagle
1: rozumiem.
0: Dziewczyna motornicza przyjeżdżała z tymi kablami i się okazywało, że wszystko było naprawione.
1: Jak to motornicza? Piotr z Hyundai'a pisze do nas w aplikacji, ja mówię pasażerom, że w aucie nie pije się i nie je. No nie do końca nam o te takie historie chodziło, ale dobrze wiedzieć, że
0: a to z poranka jeszcze chyba zostało.
1: A może faktycznie. No dobrze, słuchajcie, jeszcze przypominamy wam naszą zagadkę i podpowiedź numer, bo mówiłeś, że będzie podpowiedź numer 3, no więc
0: tak.
1: Mamy. Kierowca i pasażerowie często ustawiają to intuicyjnie, nawet o tym nie myśląc.
0: No właśnie, i w tym przypadku Daga jest przedłużeniem mojej pamięci, której mi zabrakło. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo proszę.

0: Patryk znów wpatrzony w ekran monitora i patrzy na bieżąco i jeszcze coś tam przelicza i dopisuje. Coś się dzieje dodatkowego?
1: Na szczęście mniej rzeczy, więc musimy zaktualizować, że już pewne utrudnienia są za nami. Na przykład A4 w Dolnośląskiem. Tutaj już będzie raczej płynnie.
0: To dobra wiadomość na początek tego spotkania, co?
2: Informacje drogowe już teraz.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Co prawda nawigacja pokazuje jeszcze korek na dolnośląskim odcinku A4 za Wrocławiem w kierunku Zgorzelca, ale drogowcy już nas zdążyli poinformować, że między węzłem Kąty Wrocławskie a węzłem Pietrzykowice kończą się problemy po wcześniejszym zderzeniu dwóch pojazdów osobowych i busa. Był zablokowany prawy pas w kierunku

0: z Gorzelca właśnie po tym zdarzeniu. Podglądam jeszcze trasy objazdowe, bo one się zdążyły również zakorkować. No i droga równoległa do autostrady A4, na przykład trasa 347, zaznaczona jest na czerwono. To między Pietrzykowicami a Kątami Wrocławskimi. Inny fragment A4 niestety wciąż z problemami. To trasa z Wrocławia do Katowic, konkretnie między węzłem Brzeg a węzłem Opole Zachód. 209 km. Tam na pas zieleni zjechała cysterna, która przewoziła ładunek łatwopalny. Pojazd leży na boku, zablokowany jest też pas prawy i pas awaryjny na czwórce w kierunku Katowic. Gdybyście jechali S5 z Poznania do Wrocławia, to problemy napotkacie w okolicach Leszna, między węzłem Święciechowa a węzłem Leszno-Zachód. Zderzyły się tam dwa busy i pojazd osobowy, w wyniku czego zablokowany jest lewy pas do Wrocławia. Na S6 już bez kłopotów pod Trójmiastem, między Gdynią a Gdańskiem, na odcinku od węzła Wielki Kack do węzła Osowa. S8, tu problemy między węzłem Wrocław-Psiepole na węzłem Łozina. 31 km to jest miejsce ze zwężoną jezdnią. Mamy zablokowany lewy pas po wcześniejszym zderzeniu trzech samochodów osobowych. Kolizja, a nie wypadek, całe szczęście. Nikomu nic poważnego się tam nie stało. No i S11, tutaj w okolicach Poznania, między węzłem Północnym a węzłem Rokietnica, miało miejsce zderzenie ciężarówki i samochodu dostawczego. Skutek to blokada jednego pasa do Wrocławia.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: A my Was ciągle pytamy o naszą zagadkę. Zagadka do rozwiązania cały czas przez Was.
5: Tak, przypomnijmy w odpowiedzi.
4: Przypominamy.
5: To, coś pomaga zachować komfort podczas podróży, znajdziesz to w niemal każdym aucie, niezależnie od marki.
4: I kierowcy i pasażerowie często ustawiają to intuicyjnie, nawet nie myśląc o tym, czy to jest może to?
6: Witam serdecznie. Czy może chodzi o tempomat? No ja używam bardzo, bardzo często, ponieważ jeżdżę ciężarówką po Europie, także bardzo się przydaje. Pozdrawiam serdecznie, Seba.
4: No i w sumie by się zgadzało, bo i komfort podczas podróży i jest praktycznie w każdym aucie, niezależnie od marki. No i ustawiamy to intuicyjnie, nawet o tym nie myśląc, tak jak mówił nasz słuchacz przed chwilką. Ale jak dodamy sobie jeszcze jedną odpowiedź, na przykład, że ma
5: podłużny albo okrągły kształt,
4: no to już chyba niespecjalnie będzie pasować tempomat.
5: No chyba nie. Więc co by to było w takim razie? O co może chodzić? Czekamy w naszej aplikacji tekstowo albo głosowo.

0: Co tu się dzieje? Witam. Właśnie chwilę temu nasz kolega z Dużego cofał na ślimaku A4 Gogolin 251 km. Myślałem, że takie rzeczy to tylko osobówki. Mam nadzieję, że są tam kamery i pozbawią go uprawnień dla dobra wszystkich uczestników ruchu. Pozdrowienia od Grześka z A4. No, to jest taka rzecz, no, której się po prostu...
1: Ale ciężarówką na ślimaku?
0: No.
1: Co tam się na tej autostradzie dzieje?
0: No właśnie, nie wiem.
1: Tam się, to jest najbardziej dziwne miejsce w naszym kraju.
0: Mm-hmm,
1: codziennie są jakieś informacje.
0: Różne dziwne rzeczy, to prawda.
1: Może coś dowody dodają.

0: Może, albo może w powietrzu coś jest.
1: Albo jakiś elektromagnetyzm panuje, ciekawy, między Krakowem a Katowicami.
0: Możliwe, możliwe. Jeśli chodzi o zagadkę, jest to lusterko. Pozdrawiam, Robert z Pniew Wielkopolskich.
1: Tak, Maro, co ty na to, żebyśmy teraz opowiedzieli o tym, jaka będzie pogoda?
0: Bardzo chętnie.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: Sprawdzamy pogodę po godzinie 11, jak to zwykliśmy robić każdego dnia. W wielu regionach między chmurami pojawiają się więcej słońca, szczególnie na zachodzie kraju. Jednak w centrum i na wschód nadal wschód będą pozostawać pod wpływem bardziej niestabilnej aury.
1: No właśnie, po południu możliwe są tam burze i intensywniejsze opady deszczu. Lokalnie może pojawić się grad, a suma opadów może dochodzić do około 20 mm. To oznacza, że miejscami w krótkim czasie może zrobić się naprawdę deszczowo.
0: Najcieplej dzisiaj na wschodzie, nawet do 24 stopni, w centrum około 21, a chłodniej i najchłodniej tradycyjnie nad morzem, gdzie temperatura utrzyma się w granicach 11-14 stopni.
1: Wieczorem sytuacja pogodowa zacznie się uspokajać, coraz więcej rozpogodzeń, a opady będą stopniowo zanikać. Noc zapowiada się już zdecydowanie spokojniejsza, choć miejscami trzeba będzie uważać na mgłę.
0: No i właśnie te mgły mogą być jutro problemem dla kierowców, bo lokalnie widzialność może spaść nawet do 300 metrów. Szczególnie ostrożnie warto jechać na drogach lokalnych i poza miastami.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Wyjątkowe miejsce.
3: I wyjątkowe samochody.
2: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
3: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
4: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
2: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
5: To była autopromocja.

0: Dobrze, na razie twój jest w miarę stabilnie.
1: A co tam się dzieje na tej A4, że kierowcy ciężarówek zawracają, cofają na Ślimaku?
0: Nie wiem. To w ogóle A4 rządzi się swoimi prawami. To jest specyficzna trasa i trzeba spodziewać się wszystkiego.
2: Że gdyby na A4 na przykład były billboardy Ewa z taką twoją miną.
0: Jak na przykład masz,
2: kiedy są nieumyte kubki w redakcji, to może nie jeden kierowca by sobie pomyślał, że nie warto.
0: Ja umiem zrobić taką minę, to prawda. Moja twarz ma napisy.
1: Tak.
2: No to teraz słuchamy bez napisów.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Zacznijmy od tej dobrej informacji, czyli S8 między węzłami Wrocław-Psiepole, węzeł Łozina. Tutaj w pobliżu węzła Łozina po zderzeniu 3 samochodów osobowych mieliśmy zwężenie w kierunku Wrocławia. Teraz mamy informację, że 31 kilometr jest już odblokowany. Jeśli chodzi o A4 właśnie, to niestety na tych, którzy jadą z Wrocławia w kierunku Katowic, natkną się, mogą ich spotkać utrudnienia. To jest między węzłami Brzeki Opole Zachód. Tu na 209 kilometrze na pas zieleni zjechała cysterna z łatwopalnym ładunkiem. Zablokowany jest prawy pas i awaryjny w kierunku Katowic. No i niestety to, że jest to taki trudny ładunek, niebezpieczny, no to w związku z tym na pewno usuwanie skutków tego zdarzenia potrwa dłużej niż zazwyczaj potrwałoby, gdyby to był zwykły samochód ciężarowy z naczepą. S11 między węzłami Poznań Północ, Poznań Rokietnica, tu w pobliżu Poznania po zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym, wskutek którego mamy jedną poszkodowaną osobę, jest zwężenie w kierunku Wrocławia na drugim kilometrze tej trasy. I jeszcze mamy cały czas aktywne utrudnienie na S5 z Poznania do Wrocławia między węzłami Święciechowa i Leszno-Zachód. Tu po zderzeniu dwóch busów i samochodu osobowego wciąż zamknięty jest jeden pas w kierunku Wrocławia. W tym zdarzeniu ranna została jedna osoba.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: To była reklama.
2: Ale dzisiaj także temat dotyczący tego, jak sobie nawzajem pomagamy i kto komu pomaga. To bardzo przyjemny temat. Mężczyźni kobietom, kobiety mężczyznom. A jeśli tak, to w czym konkretnie? Dzień dobry, moja Asia musiała przejść szkolenie. Nie dzwoni do mnie, tylko pisze SMS albo robi zdjęcie kartki, na której mi pisze, co mam jeszcze do zrobienia, a czego ona nie zdążyła zrobić. Jeżeli chodzi o auta, to jedyne, co do niej mówię, nie jeździ po krawędzi. Co sezon ta sama historia, poprzecinane opony od krawężników i sytuacja się powtarza, co sezon zimowe opony, zima i lato, wymiany. Więc nastąpiło drugie szkolenie, cokolwiek by z autem nie zrobiła, ma pakiet assistance i tam trzeba dzwonić jak się płaci, to niech wykorzysta. Zdjąłem sobie problem z głowy, miłego, spokojnego dnia z drugą połówką Bartłomiej.
1: Bartłomieju, a w czym ty, dobra, wiemy w czym ty pomagasz i jak sobie zdjąłeś problem z głowy, a w czym tobie twoja żona pomaga za kierownicą, bo może jest coś takiego. Fajnie byłoby wiedzieć. My natomiast pytamy was ciągle o to, co to za zagadka chodzi nam dzisiaj po głowie i mamy już 4 podpowiedzi. To coś pomaga zachować komfort podczas podróży, znajdziesz to w niemal każdym aucie. Niezależnie od marki, kierowca i pasażerowie często ustawiają to intuicyjnie, nawet o tym nie myśląc. Ma podłużny albo okrągły kształt. My za chwilkę wrócimy do zagadki, ale jeszcze wcześniej z kobietami w samochodach to bywa bardzo różnie.
6: Bazując na iluś latach za kierownicą, wielu pasażerkach, to ja naprawdę nie wiem, jakbym w samochodzie bez kobiety dał radę. Jak ja bym wiedział, że się właśnie czerwony zapala, albo że jest zakręt, żebym w drzewo wjechał sam. To się nie da. Nie, bez kobiety się nie da jeździć. Kobieta musi być w samochodzie, bo to nawet będę wiedział, że bocian jedzie, leci, przepraszam, bo bociany nie jeżdżą. Chyba nie jeżdżą. Przynajmniej ja jeszcze nie widziałem. No ale tak. Chwała to jest najlepsza nawigacja, jaka może być. Wiemy wszystko, co się dzieje, nawet kolor dachu na kościele. Chociaż znam jedną taką, która mi mówi to, co trzeba. Na przykład dla mnie nieznane drogi, a ona ma wszystko w lewym uchu już wyjeżdżone.

0: Ja wiem, że tam będzie zakręt podwójny, przy czym ten drugi będzie ostrzejszy i zaraz potem skrzyżowanie, na którym słabo widać, więc lepiej zwolnić. No to taki rodzynek jest, który bym pozdrowił, ale teraz siedzi w pracy przed biurkiem i nie może słuchać.
1: No wiesz, ale jak jest jeden rodzynek, to przynajmniej go zauważysz. No właśnie, a propos Bartłomieja również. A tak na poważnie to moja Asia zawsze do mnie mówi, jedź bezpiecznie, uważaj na innych, nie spiesz się. Ja na ciebie poczekam. Ale ładne. Piękne.
2: No to...
1: W sumie, czemu nie? To jeszcze nie było rozwiązanie naszej zagadki. A propos, no właśnie, co to może być to, o czym mówiliśmy? Może to?
3: Witam, szanowna PRK i wszystkich radiosłuchaczy. Odnośnie pytania, wydaje mi się, że może być to dźwignia lub pokrętło do ustawiania oparcia w fotelu. Pozdrawiam serdecznie, Paweł z Kijanki.
2: Pozdrawiamy Pawła, ale nie chodzi o to. Przypominając podpowiedzi w naszej zagadce, to coś pomaga zachować komfort podczas podróży. Znajdziesz to w niemal każdym aucie, niezależnie od marki. Kierowca i pasażerowie często ustawiają to intuicyjnie, nawet o tym nie myśląc. Ma podłużny albo okrągły kształt i niektórzy mówią na to kratki.
1: A, jeżeli trafiłem z regulacją kąta oparcia fotela, to pokrętło wygrywa, bo jest płynna regulacja, wajcha tak zwana dyskretnie nie pozycję, czyli coś tutaj nie tak, że...
2: Alfabet się nie poskładał.
1: Tak, coś
2: trudno czasami się pisze wiadomości. Niektórzy mówią na to kratki, ma podłużny albo okrągły kształt. Za chwilę rozwiążemy zagadkę.

0: Dagmara, a może to jest tak, że ludzie już są zmęczeni, bo dzisiaj jest czwartek i mieliśmy informację od naszego słuchacza, że ktoś tam w ciężarówce cofał na ślimaku na autostradzie A4, ale to są nie wszystkie osiągnięcia, tak zwane chlubne, niechlubne osiągnięcia uczestników ruchu, no bo na przykład ulicami Łodzi odbył się szaleńczy przejazd na hulajnodze pod prąd, no i oczywiście ten hulajnogista stwarzał zagrożenie w ruchu.
1: Media społeczne obiegło nagranie pokazujące niebezpieczne zachowanie jednego z kierujących hulajnogą elektryczną. Sprawcą najprawdopodobniej był nastolatek.
0: Na filmie widać, jak będąc na jezdni, jedzie slalomem, stawia hulajnogę na jedno koło i wjeżdża pod prąd. Sprawę bada łódzka policja. O tym mówi podkomisarz Maksymilian Jasiak z Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.
2: W związku z zamieszczonym na portalach społecznościowych filmem pokazującym nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie się osoby jadącej na hulajnodze, policjanci podjęli czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności tego zdarzenia oraz osób biorących w nim udział.
1: No tak, sprawą zajmują się funkcjonariusze Wydziału Wykroczeń i Przestępstw w Ruchu Drogowym Łódzkiej Komendy. Nie pochwalamy tego, bezpieczeństwo ponad wszystko. I najważniejsze, ludziom zdarza się błądzić, więc tego typu historie dobrze, że wyłapujemy i dobrze, że przekazujemy dalej.
0: Może no tak, ale myślisz, że jak on wybije sobie zęby, to pójdzie do szpitala i powie, że zbłądził?

0: Nie wiem, ale na pewno się czegoś nauczy na przyszłość. Nie będzie miał zębów.
1: No tak, a może później będzie z niego motocyklista, no bo tak, skoro na tylnym lubi jeździć nawet na jednym kole, to...
0: Willy, ale to jest zabronione, wiesz o tym, że za to są kary.
1: No tak, no ale cóż, być może te kary nie są zbyt wysokie, na tyle wysokie, albo ten pan jest zaimpregnowany na wiedzę o tych karach. Różnie może być. Niektórzy zupełnie chowają głowę w piasek. Dobrze, my jedziemy dalej i w tej godzinie odpowiemy sobie, a w zasadzie rozwiążemy naszą zagadkę, bo są już dobre odpowiedzi, ale wcześniej oczywiście informacje drogowe.
2: To znowu ty, rzuciłam spojrzenia dwa, spieszysz się gdzieś.

0: Moim za pół godziny będzie 12. Ewa Mierzejewska na miejscu.
1: Zawracanie na ślimaku. Jeszcze dwa słówka od Bartłomienia. Mhm. To jeszcze nic. Na A4 to stan umysłu. W okolicach Góry Świętej Anny. To przepiękne miejsce jest. W ogóle bardzo lubię to miejsce. Jest taki totalny spokój na Górze Świętej Anny. Ostatnio pani na awaryjnym pasem na nóżkach z siatkami szła sobie chyba do domu. Bartłomiej napisał.
2: Nie, no nie wierzę w to.
1: No tak, tak. Niestety takie
2: absolutnie
1: rzeczy się dzieją. No dobrze, to co, pojedziemy?
0: Piotr, nie mam tylko słów westchnął na to, chociaż przypomniała mi się sytuacja z Warszawy, kiedy zdaje się, że jedna pani wjechała do przejścia podziemnego tak albo nawet na stację metra. I to była prawniczką chyba, ale tak, pod wpływem alkoholu, więc to tak już nawet, no cóż
1: nie
0: można powiedzieć.
1: Nie będziemy tego komentować.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: A jeśli chodzi o sytuację na drogach, to niestety pojawiły się dwa nowe utrudnienia. Zacznijmy od A4.

0: Żeby inaczej, odcinek między węzłami LSSE Obszar Krzywa i węzłem Krzyżowa w pobliżu węzła Krzywa. Samochód osobowy uderzył w barierę na ruch chłonne. Mamy zwężenie w kierunku Wrocławia na 61 kilometrze i tutaj ruch odbywa się pasem lewym. Jeśli chodzi o S11, to tutaj też w Wielkopolsce zapaliła się przyczepa w samochodzie, naczepa pewnie miało być, ale służby napisały naczepa. Zapaliła się naczepa w samochodzie ciężarowym. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W tej chwili jezdnia w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana na czas oczywiście akcji gaśniczej na 9 kilometrze. Bez zmian na A4 między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Tutaj przypomnijmy, na pasie zieleni wylądowała cysterna i z tego powodu mamy zwężenie i to poważne w kierunku Katowic. Ruch idzie tam tylko lewym pasem, bo zablokowany jest pas prawy i awaryjny na 209 kilometrze. S11 znów, czyli mamy i dwa utrudnienia na S11 i dwa na A4. Jeśli chodzi o S11 w Wielkopolsce po raz drugi, to między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica po zdarzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym, wskutek którego jedna osoba została ranna. Mamy zwężenie w kierunku Wrocławia. Na koniec także Wielkopolska, ale S5 z Poznania do Wrocławia. Tutaj zwężenie między węzłami Święciechowa i Leszno-Zachód. Chodzi o jezdnię w kierunku Wrocławia. Zablokowany jest lewy pas po zdarzeniu dwóch busów i samochodu osobowego, wskutek którego jedna osoba została ranna.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Nasza zagadka w końcu zostanie rozwiązana. To coś, co pomaga zachować komfort podczas podróży. To była pierwsza podpowiedź. Potem znajdziesz to niemal w każdym aucie, niezależnie od marki.
3: Mm-hmm. Kierowcy i pasażerowie często ustawiają to intuicyjnie, nawet o tym nie myśląc.
2: Ma podłużny albo okrągły kształt.
3: I niektórzy mówią na to kratki. Mm-hmm. Słuchamy.
4: Dzień dobry, jeżeli chodzi o konkurs, to myślę, że to jest lusterko wsteczne. Pozdrawiam, Rafał z Giele.
2: Kratki to nie. To nie.
3: No to tak słuchamy dalej.
2: Mówi.
5: Dzień dobry, PRK, jeszcze raz Paweł z Pijanki. Chciałbym się poprawić, już wiem, o co chodzi. To są wloty powietrza, które ustawiamy. Pozdrawiam.
2: Miki napisał, oczywiście air condition, nawiew, nadmuch, kierunek nadmuchu, jak i temperatura. Kratki nawiewu w kokpicie od Bartłomieja. I mamy...
3: Głosowo jeszcze jedną wiadomość.
2: Tak?
6: Mnie się wydaje, że chodzi tutaj o kratki od nawiewu. Pozdrawiam, Krzysztof Sobla.
2: To nawet na pewno nawiew powietrza. Pozdrawiam, Tomek z Eniro.
3: I czy to są dobre odpowiedzi, Dagmaro?
2: Tak konkretnie to chodziło nam o...
3: O coś innego.
2: Aha.
3: To co, czekamy jeszcze, czy nie?
2: Nie, chyba rozwiążmy. Za chwilę zagadam spotkanie.
3: No dobrze, chodziło o regulację poziomu nawiewu, czyli nie o same kratki, tylko o te kółeczka albo samo przekręcanie całymi kółeczkami, żeby regulować, czy mawiać mocniej, czy słabiej. W niektórych samochodach nawet
2: inaczej
3: tego nie ma.
2: Inaczej byśmy nie powiedzieli kratki, bo to by było zbyt oczywiste.
3: To w czyją stronę mam skierować oklaski?
2: W twoją. Brawo. Zobaczcie.
3: Nie to, że jakoś tak specjalnie. Tak, co chciałeś.
0: Przekrętnie w swoją stronę.
2: Tak, nawet nie, się zawiesiłeś.
3: Wiesz, to Ewa, to było o tobie, wiesz? To
2: nie,
3: było tak,
2: no tak nawet się zawiesiłeś troszeczkę. Taki.
3: Nie, bo się zastanawiałem nad słuchaczem, który rano napisał o tym, kto dzisiaj wymyślił zagadkę. Czy Dagmara, czy ja. Dzisiaj
2: I
3: to
2: co?
3: Byłem ja.
2: Ty byłeś ty?
3: To
2: byłeś ty, ja, ty tak. Dzisiaj, to prawda?
3: I nikt nie rozwiązał.
2: Ale Piotrek powiedział tak za kulisą, bo przecież to ja wymyślam te trudniejsze. A tutaj widzisz, słuchacze mają inne zdanie.
3: Ty,
2: musisz
3: Dagmara,
2: się z tym
3: taką,
2: pogodzić.
3: Wiesz, babą od Bioli.
2: Naprawdę?
3: Słuchajcie, same jedynki z tego sprawdzianu dzisiaj.
2: No niestety. Same. Tak, będą nie piątki, zdał. Ale może jutro.
7: Biegłam przez ciemny las, mgła wisiała mi nad głową.

0: No tak. I z nami na łączach przy naszym telefonie Agata Ślepowrońska. Czwartek dzisiaj, więc warto zaplanować weekend. Dzień dobry!
1: Dzień dobry, jak miło cię słyszeć.
0: Jest jeszcze Dagmara do kompletu.
1: Dagmar, ale Dagmar, jeszcze nie słyszałam z ciebie najpierw.
0: To, Dagmara jest nieśmiała dzisiaj.
2: Jestem obecna, przytomna nawet, muszę powiedzieć.
1: No to super, no tak jak na czwartek. Się, nie? Zrobiliście?
0: Tak,
2: jesteśmy już po. No jesteśmy już po, wystygła dawno temu, ale wypita jeszcze na ciepło, chociaż Piotrek akurat się delektuje.
0: A gdzie jest królowa, Agata? Proszę powiedzieć, gdzie pani jest?
1: Królowa jest w rozjazdach. Jakoś ostatnio dość intensywnie śmiałam się, opowiadając w zeszłym tygodniu, rozmawiając w zeszłym tygodniu z Dagmarą, że szykuje się włoski weekend i że nie planuje nic szalonego, no to od razu następnego dnia rano wskoczyłam w samolot i jednak w ramach szalonych decyzji wylądowałam na Concorso di Eleganza Villa di Este we Włoszech.
2: Ja myślałam, że to był żart.
0: Zrozumiałam tylko villa, wiesz? Tylko jedno słowo.
2: Concorso Eleganza.
0: Tak, villa.
1: Concorso Eleganza, tak naprawdę jeden z takich najbardziej znanych, najlepiej znanych, najbardziej rozpoznawalnych na świecie. Jeden, moim zdaniem, z dwóch najważniejszych. Najważniejszy po naszej, na naszym kontynencie. Drugi, który tak rozpatruje, to jest Pebble Beach. On jest w Stanach, więc ma kawał drogi. Tam to tak ciężko w ciągu 3 godzin się pojawić.
0: Tak, Agata, zacznijmy od imprez motoryzacyjnych, które w najbliższym czasie. Tor Słomczyn, Mistrzostwa Polski w autokrosie.
1: Autokrosie i rallycrosie będzie się działo. Dużo ludzi się spodziewają. Pogoda ma być świetna, więc ja myślę, że to jest wspaniały punkt w programie dla fanów motoryzacji. Bilety można kupić na bramie na wjazdowej, więc nie trzeba martwić się wcześniej, nie trzeba tego wcześniej przez internet planować. Można wsiąść w auto i pojechać. To jest dwudniowa impreza i będą tak naprawdę najlepsi, nie tylko z naszego kraju, ale też właśnie Litwa, Łotwa, Słowacja, więc myślę, że można spodziewać się pięknego line-upu, tak międzynarodowo powiem, pięknego line-upu zawodników i naprawdę dużo emocji. Ja prywatnie bardzo lubię ten tor. Tor Słomczyn jest, tam jest liska i szutrowa, i asfaltowa, można zrobić wiele rzeczy. Często też tam testujemy nasze samochody teamowe.
2: Bardzo
1: techniczny. Ja serdecznie polecam, bo tak, bardzo techniczny, dużo zakrętów, ale też daje, są takie momenty, gdzie można też mieć trochę takiego fanu już z jazdy, nie tylko skupienia. Także ja naprawdę uważam, że to jest bardzo ciekawy punkt. Tam jest już dużo miejsca, żeby zaparkować. Można spokojnie sobie wjechać.
0: Czyli tak organizacyjnie to wszystko zostało dobrze zaplanowane. Jeśli
1: dokładnie
0: chodzi,
1: tak.
0: Tak, czyli to tor Słomczyn. Tak. Teraz przenieśmy się do Iławy. Krótko, bo Agata, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się po 12 połączyć.
1: No ja też tak myślę.
0: Dobrze.
1: Tak krótko.
0: Tak.
1: Motoryzacja to nie tylko sport, nie tylko benzyna w baku i jej zapachy, tak? Ale także takie aspekty charytatywne, o których ja staram się też mówić, ale no nie za często. A teraz jest...

0: także moi znajomi moich dobrych znajomych, czyli w zasadzie moi znajomi, jak to jest w tym świecie, organizują charytatywne wydarzenie w Iławie. Jest to event, który nazywa się 100% dla Anieli. Odbywać się będzie w sobotę w Iławie, w amfiteatrze imienia Louisa Armstronga. Jest to wydarzenie, w ramach którego będą łączyć świat motoryzacji i sportu. Będą trenerzy sportowi, będą tancerze, będą świetne samochody. I będą zbierać pieniądze dla 12-letniej Anielki, która choruje na mukowiscydozę, wymaga leczenia, rehabilitacji, częstych hospitalizacji i dlatego całe tam środowisko lokalne zbiera się, chcą pomóc. Także ja serdecznie zapraszam. 23 maja, amfiteatr w Iławie. Wstęp jest wolny, ale można porobić takie rzeczy, które pozwolą zebrać jakby choćby małe kwoty. Że w ramach naszej pasji, zainteresowań, hobby możemy zrobić coś dobrego i ja do tego zachęcam.
1: Agata Ślepowrońska, jeszcze usłyszymy się po godzinie 12. Teraz robimy sobie krótką przerwę od tej rozmowy, a za moment także informacje drogowe u nas.

0: Pojawiło się kolejne na S17 na trasie między węzłami między Warszawą a węzłem Lubelska w zakręcie. Samochód osobowy uderzył w barierę energochłonne. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale jezdnia w kierunku Warszawy jest chwilowo całkowicie zablokowana i trzeba zjechać węzłem Warszawa Wschód. A4 odcinek między węzłami LSS obszar Krzywa i węzłem Krzyżowa. Tutaj w pobliżu tego pierwszego węzła samochód osobowy uderzył w barierę i jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Na szczęście tu bez poszkodowanych. To jest 60. Już prawie pierwszy kilometr tej trasy. Dobra informacja jest S11, ale tylko z jednego miejsca. Między węzłami Mieszków i Jarocin. W Jarocinie odblokowano jezdnię w kierunku Wrocławia, wcześniej także Pleszewa. Ze względu na pożar naczepy w samochodzie ciężarowym, na szczęście tutaj nie było poszkodowanych. I ta dobra informacja jest taka, że 9. kilometr tej trasy jest już odblokowany. Za to na 2. kilometrze, czyli między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica, też na jezdni w kierunku Wrocławia jest zwężenie po zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym, skutek którego jedna osoba została ranna. I jeszcze na koniec wracamy na A4. Tutaj między węzłami Brzeg i Opole Zachód na 209 kilometrze jest zwężenie w kierunku Katowic. Zablokowane są dwa pasy, prawej i awaryjne, po tym jak na pas zieleni zjechała cysterna, która przewoziła łatwopalny ładunek. No i to wywołuje duże problemy na jezdni w kierunku Katowic.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: Południe minęło, sprawdzamy co w pogodzie.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I jeśli chodzi o dzisiaj, to to będzie taka mieszanka słońca, chmur, przelotnych opadów. Najbardziej dynamicznie dzisiaj w centrum i na wschodzie kraju, gdzie po południu nadal mogą rozwijać się burze.
2: Na zachodzie sytuacja wygląda spokojniej, tam coraz więcej rozpogodzeń i chwil ze słońcem, za to mieszkańcy

0: Mieszkańcy wschodniej Polski powinni mieć dziś pod ręką kurtkę przeciwdeszczową albo parasol.
1: Jeżeli chodzi o temperatury, w większości kraju komfortowo, od około 19-24 stopni. Jedynie nad samym morzem wyraźnie chłodniej. Tam termometry pokażą maksymalnie około 11-14 stopni.
0: Najbliższa noc przyniesie wyciszenie pogody. Opady będą szybko zanikać, pojawi się więcej rozpogodzeń, ale lokalnie utworzą się mgły i zamglenia ograniczające widzialność nawet do 300 metrów.
1: Temperatura w nocy spadnie do około 7-10 stopni. Stopni cieplej będzie jedynie w centrum.
0: No tak.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, że ktoś tutaj zgłasza reklamację. Jest to Tomek, jeden z naszych słuchaczy, napisał, że do zagadki napisałem, reklamację do zagadki napisałem, że kierunek kratek jest ważny, zwłaszcza na prawą szybę, o to się ustawia łapiąc zasuwak lub pokrętło. Dokładnie napisałeś, drogi Tomku, to po wszystkich podpowiedziach dzięki, to nawiewy powietrza, ale pasażerowi u mnie w zimie i w wilgotne dni od prawego poprzedniego, brzydko mówiąc, wara, bo jest ustawiony na prawą przednią szybę. I tak ma zostać. Nie o to pytaliśmy. Pytaliśmy o potencjometr temperatury, czasami w formie okrągłej, czasami prostokątnej. I tak odpowiedział Tomek z Eniro.
1: No właśnie.
0: Czyli no
1: ale też Tomek, nasz stały słuchacz, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie.
0: Tak, bardzo.
1: I prawie zawsze masz rację, ale tym razem tak delikatnie się minęliśmy, ale mam nadzieję, że kolejne zagadki także będą należeć do nas.
2: Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
5: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia, Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
2: To była autopromocja.

0: 10 minut po godzinie 12 i czas sprawdzić, co dzieje się na polskich drogach.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: W ciągu ostatnich 20 minut nic nowego i to w sumie jest dobra informacja, że tych utrudnień nie przybywa. Przypomnę tylko o tych najświeższych, to jest S17 między Warszawą a węzłem Lubelska. Tu na wysokości miejscowości Zakręt jest zablokowana jezdnia w kierunku Warszawy po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Na szczęście bez poszkodowanych, ale z S17 trzeba zjeżdżać na węźle Warszawa Wschód. No i mamy dwa utrudnienia na A4, w tym to świeższe, to jest odcinek między węzłami LSSO Obszar Krzywa i węzłem Krzyżowa. Tutaj zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia po tym, jak samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne, czyli dwa podobne zdarzenia. Tu na 60.

pierwszym kilometrze jest zwężenie. I jeśli chodzi o takie poważniejsze zdarzenia, no to przypominam o tym, że mamy jeszcze jedną A4 między węzłami Opole i Brzeg. Tutaj z kolei na pasie rozdziału utknęła ciężarówka, a właściwie cysterna przewożąca ładunek wybuchowy. W związku z tym zablokowane są dwa pasy w kierunku

0: z dostawczym. Sprawdźmy, jak o tej porze jeździ się po Warszawie. O tej S17 pod Warszawą już mówiłam, tu jest korek, ale mamy też korek na S8 na jezdni w kierunku Marek i Białegostoku. Dużo mniejsze w tej chwili to jest spowolnienie od węzła Marymącka za węzeł Prymasa. W drugą stronę też jest w miarę dobra sytuacja na spowolnienie od węzła Marymącka do mostu, ale już przez most można przejechać bez problemów. I najgorsza sytuacja wygląda najgorzej i to właściwie nie jest nic nowego. Na 7 przy wjeździe do Warszawy od strony Łomianek. Tutaj korek jest na wysokości Młocin i dochodzi do prawie samych Łomianek. W drugą stronę nie jest źle, chociaż korkuje się od Łomianek do Dziekanowa i później oczywiście w tym miejscu, gdzie jeszcze prowadzone są prace drogowe, czyli na wysokości Dziekanowe i Palmir. I dalej potem też Cząstkowa.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.
4: Zagadka już była, Agatka już była numer jeden, zaraz będzie Agatka numer dwa i pojedziemy tym razem do Torunia na przykład na Drift Gear Cup.
5: Mm-hmm. No właśnie, a słuchacie audycji pod tytułem W trasie, razem spędzamy czas do godziny 13. Jeszcze nieco ponad 3 kwadranse przed nami, później skakujemy na wysokie obroty.

0: 19,5 minuty po godzinie 12 wracamy do rozmowy z Agatą Ślepowrońską, która opowiada o tym, na jakie imprezy motoryzacyjne warto zwrócić uwagę. Agato, mam nadzieję, że się słyszymy. Halo, halo, dzień dobry.
1: Jak najbardziej, witam ponownie. Słyszymy się, nie widzimy, ale słyszymy, a to najważniejsze w radiu, prawda?
0: Oczywiście, że tak, najważniejsze, że się słyszymy, chociaż mam nadzieję, że wkrótce także się zobaczymy. W każdym razie przejdźmy do rozmowy o imprezach, bo to nie wszystkie. Wspominałaś o torze Słomczyn, Mistrzostwa Polski w autokrosie i Ława. Tutaj mamy spotkanie charytatywne, ale przed nami także rajd klasyków imienia generała Chłapowskiego. Co to za wydarzenie i gdzie?
1: Dokładnie. Byliśmy na Mazowszu, byliśmy w Armii Mazury, no to teraz Wielkopolska. Odbędzie się pierwszy zlot oraz rajd klasyków śladami generała Dezyderego Chłapowskiego. To wydarzenie jest czymś takim z opisu, co ja bardzo lubię, czyli połączenie historii z motoryzacją, z przygodą, ze spędzaniem czasu na zewnątrz. Organizatorzy zaplanowali paradę pojazdów zabytkowych, zaplanowali możliwość przyjazdu zabytkowym autobusem, czyli nawet jeśli swojego samochodu nie macie, to do takiego retrobusika można wskoczyć. Oczywiście będą nagrody. Sam rajd ma prowadzić przez malownicze zakątki Wielkopolski, które jak wiemy jest przepiękna. Zresztą w ogóle cała Polska jest przepiękna. Także dla uczestników zaplanowane zostało zwiedzanie pałaców w Turwi oraz piknik historyczny z okazji urodzin generała. Także myślę, że jest to bardzo ciekawy punkt programu. Myślę, że miejsca, które będą odwiedzane i fakt, że można dołączyć się właśnie

0: korzystając z takiego przejazdu retrobusem, jest bardzo ciekawe. Także myślę, że takie wydarzenie jest bardzo ciekawe. Właśnie tutaj jest też gorzelnia w Turwi, nie wiem, czy wiecie. Także gorzelnia brzmi dobrze, prawda?
1: Czy właściciele klasyków traktują swoje auta bardziej jak inwestycje czy pasje?
0: Bardzo wiele zależy od człowieka, natomiast nie znam kolekcjonera w Polsce, który nie miałby przyjemności z tego, aby przejechać się swoim pojazdem. Nawet jeśli pojazd jest super kolekcjonerski i raczej nie wyjeżdża na drogi publiczne, no to zawsze przejechać kilkaset metrów, przeparkowując auto między garażem a garażem, albo przejeżdżając wokół posesji, zawsze sprawia przyjemność i taki przebieg, właśnie te kilkaset metrów, nie zmienia realnie jakichś takich olbrzymich parametrów wartości inwestycyjnej, także utrzymanie auta, nawet inwestycyjnego, wymaga tego, żeby ono można mogło odpalać, żeby było w dobrym stanie, także raz na jakiś czas tak czy siak trzeba to zrobić.
1: Mm-hmm. Chciałbym, żebyśmy jeszcze zwrócili uwagę na jedną imprezę, a chodzi o spotkanie w Toruniu. Co to za spotkanie będzie i czy mężczyźni także mają na nie wstęp?
0: No mężczyźni pewnie wstęp mają, ale wyłącznie jako towarzysze lub paczacze, czyli oglądacze, goście, bo będzie to Drift Girl Camp. Jest wydarzenie dla dziewczyn, które mają samochody driftowe, mają klasyki, lubią motoryzację, także generalnie uczestniczki będą miały cały szereg różnych aktywności. Będą strefy motoryzacyjne driftu, klasyków, tuningu, wyścigów, będą motocykle. Cała grupa dziewczyn, które właśnie taką motoryzacją się interesują i chcą się czegoś dowiedzieć, nauczyć, poszerzyć swoje umiejętności, i będzie się to działo na torze w Toruniu przez weekend, także tutaj też wydarzenie dwudniowe. Można wpaść, podjechać, jeśli jesteśmy w okolicy.
1: No właśnie, a o tym wszystkim Agata Ślepowrońska, która sukcesywnie będzie uzupełniała pozycje puste w naszych kalendarzach, jeśli chodzi o wydarzenia motoryzacyjne, no i wolny czas w weekendy. Agato, bardzo Ci dziękuję za to spotkanie i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, dobrego dnia.

0: Pogoda dzisiaj może być kapryśna. Jeśli chodzi o pas centralny Polski od północy przez centrum po południe, to mogą występować przelotne opady deszczu, a nawet burze. Aktualnie mamy dosyć ciepło w Warszawie, 23 stopnie w cieniu, a w Ustce najchłodniej nieco ponad 13. Pół godziny do 13. Sprawdźmy, co na drogach.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
2: Zacznijmy od dobrej informacji, bo niestety mamy gąszcz także złych. A4 między węzłami LSS-a obszar Krzywa, węzeł Krzyżowa jest odblokowana na jezdnię w kierunku Wrocławia. Tam, przypomnijmy, samochód osobowy uderzył w barierę. Było zwężenie, zamknięty był jeden pas. Tu jest przejazd możliwy. Natomiast po

0: Ruszyła się sytuacja na A4 na Opolszczyźnie między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Tu przypomnijmy, w Sarnach Wielkich samochód ciężarowy, a konkretnie cysterna zjechała z jezdni na pas zieleni i przewróciła się na bok. Ten samochód przewozi materiał łatwopalny. Z tego powodu w tej chwili na czas podnoszenia cysterny autostrada jest zablokowana i to w obu kierunkach. Więc tutaj bardzo trudna sytuacja, jeśli jedziecie akurat i zmierzacie w stronę Opola, jadąc od strony zachodniej, czyli od strony granicy, a właściwie to także w stronę zachodnią. No to polecam drogę krajową numer 94. Jeśli chodzi o S5, to tutaj też niestety w Kujawsko-Pomorskim nowe problemy z przejazdem między węzłami Tryszczeń i Maksymilianowo w Bożenkowie. Tu samochód osobowy wypadł z jezdni, wjechał do rowu i zablokowany jest jeden pas w kierunku Gdańska na 57 kilometrze. Na Mazowszu na drodze krajowej numer 57 na trasie Pułtusk-Maków-Mazowiecki w Dzierżanowie po zdarzeniu dwóch samochodów osobowych obowiązuje ruch na przemian jednym pasem na 180 kilometrze. I przypominam jeszcze o utrudnieniu na S11 w Wielkopolsce między węzłami Poznań Północ i Poznań Rokietnica. Tutaj po zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym, wskutek którego jedna osoba została ranna, mamy zwężenie w kierunku Wrocławia. Zablokowany jest jeden pas na drugim kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Jeśli chodzi o informacje drogowe, to także czekamy na wasze raporty drogowe. Można w naszej aplikacji nagrać siebie albo napisać wiadomość, jeśli to oczywiście możliwe i bezpieczne. 27 minut do godziny 13. To jest Polskie Radio Kierowców.

0: A teraz dobra i zła wiadomość. Zaczniemy od złej, no bo ktoś jak zwykle nieładnie się zachował. Policjanci z grupy Speed zatrzymali pijanego kierowcę, który prowadził karetkę prywatnego transportu medycznego. Teraz za swoje nieodpowiedzialne zachowanie odpowie przed sądem. Jak informuje Dominik Michalik z katowickiej komendy, kierowcę zatrzymano na drodze krajowej numer 86 blisko Sosnowca.
1: Kierujący poruszał się w sposób stwarzający zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Kierowca wykonywał niebezpieczne manewry, zmieniał pas ruchu bez używania kierunkowskazów, a przy tym wykorzystywał pojazd jako pojazd uprzywilejowany, nadając sygnały świetlne i dźwiękowe. Policjanci natychmiast zatrzymali kierowcę do kontroli drogowej. W trakcie czynności okazało się, że 58-latek nie miał żadnych podstaw do używania sygnałów uprzywilejowania, a jego skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie spowodowane jest alkoholem.
0: Teraz grożą mu za to przestępstwo 3 lata więzienia, wysoka grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej 3 lata oraz obowiązkowe świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy penitencjarnej. To ta gorsza wiadomość, a lepsza jest taka, że kierowca łódzkiego MPK uratował kobietę. Kacper Urbaniak podczas jazdy autobusem zauważył leżącą przy drodze kobietę na spacerze ze swoim małym psem. Została zaatakowana przez innego dużego psa. O bohaterskiej postawie kierowcy i całym zdarzeniu więcej w relacji reporterki Polskiego Radia Łódź Joanny Karp.
2: Nasi prowadzący nie są obojętni wobec innych. Tak napisało łódzkie MPK, publikując w mediach społecznościowych nagranie z bardzo bohaterskiej postawy kierowcy, do której doszło podczas kursu autobusu na Złotnie. Kierowca zauważył leżącą przy drodze kobietę, która była atakowana przez psa, a obok stało wystraszone dziecko. Bez chwili zawahania zatrzymał autobus, odstraszył psa, a kobieta wraz z dzieckiem mogła schronić się w autobusie i bezpiecznie odjechać z tego miejsca. Nagranie bardzo szybko obiegło internet, a w komentarzach pojawia się dużo ciepłych słów. Joanna Karp, Radio Łódź.

To przykład na to, że są tacy, którzy reagują na sytuacje niebezpieczne. W październiku, dodajmy, Kacper Urbaniak, kierowca MPK Łódź, zwyciężył w ogólnopolskim konkursie na najlepszego kierowcę komunikacji miejskiej.

0: Powiedz, no, równo dzisiaj muza zasuwał nas, co?
1: Zgadza się. A ja nie mogę, mogę patrzeć tylko przed siebie, bo mnie rozśmieszacie. I Piotr, i Kasper, który już przyszedł i po prostu ruszają głową.
0: Bo,
1: bardzo śmiesznie.
0: Wiesz co, bo tak się zdarzyło, że ja znalazłem taki pilot od telewizora i się okazało, że to jest działa na nagmarę. Wcisnąłem przycisk mute
1: i nie
0: się
1: ma.
0: Nie odzywa.
1: No tak wyszło ci.
0: Ale dodaję otuchy z twoją obecnością.
1: Ale zamknęłaś się w co? Poczekaj i patrz, dopiero w poniedziałek się otworzy. No, no chyba tak.
0: Myślę,
1: albo może w weekend,
0: wcześniej.
1: Nie wiem, no właśnie, nie pamiętam.
0: Z taką to nigdy nie wiadomo.
1: Grafiku, to w sumie prawda.
0: 10 do 13, sprawdźmy co na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: A czwórka między węzłami Brzeg i Opole Zachód w pobliżu Sarn Wielkich. Tutaj przypominam o tym, że samochód ciężarowy, a konkretnie cysterna, jest usuwana z drogi, bo wcześniej ten samochód zjechał z jezdni na pas zieleni i przewrócił się na bok. Dodatkowo przewoził ten pojazd materiał łatwopalny, w związku z tym tutaj skomplikowana sytuacja. I mamy informację o tym, że odblokowana została już jezdnia w kierunku Wrocławia, a w kierunku Katowic ruch odbywa się pasem lewym. W związku z tym tutaj poprawiła się sytuacja po tym nagłym pogorszeniu. No i miejmy nadzieję, że tutaj już prace z usuwaniem tego pojazdu dobiegają końca i trasa będzie zaraz odblokowana. S5. Odcinek między węzłami Tryszczyn-Maksymilianowo w Bożenkowie. Samochód osobowy wypadł z jezdni, wjechał do rowu. Na szczęście bez poszkodowanych.

0: Zwężenie w kierunku Gdańska jest na 58 kilometrze. Droga krajowa nr 57, o tym informuje także nasz słuchacz w aplikacji na Mazowszu. Między Półtuskiem a Makowem Mazowieckim na wysokości Dzierżanowa zderzyły się dwa samochody osobowe. Obowiązuje ruch na przemian jednym pasem po tej kolizji na 180 kilometrze. Bezzmianne S17. Chociaż tutaj mamy informację, że jezdnia w kierunku Warszawy jest zablokowana, a nie wygląda na to, żeby była całkiem zablokowana. Moim zdaniem już odblokowano częściowo przejazd i jest zwężenie, a chodzi o odcinek pod Warszawą przy węźle Lubelska na wysokości miejscowości Zakręt. Tutaj samochód osobowy uderzył w barierę i obowiązuje oficjalnie objazd węzłem Warszawa Wschód, ale no tak jak mówię, dajcie znać, jeśli tamtędy przejeżdżacie. Na trasie nie wygląda, żeby całkiem ta trasa była zamknięta i w ogóle sytuacja wygląda tu już dość dobrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: My jedziemy dalej. 8 minut, 7 już w zasadzie, 7,5 do godziny 13.

0: I jest Robert Kilen, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Jakoś dzisiaj mi się skojarzyło z Fredem Flintstonem.
1: Tak?
0: Tak, trochę.
1: Wolałbym z Fredem Durstem. Ale nie wiesz, kto to jest.
0: Wiem, to jest taki muzyk.
1: Wokalista, tak.
0: No, więc no, jak
1: ale
0: tak
1: Fred
0: można?
1: Ale Fred Flintstone, okej, bo mam jeba dała dół, samochód.
0: Dobrze, jeśli chodzi o wysokie obroty, to za moment. Nie wiem, co takiego. Może trochę fryzura.
1: Może tak, może tak. Chociaż nie mam ubrania w panterkę.
0: Ale dobrze wyglądasz. Dzisiaj ja dziękuję za wspólne spotkanie. Piotr Firan, do usłyszenia. Zostawiam was w rękach Roberta.

0: I tym sposobem osiągnęliśmy 13, rozpoczynamy wysokie obroty, a tak się składa, że o 13 13 stopni pokazują termometry w Ustce i tam jest najchłodniej. Najcieplej w tym momencie w Warszawie 23,3.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Jeżeli chodzi o pozostałe rejony Polski, no to w Wielkopolsce tak około 19, na Lubelszczyźnie 22, na Podkarpaciu także taka temperatura, w Małopolsce od 14 w Zakopanem do 19 w Krakowie, Dolny Śląsk też dziś nie błyszczy na razie, jeżeli chodzi o temperaturę, bo od 16 w Kudowie do 19,5 we Wrocławiu pokazują termometry. Dużo ciepła na Warmii i Mazurach, 22 stopnie w Mikołajkach, na przykład na Podlasiu 19 w Białymstoku, a na Suwalszczyźnie 20 w Suwałkach. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to zachmurzenie raczej umiarkowane bądź duże. Jedynie w pasie od Mazur poprzez Mazowsze po Beskid Sądecki Niski tam zachmurzenie małe aż do końca dnia. Chociaż w niektórych rejonach mogą zdarzyć się opady deszczu, a nawet lokalnie burze i grad przewidują synoptycy w niektórych rejonach, głównie po południu w centrum i na wschodzie.

0: burze i te opady gradu możliwe. Do 24 mamy zobaczyć dziś na termometrach. No to już niedużo nam zostało, bo w Warszawie 23,3, a wiatr słaby i umiarkowany, na ogół północno-zachodni i zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: I tak to rozpoczynamy. Wysokie obroty. Minutę po godzinie 13. Kłaniam się. Proszę bardzo, jak ładnie. Audioslave, Like a Stone. Za chwileczkę Chris Cornell będzie sobie śpiewał. Kłaniam się, zapraszam. Robert Killen. Jedziemy razem.

0: Zdaje się, że na południu, na polu jest trochę cieplej niż to sugerują termometry Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Czy tak? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Robercie. Melduję, że na polu obecnie 21,5. Pozdrawiam, Krzysztof.
0: Pozdrawiam, Krzysztofie.
2: A na dworze ile jest?
0: Na dworze jest 23,3. To u nas w Warszawie, a na polu oficjalnie niecałe 19, ale jak słyszeliśmy, termometry w samochodach pokazują więcej. No dobrze, rozgrzejmy się w takim razie. Rozgrzejmy się po raz pierwszy dzisiejszego popołudnia w wysokich obrotach, 10 minut po godzinie 13. Dziś mamy takie święto nietypowe, dzień odnawiania znajomości, więc jak kogoś tam dawno nie widzieliście, to możecie dziś odnowić znajomość. Na przykład ja dawno nie widziałem, więc odnawiamy dzisiaj znajomość.
2: Za dwa dni będzie.
0: No to odnawiamy znajomość po dwóch dniach. No i są tacy panowie, dwaj panowie, którzy też postanowili odnowić znajomość, bo no nie bardzo im szło w tej znajomości. Posłuchajcie.
3: Podejdź do płota.
4: A na co?
3: Jak ja podchodzę.
4: No podszedł i co?
3: A teraz zdejm czapkę. Jak ja zdjął.
0: No i odnowili znajomość całkiem skutecznie. Zresztą, jak się nazywali ci panowie? Pamiętacie? Jeżeli tak, to zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Nie ukrywam, że myślę, że to najłatwiejsza dzisiejsza zagadka. No, skoro to słyszeliście na antenie, to znaczy, że Ewa zna odpowiedź.
2: A jak ja wiem już, to...
0: To już każdy wie. No właśnie, przekonajmy się. Wiecie, jak się nazywali ci panowie, to piszcie albo nagrywajcie wiadomości głosowe, a my już wyjeżdżamy na drogi.
5: PRK, Polskie Radio Kierowców.

A zaczynamy oczywiście od autostradowej czwórki, no bo to dość popularna trasa. Teraz mamy informację o tym, że sytuacja poprawiła się między węzłami Brzeg i Opole Zachód, czyli na opolskim odcinku tej autostrady. Przypomnijmy, w pobliżu Sarn Wielkich samochód ciężarowy zjechał z jezdni, przewrócił się na bok i zablokował pas zieleni, ale też zablokował przejazd w kierunku Katowic częściowo. W tej chwili mamy już tylko

0: Zacznijmy od Kujawsko-Pomorskiego, między węzłami Tryszczyn i Maksymilianowo w Bożenkowie. Jest zwężenie w kierunku Gdańska, potem jak samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu, to jest 57 km. Z kolei na S5 z Poznania do Wrocławia, między węzłami Święciechowa i Leszno-Zachód, po zderzeniu dwóch busów i samochodu osobowego, wskutek którego jedna osoba została ranna, mamy zwężenie w kierunku Wrocławia. I zwężenie także w Wielkopolsce na S11, między węzłami Poznań Północ, Poznań Rokietnica, tutaj po zderzeniu samochodu ciężarowego z dostawczym jest zwężenie w kierunku Wrocławia. Zamknięty jest jeden pas. I sprawdźmy jeszcze na koniec, jak jeździ się o tej porze po Trójmieście. Ogólnie najgorzej S6, S7. Tutaj rzeczywiście po tej rozbudowie sytuacja wygląda w ciągu dnia bardzo dobrze i nie mamy większych spowolnień. Delikatne korki na wysokości Śródmieścia Gdańska to już droga krajowa numer 91 na odcinku od Wrzeszcza do Śródmieścia i na jezdni w kierunku Pruszcza. Poza tym naprawdę dobrze ta sytuacja wygląda także na drodze 89 przed wjazdem do tunelu pod Martwą Wisłą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
3: No to jeszcze raz w takim razie odnawiamy znajomość. Ci panowie też odnowili swoją znajomość skutecznie. Zresztą jak się nazywali?
4: Podejdź do płota.
5: A na co?
4: Jak ja podchodzę?
5: No podszedł i co?
4: A teraz zdejm czapkę. Jak ja zdjął.
3: Foxy twierdzi, że to Pat i Matt. Czyli sąsiedzi. Byli sąsiadami, ale to nie Pat i Matt. Kto to taki? Pamiętacie? Jeżeli tak, to aplikacja czeka na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Jak wam wygodniej? Nie Pat i Matt. Naprawdę nie.

0: Tak jak przypuszczałem, banalna zagadka. Ci panowie nazywają się Kargul i Pawlak. Pozdrawiam Niebieska Gosia. Czy Niebieska Gosia ma rację? Aga z Tygrysa też twierdzi, że to Kargul i Pawlak. Ktoś jeszcze?
1: I panowie sympatyczni, którzy odnawiali tę znajomość, to Kargul i Pawlak. Pozdrawiam serdecznie. Bartek z Krosna.
0: Pozdrawiam, Bartku z Krosna. Kargul i Pawlak, Marcin ze Zduńskiej Woli, też jestem tego zdania. Bakutyl z Łady, Kasia z Radomia też wiedziała. Kto jeszcze? Halo, halo.
2: Witam, Perka. Witam. Do płota podchodził Kargul i Pawlak, czyli Kowalski i Hańcza. Sami swoi. Pozdrawiam serdecznie.
0: Jasne, że tak.

0: Nazywali oni się Kadgul i Pawlak. Pozdrawiam, Sebastian Ziweko.
1: Pozdrawiam, Sebastian Ziweko. To Pawlak, Kaźmisz i Kargul, Władek, Jacek z Zielonej Góry. Też śle pozdrowienia z imionami nawet, Jacku. Brawo, brawo.
2: Halo, halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: To Kargul i Pawlak. Kaźmisz, patrz, Wicja wierzchem jedzie. Nie może być na kocie. Pozdrawiam was serdecznie, Piotr z Warszawy.
1: Pozdrawiam, Piotrze. Marek Handel Oplex też wiedział. Marcin z Citroena C5, Mateusz z Volvo FH5, Andrew z Rybnika, Przemo, Tomasz z Jastrzębia Zdroju. Wszyscy wiedzieli, że to Kargul i Pawlak.
3: To jest chyba Kargul i Pawlak. Pozdrawiam, Aga Krawcowa.
1: Pozdrawiam, Aga Krawcowa. A dlaczego chyba? Na pewno. Ania Starnowa też tak twierdzi. Peter też wiedział. Tobo 1, 2, 3 wiedział. Kto jeszcze wiedział?
4: Dzień dobry. Dobry. Zagadka jest... ultra prosta.
1: Aha.
4: To Pawlak i Kargul. Albo Kargul i Pawlak. Pozdrawiam, Maciek.
1: A co tam, Maćku, tak szeleściło? Nie wiem, taczką jechałeś po żwirze? Kto był najszybszy? Teraz tego się dowiecie. Łukasz z X3 był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Łukaszu, już możesz zastanawiać się, kogo pozdrowić. I kto jeszcze? Halo?
5: Witam.
1: Witam.
5: To oczywiście Pawlak i Kargul. Mhm. Pozdrawiam, Maciek z Forda.
1: Maciek z Forda był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali, a Łukasz z X3 był najszybszy spośród tych, którzy pisali. Panowie, Łukaszu, Maćku, pozdrawiajcie, napiszcie pozdrowienia, nagrajcie pozdrowienia, pozdrówcie swoich najbliższych. My dołożymy oczywiście piosenkę do tych pozdrowień dla wszystkich innych. Brawa, brawa, brawa. Tak jak przypuszczałem, to była banalna zagadka i już jedziemy. Tym razem nie na kocie. Na koniu pojedziemy. Na biegunach zresztą jeszcze. 24 minuty po godzinie 13:00 to są wysokie obroty i Urszula u nas.

0: Nam chodzi o odgłos paszczo.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. I wiesz, co się dzieje na drodze.

0: 29 minut po godzinie 13. Robercik, piszą Emilia i Przemek z Fundacji Ratownictwo Motocyklowa Polska. Czego możemy spodziewać się na trasie Warszawa-Piechowice? No, możecie spodziewać się zasięgu Polskiego Radia Kierowców przez cały czas na pewno. A poza tym, jeżeli chodzi o jakieś utrudnienia, to niewielkie, jakieś droboty drogowe, ale to już na S8-ce za Łodzią, za Pabienicami nawet i przy Oleśnicy. Tam delikatne prace remontowe, ale nie ma żadnych spowolnień, więc A2 w stronę Łodzi, potem S8 do Wrocławia, a potem jak skręcicie już na A8, a później na A4 i na 5, no to już nic takiego się nie wydarzy. A jeżeli chodzi o Piechowice, to polecam, jeżeli już jedziecie do Piechowic, tam jest taka huta szkła kryształowego. Jedyna w Polsce, więc można zobaczyć te kryształy, właściwie szkło kryształowe. To wygląda jak kryształ, ale nie jest kryształem, niemniej jednak fantastycznie i kolorowo to wygląda, więc polecam, jak już dotrzecie, no oczywiście, do Piechowic. Cóż jeszcze chciałem powiedzieć? Nie wszędzie, jak się okazuje, ładna pogoda, taka jak w centralnej Polsce. Nasi słuchacze piszą, że na przykład Artur z Dukato, że w Trzebini pada i tylko 13 stopni Celsjusza, a trzeba jechać, więc jedziemy cały czas na wysokich obrotach. Czy ty wiesz, Ewa, że jeżeli chodzi o czas dojazdu do pracy, ja jestem zaskoczony, zrobiono badania, okazuje się, że co piąty z nas, czyli 20% Polaków, pokonuje do pracy i z pracy do domu ponad 50 km. W związku z tym nawet się nie dziwię, że te hybrydy plug-in z mniejszymi zasięgami nie przyjęły się. Dziwi
1: że
0: mnie,
1: tak,
0: naprawdę.
1: Dużo?
0: Dziwi
1: Wydaje
0: mnie,
1: się,
0: tak,
1: dużo?
0: Tak. Myślałem, że pracujemy bliżej. Ja oczywiście należę do tych 20%, właśnie. Bo daleko mam, tak, ale ty masz na przykład blisko.
1: Ja mam blisko, no ale właśnie. Ja nie, no tak.
0: No właśnie, niektórzy...
1: Nie pokonuje tylu kilometrów.
0: No właśnie, więc co piąty z nas pokonuje 50 kilometrów. O drodze do pracy dziś będziemy rozmawiać. A propos, pamiętacie taką drogę do pracy?
2: Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę.
3: No ubierasz się pan.
0: No właśnie, czy pan się ubiera, czy się nie ubiera? To jest pytanie do was, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze. Już chyba nie tak banalne, jak to z Hargulem i Pawlakiem. No w każdym razie, ubiera się, czy nie ubiera? A jeżeli się ubiera, to w co się ubiera? O, tak, powinienem zadać pytanie. Ubiera się

0: się czy nie ubiera, a jeżeli ubiera, to w co się ubiera. Aplikacja do waszej dyspozycji, możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a tymczasem Ewa Mierzejewska przedstawi wam wiadomości drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczniemy od dobrej z S11, bo w Wielkopolsce odblokowano w końcu odcinek między Węzłami Północ i Rokietnica na wysokości Poznania. Tam wcześniej zderzyły się samochód ciężarowy z dostawczym, wskutek czego jedna osoba została ranna i mieliśmy zwężenie w kierunku Wrocławia. To już za nami. Natomiast cały czas informacja o A4 między Węzłami Brzeg i Opole Zachód w pobliżu Sarn Wielkich. Tutaj przypomnijmy, cysterna przewróciła się na bok na pasie Jezieleni, ale jednocześnie blokując i to dość poważnie przejazd w kierunku Katowic, bo tam przejazd możliwy był tylko lewym pasem. I teraz mamy informację właśnie o tym, że po podniesieniu tego samochodu ciężarowego z drogi cały czas jest zwężenie, ale i to i tak poprawa sytuacji, bo wcześniej ta autostrada była w tym miejscu całkowicie zablokowana i to niestety w obu kierunkach. No i sytuacja jest taka, że widać, że ta sytuacja się poprawiła i korek jest mniejszy, ale jednak cały czas się utrzymuje i widać także, że objeżdżacie drogą wojewódzką 401, a potem 46. No i właściwie to, albo 403 i później droga krajowa numer 94. Mam wrażenie, że na 94 jest nieco mniejszy ruch, ale też objazd będzie kilometrowy dłuższy, więc do was należy decyzja, z której opcji skorzystacie, czy po prostu poczekacie, już mierzę ten korek. No najkrótszy to on niestety nie jest, no to jest ten fragment A4 najstarszy właściwie, więc też najwęższy, a duże natężenie ruchu. No w tej chwili to spowolnienie z korkiem na zmianę to około 20 km, więc raczej trzeba objechać.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nowiś twierdzi, że on nawet się nie rozbiera. Nowisiu, ale to nie jest odpowiedź na pytanie. Ja się pytam, czy on się ubiera, a jeżeli się ubiera, to w co się ubiera? Posłuchajcie raz jeszcze.
3: Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę.
4: Aha. No ubierasz się pan.
0: No właśnie, ubiera się czy nie ubiera? Jeżeli ubiera, to w co się ubiera? Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Czekam i ja trzymam kciuki oczywiście. A teraz Phil, wbrew temu, co jest na zewnątrz, zaśpiewa, że jest już ciemno.

0: No to jak to jest z tym panem? Ubiera się na tą drogę do pracy, czy się nie ubiera? Andrzej z Tczewa twierdzi, że czasem jak pada, to w ortalion się dozbraja. Otóż nie, Andrzeju, to nie jest dobra odpowiedź. Nie dozbraja się w ortalion. Nie ubiera się, bo już w ubraniach się kładzie. To z kolei Patryk pisze. No nie, nie dokładnie tak było, Patryku, Andrzeju. Jeszcze raz trzeba uruchomić szare komórki. Jak to jest z tym panem? Ubiera się, czy nie ubiera? Jeżeli się ubiera, to w co się ubiera? Witam serdecznie. Pisze Jacek z Superba. Gość chyba ubiera się w koszulę i krawat. Pozdrawiam. Pozdrawiam, Jacku. Nie, nie w koszulę i w krawat. Posłuchajmy raz jeszcze.
1: Ja to, proszę pana, mam bardzo dobre połączenia. Wstaję rano, za 15:03. Śniadanie jadam na kolację, tylko wstaję i wychodzę.
2: No ubiera się pan.
0: No właśnie, ubiera się czy nie ubiera, a jeżeli ubiera, to w co się ubiera? Nie w ortalion, już to wiemy, nie w garnitur, nie w krawat, nie w koszulę. Więc trzymam kciuki za was oczywiście, a tymczasem koncert życzeń, pierwszy dzisiejszego popołudnia. Łukasz z Trójki bardzo ładnie napisał pozdrowienia dla moich dzieciaków. Pozdrawiamy, Łukaszu, oczywiście twoje dzieciaki, ekipę z pracy, redakcję radia i całą społeczność PRK od Łukasza z X Trójki. I kogo jeszcze mamy pozdrowić?
3: Witam, Maciek z Forda. Pozdrawiam całe radio PRK. Dzięki, że jesteście, dzięki, że nadajecie. Jesteście super. Pozdrawiam wszystkich kierowców. Szczęśliwych powrotów do domu. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Słuchajcie nas w drodze i nie tylko w drodze. Nie tylko w drodze można nas naprawdę słuchać, na przykład w pracy. Niektórzy nas słuchają w domu i tak dalej, i tak dalej. Ale w drodze to na pewno, bo co 20 minut wracamy z informacjami drogowymi. W dobrą stronę teraz podążamy. Dla wszystkich pozdrowionych, Dawid Podsiadło.

0: No to jak to jest z tym słuchaniem PRK Polskiego Radia Kierowców? Pewnie, że można nie tylko w czasie jazdy słuchać. Ja na przykład teraz słucham w pracy, a nie jestem w trasie, a jak wrócę do domu, to co zrobię? Włączę PRK, pisze Peter. Bardzo dobrze,
1: jak
0: Peter.
1: Ja to
0: brawo,
1: mówiłam,
0: brawo, brawo, brawo.
1: Wiecie co? Nie sprawdzałem tego.
0: Co?
1: Nie sprawdzamy tego.
0: Tak, nie sprawdzamy tego, oczywiście, że tak.
1: Można na przykład słuchać i nie być kierowcą w ogóle.
0: Oczywiście, tak.
1: Żaden problem.
0: Tak. Można, znaczy gorzej jak jest się kierowcą i się nie słucha, no to wtedy sprawdzamy
1: problem,
0: i
1: tak.
0: ubiera się w mundurek kierowcy, a propos my kierowcy, pozdrawiam Majka72. No nie ubiera się ten pan w mundurek kierowcy, więc do tego wrócimy za chwileczkę. Natomiast teraz wiadomości drogowe. Mati z Peugeota z Grudziądza informuje, że jest nowy czynny fotoradar na drodze krajowej numer 55 między Świerkocinem a Dusocinem koło Grudziądza. Ale to jest fotoradar, czy to jest odcinkowy pomiar prędkości? Bo wydaje mi się, że to jest odcinkowy pomiar prędkości.
1: A na drogach krajowych też są?
0: No wszędzie są.
1: Tak?
0: No pewnie,
1: ja
0: że są.
1: Na ekspresówkach
0: nie,
1: i
0: no na przykład na dziesiątce krajowej jest roi się aż.
1: Okej.
0: Okay. Od tego
1: ja
0: typu wynalazków.
1: Ja w tamtych regionach bywam, w kujawsko-pomorskim.
0: No w każdym razie, oczywiście to dla poprawy bezpieczeństwa. Nie ma co ukrywać, jak ktoś jedzie zgodnie z obowiązującym ograniczeniem prędkości, to przecież nie boi się takich odcinkowych pomiarów prędkości czy fotoradaru. Dzięki Mati za informację. Teraz Ewa Mierzejewska i kolejne.

0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dosłownie przed chwilą dostaliśmy informację z drogi krajowej nr 92 na Mazowszu z odcinka Sochacze w Warszawa w Chrzczanach. Zderzyły się dwa samochody osobowe, droga jest całkowicie zablokowana. Objazd prowadzi trasami lokalnymi, to jest 431 km tej trasy. Nie mamy na razie informacji o poszkodowanych. No i mamy w końcu dobre informacje z A4 z odcinka między węzłami Brzeg i Opole Zachód. Ta najnowsza jest taka, że w pobliżu Sarn Wielkich już odblokowano przejazd zupełnie w kierunku Katowic. Od 209 kilometra, tam przypomnijmy, wcześniej cysterna przewróciła się na pas zieleni, ale jednocześnie blokując i to dość znacznie przejazd w kierunku Katowic właśnie. No i teraz ta najnowsza informacja jest taka, że trasa jest otwarta, no ale niestety korek, który się w tym miejscu utworzył, on się rozładowuje. To też w sumie jest dobra informacja, ale powoli. W tej chwili to spowolnienie już je mierzę, bo trzeba tutaj sobie skrócić ten odcinek. No ma mniej więcej około 10 kilometrów, a jeszcze 15 minut temu było to ponad 20, więc tu idzie ku dobremu, ale na razie jeszcze korek jednak jest, więc można pojechać albo 46, albo 94, w zależności od tego, czy jedziecie na południe, czy na północ zjeżdżając autostrady A4. I teraz jeszcze S5, odcinek między węzłami Tryszczyn i Maksymilianowo, to a propos województwa kujawsko-pomorskiego, bo to właśnie na tym odcinku tej trasy ekspresowej w Bożenkowie, po tym jak samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu, mamy informację o zwężeniu w kierunku Gdańska na 57 kilometrze.
0: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No to jak to było z tym panem? Ubierał się czy nie ubierał się i w co się ubierał? Chyba tylko buty wkładał, bo resztę ubiera wieczorem, ale pewny nie jestem i nie będę sprawdzać. Grzesiek za czwórki informuje. Fajnie, Grześku, bo to przecież nie chodzi o to, żeby sprawdzać, tylko chodzi o to, żeby zbadać, czy nasze komórki szare pamiętają, czy nie pamiętają. No akurat tutaj w tym przypadku nie pamiętają, bo to nie o buty chodzi. A o co chodzi? Halo, halo.
3: Halo, dzień dobry. Dobry. Maciuś pierwszy z tej strony. No płaszcz zakłada, bo ubiera się wieczorem przecież. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiam również. Tutaj Andrzej Strzewa wyjaśnia, że w tamtych czasach prawie wszystkie płaszcze były ortalionowe. Skąd się wziął ten ortalion właśnie? Dobra, w takim razie ten ortalion też uznajemy, ale tak naprawdę chodziło o płaszcz.
4: Dzień dobry, szanowny redaktorze.
2: Dzień dobry.
4: Wojtas, się kłania. No tutaj to pan się po śniadaniu mu się nie opłaca rozbierać, no ale ubierać to się ubiera, tak, ale dopiero jak pada. W płaszcz się ubiera, w tak. Płaszcz. A tak w ogóle to jestem w Łomży. O. A wiesz, po czym poznać, drogi redaktorzu, człowieka z Łomży, jak stoi dwóch? No bo ten, który z Łomży, to ma płaszcz wsadzony w spodnie. Pozdrawiam serdecznie.
2: No to pozdrawiam. Jak spotkacie w Łomży naszego słuchacza, który ma płaszcz wsadzony w spodnie, to go pozdrówcie. Pozdrawiam również. Czyżby płaszcz płyta was? No oczywiście, Sława, się płaszcz. Już pewnie znasz odpowiedź, bo inni znali także. Kto tam jest z nami?
5: Prawie konkursu. Mm-hmm. Pan się ubiera w płaszcz, jak pada, bo mu się nie opłaca ubierać po śniadaniu. Dziękuję, Wojtek Ziweko.
2: Pozdrawiam, Wojtku Ziweko. Ubiera się w płaszcz, jak pada. Czupur z Durango też dobrą odpowiedź udzielił. Dobrej odpowiedzi udzielił w aplikacji Marek Handlopex. Mateusz Ziweko też wiedział. Peter wiedział. W płaszcz, jak pada. Pozdrawiam Magda. Pozdrawiam Magdo również. Przemek FRMP. Tak jak Frampol brzmi. Przemku, pozdrawiam. Ania Starnowa wiedziała to, bo 1, 2, 3 ubiera się w płaszcz, jak pada. Kto jeszcze?
6: No, ubiera się w płaszcz, jak pada. Mm-hmm. Opłaca mu się rozbierać po śniadaniu? Pozdrawiam, Jurek.
2: Pozdrawiam, Jurku. Andy też wiedział, ale ktoś musiał być najszybszy. Jeżeli chodzi o tych, którzy pisali, to Bartłomiej, tak podpisał się nasz słuchacz. Bartłomieju, możesz pozdrawiać kogo chcesz. Byłeś najszybszy. A kto był najszybszy spośród nagrywających?
7: Ubiera się w płaszcz, mm-hmm. jak pada. Pozdrawiam, Karol.
2: Karol.
7: Z Milanówka, EQP.
2: Karol z Milanówka, z EQP. Karolu, to samo co w przypadku Bartłomieja. Możesz nagrać pozdrowienia albo napisać pozdrowienia. Dla kogo chcesz, dołożymy piosenkę. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, że chodziło o płaszcz. No i udowodnimy to, że chodziło o płaszcz.
8: Staję i wychodzę.
9: No ubierasz się pan.
8: Płaszcz, jak pada.
2: No właśnie. Jak pada, to macie płaszcz, mam nadzieję. I jedziemy dalej. Róże.

0: A ja przed chwilą miałem na S5 pod Poznaniem naukę jazdy na motorze. Niecodzienny widok. Andrew pisze w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. No rzeczywiście, nauka jazdy na motorze, na SC, niecodzienny widok. W każdej drogowej sprawie, przypominam, możecie pisać w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Jeżeli zauważycie utrudnienia, ułatwienia, dajcie znać, pomagajmy sobie nawzajem i twórzmy, jak to już dziś pisał. Oczywiście nasz słuchacz, czyli Łukasz z X3, twórzmy tę społeczność podróżującą po Polsce i po świecie, bo tam, gdzie jest internet, tam jest Polskie Radio Kierowców. Wszędzie możecie nas słuchać. 14 minęła.
1: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 13,5 tyle pokazują termometry w najchłodniejszym miejscu w Polsce. Jest to Ustka na środkowym wybrzeżu, w Ustce 13,5, a Warszawa straciła palmę pierwszeństwa, jeżeli chodzi o temperaturę. Cieplej o tej porze w Ostrołęce, tam 23 i jedna kreseczka. Tyle pokazują termometry w Ostrołęce. No i chyba już cieplej nie będzie. Tak twierdzą synoptycy. Zrewidowali swoje poglądy na temperaturę. W Warszawie 22,5, w Łodzi 19, w 21 pokazują termometry w Bydgoszczy i Toruniu, 19 w Poznaniu, jeżeli chodzi o pole, czyli w Małopolsce. No nie chce być cieplej. 18,5 oficjalnie na termometrach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ale wiem, jest cieplej na waszych termometrach na południu, w samochodowych termometrach oczywiście. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie umiarkowane. Okresami wzrastać będzie do dużego. Miejscami głównie w pasie od Warmii przez Mazowsze, Śląsk i Małopolskę. Przelotne opady deszczu i nawet burze, a także możliwy drobny grad niestety. Lokalnie na północy i w centrum nawet intensywne te opady deszczu. Wiatr jest słaby, okresami wzrasta do umiarkowanego, jest, a w czasie burz może być porywisty i jest północno-zachodni i północny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja. Wyjątkowe miejsce.
2: I wyjątkowe samochody.
1: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
2: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga! W

0: Garażu Dudy.
1: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
0: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
2: To była autopromocja.
3: No to czas na kolejny koncert życzeń. O, prawda? Jak pięknie się rozpoczyna koncert życzeń. No dobrze, w takim razie Karol pozdrawia narzeczoną Anię, dzieci oraz wszystkich znajomych z Milanówka i Grodziska Mazowieckiego. Dla wszystkich z Milanówka i Grodziska Mazowieckiego oraz dla Ani i dla dzieci za chwileczkę piosenka, ale nie tylko dla nich, bo również Bartłomiej pozdrawia wszystkie swoje dziewczyny. O, Asię i Lenę, dwie radości mojego życia, pisze Bartłomiej, a przy okazji też dziewczęta z Perka. No to dla dziewcząt w takim razie. Jedziemy z piosenką już za chwileczkę. Kłaniam się, zapraszam, jedziemy na wysokich obrotach. Robert Kilan.

0: No to z Irlandii wracamy do Polski, na polskie drogi, a na nich króluje Ewa Mierzejewska. Roztacza swój urok, i nie tylko urok, ale również swój wzrok na wszystkie polskie drogi.
1: Zgadza się.
0: Wyobrażacie to sobie, bo radio to teatr wyobraźni. I obserwuje i mówimy,
1: wiesz,
0: co się dzieje.
1: Oglądałeś taki serial Boys?
0: No
1: ja teraz
0: tak.
1: Teraz już
0: no.
1: Trochę myślę, że jestem jak on się nazywa, ojciec kapitan. No,
0: ja myślę, że nie powinnaś być tym ojcem, bo on trochę...
1: Nie bardzo. Nie, właśnie, wiesz, ale ja tam już nie skończyłam w końcu, ale wydaje mi się, że jest coraz gorzej z nim. Więc...
0: Tak, jest coraz gorzej z nim.
1: Ale tak sobie to właśnie wyobrażam.
0: Nic nie masz wspólnego z Boy.
1: Nie.
0: Tylko girl.
1: Tak.
0: Wyjeżdżamy na drogę.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Droga Krajowa nr 92. Tu wciąż sytuacja bez zmian na Mazowszu na trasie Sochaczew-Warszawa w Chrzczanach. Ale w sumie nic dziwnego, bo to świeże utrudnienie. Przypomnijmy, zdarzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest zamknięta na 431 kilometrze i trzeba jechać objazdem. Jeśli chodzi o Mazowsze, to wciąż mamy informację o tym, że S17 na trasie Warszawa i węzeł Lubelska na wysokości miejscowości Zakręt, że tutaj po pierwsze to cały czas służby informują, że zamknięta jest ta droga, ale to jest niemożliwe po prostu, bo byłby tu tutaj duży

korek, ale absolutnie go nie ma. I druga informacja jest taka, że wydaje mi się, że także nie ma już zwężenia, bo jest tutaj co prawda spowolnienie na wysokości traktu już w Warszawie, ale to już jest skutek zbliżającego się wielkimi krokami popołudniowego szczytu komunikacyjnego, a nie skutki tego utrudnienia, więc moim zdaniem tutaj służby już odblokowały przejazd, nie poinformowały

0: się dzieje. Mamy też dobre informacje i tutaj to już są naprawdę dobre, bo korek prawie się rozładował na A4 między węzłami Brzeg i Opole Zachód w pobliżu Sarn Wielkich. Tu wcześniej cysterna zjechała z jezdni w pas zieleni i przewróciła się na bok. Trzeba było ją usunąć z drogi, co wywołało problemy z przejazdem w obu kierunkach. Teraz jest tu spowolnienie, ale korek był wcześniej ponad 20-kilometrowy, więc zdecydowanie tutaj widać poprawę sytuacji. W tej chwili to już nawet takiego sztywnego korka jest około 3 km. No i jest jeszcze spowolnienie na wysokości miejscowości Gracze i Molestowice, ale to już, czyli właśnie tych Sarn Wielkich i Magnuszowic, ale tutaj już nic niepokojącego na trasie się nie dzieje.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

0: też mamy dzień.
1: 16 minut po godzinie 14. Teraz, no nie ukrywam, potrzebna mi chyba porada psychologiczna z tego prostego powodu, że czytam w najnowszych badaniach, przeciętny pracownik w Polsce spędza w podróży do biura i z powrotem, do pracy i z powrotem, ogólnie mówiąc, niemal godzinę dziennie godzinę, a co piąty pokonuje ponad 50 km na godzinę. I to, jak wynika z kolei z badań w Korei Południowej, skłania nas do depresji. Tak, mówię poważnie. Długi czas dojazdu do pracy jest istotnie powiązany z nasileniem objawów depresyjnych i dlatego ta porada psychologiczna teraz. Ewa Bochenek, psycholog transportu z nami. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, dzień dobry, Ewo, witam serdecznie.
2: Witam serdecznie, dzień dobry.
1: No to jak to jest z tą naszą drogą do pracy i tymi 50 kilometrami? Ja powiem szczerze, że jestem zaskoczony tak dużą odległością. Ja dojeżdżam, co prawda, prawie 50 kilometrów w tą i z powrotem, do pracy i z powrotem, natomiast nie wiedziałem, że takich jak ja jest dużo.
2: No jest sporo, to nawet czasami nie trzeba chyba jeżdżać 50 kilometrów, żeby jechać na przykład ponad półtorej godziny. Czasami w Krakowie wystarczy 4 kilometry, żeby czasami jechać godziny.
1: Dokładnie i to wzmaga...

0: Nasze te, wiesz, objawy depresji, jak ustalili Koreańczycy. Jak sobie radzić w takim razie z tym?
1: Tak, tylko że oni tak, tutaj trzeba rozpoznać, czy to jest depresja kliniczna, czy to raczej są objawy, które wskazują na bardziej na przemęczenie, na właśnie taki brak regeneracji, brak takiej przestrzeni na wolny czas. Bo to jest coś takiego, że jak jesteśmy tak długo w podróży, w pracy i w podróży, to potem po prostu nie mamy siły na to, żeby właśnie być ze swoimi bliskimi, wyjść na spacer, nie wiem, posprzątać mieszkanie, tak, czy coś zrobić innego, tak? I to, jeśli to czas jest bardzo długi, no a przecież pracujemy względnie chyba w stałym miejscu, no to to może doprowadzić do takiego właśnie przemęczenia, a potem w konsekwencji do różnych zaburzeń natury psychicznej. Dokładnie tak.
0: Ja to doskonale rozumiem, bo jak wracamy w tych korkach do domu, prawda, ponad godzinę, jak wynika z tych badań, no to potem możemy być zirytowani czasem, naprawdę tym, dajmy na to, dziecko coś tam chce, żebyśmy pomogli w lekcji, albo pies domaga się spaceru, a my już jesteśmy zirytowani tą samą podróżą. I co wtedy? Jak sobie poradzić z tym napięciem naszym?
1: Znaczy, na pewno ważna rzecz, żeby sobie to uświadomić, tak, z czego to wynika, czyli że to jest po prostu coś, co jest jakby trochę niezależne od nas, no bo możemy sobie zakładać, że będziemy jechać do domu godzina, a jedziemy dwie godziny, tak? Po drugie, no mimo wszystko znaleźć taką przestrzeń dla siebie, no trochę odpoczynku, trochę relaksu, spacer, przejść jednak się kawałek na przykład, nie wiem, zobaczyć sobie zieleń. To są takie bardzo proste techniki, ale które jakby przede wszystkim uzmysławiają nam, że należy po prostu o siebie zadbać też w tym obszarze właśnie regeneracji tego przemęczenia i tego napięcia emocjonalnego. I jakby nie wchodzić w taką kulę śnieżną tego napięcia, tak? Że jeden bodziec pociąga za sobą kolejną reakcję i to potem jest już, dochodzi do awantury domowej. Na przykład, przepraszam, tak oczywiście w skrócie. Ważne sobie jest przede wszystkim uświadomienie, że te podróże mogą nas kosztować. To znaczy kosztować nas właśnie taki wysiłek, dlatego że one w pewnej sytuacji są poza naszą kontrolą. Tam jest kwestia hałasu, korków, opóźnień, tak? Takiej przebodźcowania i to wszystko wpływa na nasz system energetyczny. Nerwowy. A jeśli jeszcze gdzieś się spieszymy, jesteśmy gdzieś umówieni, coś jest ważnego, bo dziecko na nas czeka, tak? Czy mąż, czy żona, no to to też właśnie narasta takie napięcie i jak to trwa wiele lat, może doprowadzić do różnych problemów psychicznych.
0: No właśnie, a propos tego pośpiechu, wczoraj o tym rozmawialiśmy w Wysokich Obrotach ze słuchaczkami i słuchaczami. Ten pośpiech, niektórzy zauważali, że Polacy się jakoś za bardzo śpieszą, że nie potrafią sobie zorganizować czasu. Ja się pytam, czy tak jest rzeczywiście z twojego doświadczenia, czy to wynika, że nie potrafimy wyjść wcześniej 10 minut, 15, jakby przewidzieć, że może być korek i dojechać na czas, tylko potem stoimy i się denerwujemy, bo właśnie, jak powiedziałeś, się śpieszymy.
1: Znaczy, no czasami jest tak, że faktycznie jakby nie planujemy pewnych rzeczy. W podróży ważne jest to, żeby coś zaplanować, tak? Jasna
0: sprawa. W każdej,
1: sprawa.
0: Nawet natomiast tej najkrótszej, prawda? Do pracy i z powrotem.
1: Fajnie sobie to uświadomić. Natomiast my mamy chyba coś takiego, że brakuje nam takiej trochę maniany. Tak na spokojnie. My jesteśmy takim narodem, że po prostu tu i teraz must have, szybko, wszystko. I to jeszcze, to przynajmniej moje pokolenie ma to bardzo. Pokolenie młodsze może już trochę mniej. Oni raczej inaczej do tego podchodzą. Natomiast no my niestety po prostu chcemy wszystko na 100%, na tip-top, no i właśnie tu i teraz.
0: Może brakuje nam maniany, bo cały czas gonimy za many, co?
1: No to pewnie tutaj jakby motywacji byśmy jeszcze kilka wymyślili, także spoko, może w ten temat nie wchodźmy.
0: Dobra, nie wchodźmy. To kosztuje nie tylko nas, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, ale kosztuje też, jeżeli chodzi o konkretne koszty paliwa, eksploatacji auta i tak dalej, o tym jeszcze będziemy rozmawiać, ale oczywiście nie z psychologiem transportu. Tylko ze specjalistą od ekonomii. Ewo, do ciebie jeszcze takie pytanie. Czy uważasz, postawię taką tezę, że jakbyśmy bardziej dbali o przepisy, to znaczy poruszali się zgodnie z przepisami. Ja wrócę do takiego przykładu, który podawałem wczoraj. Wczoraj kierowca autokaru wjechał na skrzyżowanie, mimo że nie mógł zjechać z tego skrzyżowania, a jest taki przepis, że nie wjeżdżamy na skrzyżowanie, dopóki, jeżeli nie możemy z niego zjechać, bo blokujemy przeciwległe samochody i opóźniamy, i tworzymy korki bezsensownie. Jakbyśmy dbali o innych, stosując się do przepisów, to byśmy płynniej jeździli i mniej to by zajmowało czasu, ten dojazd do pracy i z pracy do domu, i byśmy byli mniej zestresowani wtedy?
1: Powiem tak, jestem też instruktorem nauki jazdy, więc to opuszczenie tych skrzyżowań to jest jak najbardziej bardzo celna uwaga. Natomiast powiem tak, myślę, że może nie bylibyśmy wszędzie tam o czasie, być może nie jeździlibyśmy bezpiecznie generalnie, ale być może bylibyśmy po prostu na drodze bardziej uprzejmi, życzliwi, co przekładałoby się na również zdrowie psychiczne, bo ja w takim

0: poczuciu bezpieczeństwa, to inaczej i psychika funkcjonuje. Przepraszam, może to tak mało metodologiczne i naukowe, ale tak to czuję.
1: Ale przecież chodzi o to, żeby to było mało naukowe, żeby wszyscy zrozumieli, o co chodzi. Ewa Bochenek, psycholog transportu, jest z nami. Jeżeli macie jakieś pytania, uwagi, celne uwagi, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe, a my do rozmowy wracamy za parę minut.

0: Mówię ci, że, a właściwie to Andrzej Strzewa mówi nam, że na drodze ekspresowej S5 obwodnica Bydgoszczy, kilometr 57 w kierunku Świecia, prawy pas jest zablokowany przez służby, bo osobówka przejechała po bandzie, leży w rowie na boku. Jak ten kierowca to zrobił, nie mam pojęcia, pisze Andrzej.
1: Ja też nie wiem, ale wszystko się zgadza.
0: No, jak ten kierowca? Może widział na YouTubie i próbował nas naśladować.
1: Nie róbcie tego,
0: Nie róbcie tego, dokładnie. Nie róbcie tego i na drogach tym bardziej, dokładnie tak. Andrzeju, dziękujemy za informację. Jeszcze raz, 57 km w kierunku Świecia, obwodnica Bydgoszczy, to jest S5, tam prawy pas zablokowany jest przez służby. Co jeszcze dzieje się na polskich drogach? Posłuchajcie Ewy.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 14.30 wybiła, więc sprawdźmy, jak jeździ się na przykład południową obwodnicą Krakowa, A4. No nie najlepiej ogólnie, duże natężenie ruchu mamy i to na obu jezdniach, więc to chociaż tyle, że jest dość sprawiedliwie. Na jezdni w kierunku Tarnowa i Rzeszowa mamy spowolnienie od mostu na Wiśle aż praktycznie do Balic. To nie jest korek, widać, że ruch idzie tylko powoli, a w przeciwną stronę po pierwsze jest spowolnienie na dojeździe do węzła Balice, ale później od mostu na Wiśle aż do węzła Kraków Południe i to niestety na wysokości węzła Tyniec jest korek. I mamy też bardzo długi korek na 44 na dojeździe do Krakowa od strony Skawiny, a później Sidziny. Tylko tutaj wygląda na to, że doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego przy węźle Tyniec właśnie przy wjeździe na ten węzeł i no tutaj niestety z tego powodu jest i korek na 44 i korek na A4 w tym miejscu. Jeśli chodzi o pozostałe krakowskie trasy, no to duży ruch na 79 jest już. Mamy też już korek na wysokości tej tak zwanej drugiej obwodnicy Krakowa, czyli to będzie zachodnia na wysokości Kazimierza i Starego Podgórza. Tutaj spowolnienia i korki w obie strony. Podobnie jest na 79, zwłaszcza na wysokości Nowej Huty, a także Prądnika Białego. I mamy też na wyjeździe z Krakowa 94 w kierunku Krzeszowic i Zabierzowa już jest korek, no i także już zaczyna korkować się wyjazd 94 w stronę Wieliczki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Nie tak w Polsce, tak sobie pomyślałem, słuchając Ewy, bo Kazimierz mamy i w Krakowie, i nie w Krakowie też, tak. Jest Kazimierz, prawda?
1: Nawet nie jeden.
0: I Kazimierz w Krakowie, i ten Kazimierz nad Wisłą Dolny jest tak samo dobry kulinarnie. O.
1: A, zgadza się, to no. Prawda.
0: I tak sobie wędrujemy po Polsce i świecie z PRK, z Polskim Radiem Kierowców.

0: No to wracamy do rozmowy. Przypominam, Ewa Bochenek, psycholog transportu, jest z nami w wysokich obrotach w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Ewo, odezwali się słuchacze, również z Małopolski, i okazuje się, że przez te korki, podobno, ja nie wiem, ja się nie mieszam do polityki, ale podobno w weekend w Krakowie jest referendum przez te korki.
1: Ja też się nie mieszam do polityki, nie wiem.
0: No dobrze. No w każdym razie nie tylko Kraków, ale tutaj widzę wpisy naszych słuchaczy. Oj, my ze wschodniej strony Wrocławia znamy ten stres w korkach. Czyli Wrocław, zakorkowany Kraków, zakorkowany Łódź, zakorkowana Warszawa, zakorkowana. Mhm. I tak naprawdę, no, jak sobie poradzić w tych korkach? Już mówię teraz całkiem poważnie. Czy możemy coś w korkach zrobić w samochodzie, żeby ten narastający stres, nie wiem, osłabić?
1: Okej, jeśli wiemy, że będą korki, trzeba sobie zaplanować podróż inaczej. To już nas ustawia w innych kategoriach.
0: A tak,
1: że się przynajmniej
0: korki?
1: Nie spieszymy. No i są, i będą. I wtedy ja co? Rekomenduję. Śpiewanie, oddychanie, zaokładwianie, odsłuchiwanie podcastów, słuchanie relaksującej muzyki. Mhm. No to, co możemy zrobić, aby umilić sobie ten czas, żeby po prostu się nie irytować, nie wkurzać, nie wyprzedzać w miejscach niedozwolonych, nie siadać komuś na ogonie. No wszystko to, co możemy zrobić, żeby obniżyć napięcie, po prostu.
0: Rozumiem. A powiedz mi, bo wracając do tych badań, że ponad godzinę jedziemy do pracy i z pracy ponad 50 km, 20% Polaków pokonuje codziennie. A jak ktoś na przykład ma taką pracę, jak kierowca zawodowy, który ma dostarczyć ładunek, ewentualnie, no nie wiem, przedstawiciele handlowi, którzy muszą ganiać z jednego miejsca w drugie, stoją w korku, też się denerwują, to oni chyba są najbardziej narażeni na ten stres, co?
1: Ale to jest trochę ich praca. Jak badam kierowców na przykład w swoim gabinecie, to oni wiedzą, to jest jakby ich wpisane w ich pracę, tak? No, mhm. Oni tak do końca nie są w stanie powiedzieć, kiedy przyjadą, prawda? Mhm. To nie mają wyjazdy, które są tygodniowe, dwudniowe, pięciodniowe. To jest zupełnie inny wymiar.

0: jeśli codziennie rodzic czy nie rodzic wraca do domu wieczorem po całym dniu pracy, jeszcze 2 godziny w korkach w ciągu dnia przyjeżdża do domu i nie ma czasu na to, żeby odpocząć, pobyt z dziećmi, posprzątać cokolwiek, to jest zupełnie jakby trochę inny poziom, o którym mówimy, tak? Kierowcy zawodowi na pewno też są sfrustrowani, też mają jakby trudność w tym, w związku z tym, że też ich podróż jest nieprzewidywalna czasami, tak? Aha. Ale to jest wpisane trochę w zawód, który wykonują, tak? Czyli to jest kwestia formy zarabiania kasy, nie?
1: No, ja to wszystko rozumiem, tylko czy oni sobie zdają sprawę z tego, myślisz, jakby... Tak?
0: Tak, bo jak rozmawiam z nimi w gabinecie, to tak.
1: Okej, rozumiem, zdają sobie z tego sprawę. Czytam, że długa droga do pracy może być źródłem stresu psychicznego i o tym już mówiliśmy, i fizycznego. Co to jest stres fizyczny?
0: No przede wszystkim boli nas całe ciało, tak? Mamy problemy z kręgosłupem, mamy problemy z pośladkami, przepraszam, mamy problemy z nogami, obrzmiałe nogi, limfa nie funkcjonuje, krwiobieg, no wszystkie takie problemy na przykład stawowe, jeśli na przykład bardzo jedną ręką prowadzimy kierownicę, mogą nam się przydarzyć różnego rodzaju zastoje limfy na przykład i bardzo bolesne dolegliwości na przykład w barku, w łokciu. To są bardzo przykre dolegliwości, które przede wszystkim trzeba rehabilitować. I trzeba zdawać sobie z tego sprawę, aby w innych miejscach, w których jesteśmy, nie w samochodzie, zadbać o to, żeby właśnie dbać o nasz układ kręgosłupa, mięśni, ścięgna i tak dalej. Więc to jest takie, kierowcy zawodowi mają jakby większe konsekwencje też po stronie na przykład właśnie fizycznego zdrowia niż kierowcy tacy, którzy tylko do pracy jeżdżą. Natomiast na pewno to są takie problemy, które też się pojawiają.
1: Czyli po to ta przerwa, prawda, w czasie jazdy co 2 godziny, żeby wyjść, rozruszać się i przywrócić prawidłowe funkcjonowanie, na ile się da oczywiście organizmu. No dobrze, no to cóż, o tym mówimy, tego doświadczamy, to radzimy w PRK, w Polskim Radiu Kierowców, żeby jeździć zgodnie z przepisami, bo wtedy będzie płynniej i szybciej dotrzemy do domu i ten stres psychiczny i fizyczny będzie mniejszy.
0: Średni... I będzie bezpieczniej.
1: I będzie bezpieczniej.
0: O tym musimy pamiętać.
1: No właśnie, tylko jak sprawić, żebyśmy byli mniej egoistyczni na drodze i tak naprawdę uświadomili sobie, że przez to nasze zachowanie, no nie tylko nasze, ale również innych, żeby wszyscy sobie uświadomili, że nasze zachowanie ma wpływ na innych i na nas samych i żebyśmy bardziej zwracali uwagę na innych na drodze. Jak to zrobić?
0: To jest proces psychoedukacyjny całej populacji. Na ten moment chyba nie znajdę tutaj rozwiązania, ale przede wszystkim mówienie o tym, edukacja, kampanie społeczne, no i uczenie młodych kierowców, tak? Czyli już jakby trochę pomyślenie o takiej perspektywie przyszłej.
1: No to pomyślewo nad rozwiązaniem i następnym razem, jak będziemy się słyszeć, to będziemy o tym rozmawiać. Dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam.
1: Ewa Bochenek, psycholog transportu, była z nami w wysokich obrotach w PRK, w Polskim Radiu Kierowców. Przypominam, co piąty z nas pokonuje ponad 50 km w drodze i do pracy i z pracy. Spędzamy w aucie ponad godzinę. To rodzi stres, no i kosztuje. Nie tylko oczywiście kosztuje nas to, ten stres, zdrowie psychiczne i fizyczne, ale również kosztuje koszty paliwa, eksploatacja auta i tak dalej, i tak dalej. O tym będziemy jeszcze dziś rozmawiać.

0: Korkum w samochodzie można, a nawet należy słuchać PRK i po stresie, pisze Toczek. No i bardzo dobrze. I tego się koncepcja. Trzymajmy, oczywiście, że tak. Ktoś jeszcze ma jakieś pomysły? Halo, halo?
1: Cześć, z tej strony Paweł z Challengera.
0: Cześć, Pawle.
1: Podpowiadam, co zrobić w samochodzie, w aucie, jeżeli wiemy, że czekają nas korki. Otóż mam takie rozwiązanie, które jest uniwersalne do zastosowania w każdym mieście. Praktycznie każdy to może zrobić. Kierowcy z większym stażem, nawet z dużą łatwością. Także serdecznie polecam to rozwiązanie, bo jest mega skuteczne. 100% nie stoicie w korkach. Zawsze jesteście na czas. A jeszcze podróż sprawia przyjemność.
0: No dobrze, a rozwiązanie?
1: Tym genialnym rozwiązaniem, prostym skądinąd, jest przesiadka na motocykl lub skuter.
2: Tak myślałam.
1: Dziękuję, pozdrawiam.
2: Tak to się skończy. Ale obstawiałam rower.
0: Rower, motocykl, skuter... No jak uważacie, jak uważacie. Natomiast na dwójce w stronę z Łodzi, w stronę Warszawy mamy kolejny korek od 386 kilometra. Informuje nasz słuchacz Andrzej na tablicach info, że awaria za 3 km na pasie awaryjnym i faktycznie na 389 tylko lewym przejedziemy. Straż i służby są już na miejscu, ale utrudnienia są. Dziękujemy pięknie, pamiętajcie, w każdej drogowej sprawie aplikacja może pomóc innym. Dzięki waszym informacjom i naszym oczywiście, które co 20 minut. Dziś Ewa Mierzejewska zbiera dla was i informuje.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zaczynamy od A2, bo tutaj pojawiły się problemy z przejazdem między węzłami Łowicz i Skierniewice w Seligowie. Zepsuł się samochód osobowy, jest zwężenie w kierunku Warszawy, zamknięty jest prawy pas. Tutaj utrudnienie nie powinno potrwać długo, ale na 389 km kierowcy jadą po zwężeniu. Dobre informacje z S5 między węzłami Tryszczyn i Maksymilianowo na wysokości Bożenkowa. Odblokowano przejazd w kierunku Gdańska. Tam wcześniej samochód osobowy wypadł z jezdni i wjechał do rowu i mieliśmy zwężenie. Na szczęście tutaj nie było poszkodowanych. I dobre informacje także z drogi krajowej numer 57 na Mazowszu. Tutaj między Pułtuskiem a Makowem Mazowieckim w Dzierżanowie. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Obowiązywał ruch na przemian jednym pasem po kolizji na 180 km. Za to cały czas niestety problemy są na drodze krajowej numer 92 na trasie Suchaczew Warszawa w Chrzczanach. Przypomnijmy, tu zderzyły się dwa samochody osobowe. Na szczęście także nie mamy informacji o poszkodowanych, ale droga jest całkowicie zablokowana na 431 kilometrze. Trzeba jechać objazdem i tutaj policja kieruje ruchem w miejscu tego zdarzenia na objazdy. I jeszcze mamy jedną S5. Wciąż tu niestety bez zmian sytuacja między Poznaniem a Wrocławiem na odcinku między węzłami Święciechowa i Leszno-Zachód. Tu zderzyły się dwa busy i samochód osobowy. Jedna osoba została poszkodowana i od kilku godzin cały czas mamy zwężenie w kierunku Wrocławia, prawdopodobnie ze względu na fakt, że nie udało się jeszcze usunąć samochodu ciężarowego z drogi. Jeśli chodzi o natężenie ruchu w Warszawie, to ono oczywiście rośnie. Jeśli chodzi o S8, to tutaj gęstnieje ruch i mamy coraz dłuższy korek na jezdni w kierunku Białegostoku, czyli w tym popularniejszym kierunku o tej porze. Korek jest już od Marymąckiej do Bemowa. No to na jezdni w kierunku Marek Białegostoku, w przeciwną stronę od węzła Marymącka za most Grota Roweckiego. Mamy też dość duży korek na dojeździe do S8 od Prymasa Tysiąclecia i wygląda na to, że przy zjeździe z Prymasa, a właściwie przy wjeździe z Prymasa na S8 doszło do jakiegoś zdarzenia drogowego. Nie znamy szczegółów, ale rzeczywiście ten korek jest tutaj dość pokaźny. Korkują się już też aleje na dojeździe do Prymasa i mamy też już spowolnienie na jezdni i na jezdni w kierunku A2 i na jezdni w kierunku Terespola na S2 na wysokości węzła Lotnisko.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
4: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa

0: Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: Przypominam, co piąty Polak pokonuje ponad 50 km dziennie w samochodzie do pracy i z powrotem. Ile macie do pracy i z powrotem, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze? Policzmy to wszystko, zbierajmy te kilometry. Zechcecie się podzielić taką informacją? Mam nadzieję, że tak. Ile macie do pracy i z powrotem? Dajcie informację w aplikacji.

0: Jak to jest z naszym plebiscytem, jeżeli chodzi o drogę do pracy, w tę i z powrotem? Nowiś pisze, że 78 km ma w jedną stronę, czyli 156 w dwie strony, Nowisiu. Dobrze, 156 km. Ha! Długa droga. Okazuje się, że niektórzy mają nawet więcej niż 50 km w tę i z powrotem. Z Bebowa na Ursynów to już kolejny głos. Obwodnicą S8, S2 mam 30 km w jedną stronę. Dobrze, czyli 60 dodajemy do tych 156 km Nowisia. Co mamy jeszcze dodać? Codziennie 130 km Kasia z Kutrójki robi do pracy i z powrotem. Długie te wasze trasy, zdecydowanie. Sława się pisze, pyta, jak ja mam to policzyć. Jak dojdę do auta, to zaczynam być w pracy. Jak ruszę, to różnie. Raz 150, innym razem 600. To Sława się drogi dzisiaj na przykład. Ile masz do pracy i z powrotem? Daj taką wiadomość i doliczymy te twoje kilometry. Kto jeszcze? Halo, halo?
1: Ja codziennie 70 robię do pracy. Tam i z powrotem. Mega dużo.
0: 70 to mega dużo, jak słyszeliście, ale no Kasia ma więcej, bo 130. Teraz mam 12 km, ale ostatnie 18 lat jeździłem po 65 w jedną stronę. Przejechałem w tym czasie około 5 milionów, naprawdę, kilometrów, czy 550 tysięcy miało być? Łukasz z Kaszkaja pisze. Dla obrazowania, jeżeli poleciałbym na Księżyc, to bym był już w drodze z powrotnej bliżej Ziemi. Jejku. No właśnie, jeździmy najlepiej z Polskim Radiem Kierowców, oczywiście. Dobrze, to doliczę te 65 w jedną stronę, czyli 130 w obie strony, Łukaszu, dziennie. Mamy 546 kilometrów zebranych już. Ile macie kilometrów do pracy i z powrotem? O to pytam dziś w aplikacji. Możecie zostawiać wiadomości.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
0: 13,7. Tyle pokazują termometry na rynku w Elblągu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej uznaje to miasto w tym momencie o 15, po 15, tuż po 15 za najzimniejsze w Polsce, najcieplej w Rzeszowie, 23,2. Na Podkarpaciu naprawdę upały się zrobiły. Na Lubelszczyźnie też cieplutko, bo 23 pokazują termometry w Lublinie na przykład. Na Mazowszu to samo, 22,5 w Warszawie, w Kozienicach 23, w Siedlcach 22,5. Najchłodniej na północy Polski. Czy tak pozostanie? Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami głównie w pasie od Warmii poprzez Mazowsze aż po Śląski, Małopolskę.

0: Niestety przelotne opady deszczu, a w czasie tych przelotnych opadów deszczu również możliwe burze i drobny grad. Chociaż pisaliście, że podobno gdzieś śnieg pada w Poznaniu. Zaraz odnajdę tę wiadomość od naszych słuchaczy. Gdzie to było? Gdzie to było? Bo to się mi rzuciło. O, proszę bardzo. Bartłomiej pisze, że w poniedziałek w Poznaniu pada śnieg. No i rzeczywiście jest nawet zdjęcie na potwierdzenie tego śniegu. A może to krupa śnieżna? No w każdym razie uważajcie na opady, żeby nie zrobiło się ślisko, jak już macie, a pewnie macie opony letnie. Wracamy do pogody i jeszcze informujemy o tym, że wiatr mamy słaby, okresami umiarkowany. W czasie burz może być porywisty. Wieje głównie z północnego zachodu i z zachodu.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
3: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
2: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
3: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
2: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
3: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
1: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
4: To była autopromocja.
0: Ależ się złożyło. Witam, ja codziennie z domku do pracy i z powrotem przejeżdżam codziennie 100 km, pisze Kasia, ale na prądzie z fotowoltaiki na starych zasadach to sama przyjemność i oszczędność. Tym bardziej, że średnie zużycie Tesli Kasi 13,4. No to gratuluję. 100 km dodajemy, Kasiu, od ciebie i mamy już 646 km uzbieranych. Zapraszam, Robert Kilana.

0: W 2 lata 125 tysięcy kilometrów do pracy, Norbert pisze. Norbercie, nie o to chodzi dokładnie, ile przejechaliśmy do pracy, tylko ile mamy w czasie jednego dnia do pokonania. Do pracy i z powrotem. O to pytam. Sława z 240 kilometrów. Naprawdę? Sława, bo dzisiaj, tak? Rozumiem, kierowca zawodowy. Dzisiaj 240 kilometrów. Toczek pisze, że 290. Doliczymy oczywiście i 240 od Sławasa i 290 od Toczka. Już za chwileczkę, już za momencik. Maniek z Fiesty, około 25 kilometrów w jedną stronę z Gryfina do Szczecina. Czyli 50 doliczamy. Natomiast kto jeszcze z nami? Halo, halo?
1: Witam ponownie, Maciuś pierwszy z tej strony. No ja nie wiem, czy jest się czym chwalić, ale no stówkę ile? Dziennie z Różana do Warszawki. Różan to 06230. Trzymajcie się tam ciepłutko, elo.
2: Tylko poczekaj, chyba 50 w jedną moim zdaniem, czy nie? Czy
0: stówka
2: w jedną?
0: Stówkę.
2: Zobaczymy Warszawę.
0: Doliczamy stówkę w takim razie. I kto jeszcze? Halo, halo?
3: Cześć, z tej strony Mariusz Zdaczy.
0: Cześć, Mariuszu.
3: Ja z tą i z powrotem do pracy codziennie robię około 55 kilometrów. Na razie, cześć, pozdrawiam.
0: Dziękujemy za informację. Andy pisze jeszcze, że najkrótszą drogę do pracy i z powrotem...
2: 111 w jedną.
0: Czyli 22. Mamy zamiast stówki... Doliczamy, dobrze, przepraszam, bo tutaj...
2: Rachunki trwają.
0: Dokładnie tak.
2: A dawno matmasz.
0: Najkrótszą drogą do pracy z powrotem to 32 km, pisze Andy, to 35
2: minut.
0: Jeszcze nie, zaczekaj, 35 od Andiego. Ja tutaj się nie chcę pogubić w rachunkach, żeby być precyzyjnym oczywiście. Za chwileczkę doliczę twoje, ale najpierw poinformuj to, co się dzieje o tym, co się dzieje na drogach.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A2, na szczęście szybko udało się usunąć awarię samochodu osobowego między węzłami Łowicz-Skierniewice w Seligowie i stąd dobra informacja, że na 389 km można przejechać już bez problemów na jezdni w kierunku Warszawy, a było tutaj zwężenie, na szczęście niedługo potrwało. No i S17, ja tutaj już podejrzewałam od jakiegoś czasu, że trasa jest odblokowana na wysokości miejscowości Zakręt, czyli przy węźle Lelubelska na jezdni w kierunku Warszawy. Tutaj wcześniej samochód osobowy uderzył w bariery i mamy informację już potwierdzoną w końcu przez służbę, że rzeczywiście trasa jest odblokowana. Ona korkuje się na trakcie brzeskim przy wyjeździe z Warszawy w kierunku wschodnim, na przykład S17, ale to już skutek dużego natężenia ruchu z powodu już właściwie rozkręcającego się popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Dobre informacje także z S5 między węzłami Tryszczyn, Maksymilianowo w Bożenkowie. Bez utrudnień na jezdni w kierunku Gdańska na 57 km, ale S5 w Wielkopolsce cały czas niestety z problemami w ruchu między węzłami Święciechowa i Leszno-Zachód. Tutaj doszło do zderzenia dwóch busów i samochodu osobowego, wskutek czego jedna osoba została ranna i cały czas zamknięty jest jeden pas w kierunku Wrocławia, z tego co pamiętam, na 2 kilometrze tej trasy. Jeśli chodzi o 57, tutaj także odblokowano przejazd między Półtuskiem a Makowem Mazowieckim w Dzierżanowie. Tam wcześniej doszło do kolizji dwóch osobówek, był ruch naprzemienny. Natomiast na Mazowszu wciąż problemy są z przejazdem drogą krajową numer 92 między Sochaczewem a Warszawą w Chrzczanach. Tu zderzyły się dwa samochody osobowe. Droga jest cały czas niestety całkowicie zablokowana i trzeba objeżdżać trasami lokalnymi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
5: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana.

0: finansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: No to liczymy na razie 1396 km z tymi wszystkimi wpisami, które do tej pory. Cześć Robercik. O, cześć Miluś. Nasz słuchacz z

0: jeździł po 110 km w jedną stronę, ale mu się odechciało i teraz ma 10 metrów w poziomie i 3 metry w pionie. No co, no w domu, pewnie praca zdalna Piotra z Q8. To Piotrek, no naprawdę, masz Q8 i nie jeździsz samochodem, chłopie. Dobra, doliczamy 220 od Piotra, bo przez kilka lat jeździł po 110 w każdą stronę.
1: No ale nie, no teraz to metry powinieneś doliczyć, to co teraz, a nie to co kiedyś. Nie oszukuj.
0: Nie oszukujemy.
1: Oszukujesz.
0: Wolę doliczyć 220 km. Dobra, i te 32 od Milusia, obiecane. Kto jeszcze? Halo, halo?
2: No, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: No, w jedną stronę mam 70 km i to 70 wokół Wrocławia, więc nieadekwatnie dłużej, jeśli chodzi o czas dojazdu.
0: Rozumiem. Pozdrawiam. Ale w jedną stronę, czyli 140 doliczamy. Tak. Mamy 1788 km. Andrzej dodaje, że ma tak między blokami do bazy 800 metrów, ale samochodem to 2,5 km. Wyciągnijmy jakąś średnią.
1: To mniej więcej półtora,
0: tak. No to doliczamy jeszcze 1,5 km od Andrzeja. I pamiętajcie, możecie się podzielić w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców, ile macie do pracy i z powrotem codziennie, ile kilometrów przemierzacie. 1789 i 500 metrów na razie mamy.

0: i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym kolejny ekspert z nami, dr Adam Karpiński, ekspert od ergonomii miejsca pracy. Dzień dobry, panie doktorze, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie, panie redaktorze, witam państwa. To, co faktycznie nas tutaj spotyka, to jest przerażające. Ta część życia to jest kilka dni w samochodzie. Sam się z tym borykam.
0: No właśnie, chodzi o to, że z perspektywy roku, o tym mówił pan doktor, to 10 pełnych dni, jak policzyłem. 10 pełnych dni spędzamy w samochodzie, a moglibyśmy spędzać trochę mniej i by było lepiej dla nas, jeżeli chodzi o zdrowie, ergonomię miejsca pracy.
1: Znaczy, samochody są stosunkowo ergonomiczne, natomiast ciągła praca siedząca wymaga od nas faktycznie takiego ćwiczenia, bo stajemy się w pewnym momencie kierowcą zawodowym i jak wiemy, my potrzebujemy ruchu, a praca siedząca no, nie wpływa korzystnie na nas. Czyli siedzimy w samochodzie, następnie potem przechodzimy, przesiadamy się do biura i tam siedzimy w fotelach czy na krzesłach, to w zależności jaka praca nas tam czeka. Część osób pewnie też zajmuje się innymi czynnościami i do tego jeszcze kwestie psychofizyczne. Pamiętajmy, że zmęczeni wracając z pracy lub niedospani jadąc do pracy też stwarzamy pewnego rodzaju zagrożenia. To też jest monotypia, bo jak spojrzymy na te nasze przejazdy do pracy, to są takie drogi powtarzające się i pewnie każdy ze słuchaczy, jak się weźmie, zastanowi, to ma takie momenty, gdzie czasami przejedzie kawałek, te kilka kilometrów i dopiero sobie uświadamia, że miał wyłączony ten system analizy zewnętrznej. To jest taki przykład monotypicznego.
0: Tak bezwiednie jakby prowadzimy samochód, prawda? Bo
1: oczywiście
0: utartą ścieżką.
1: Mamy włączony. Mamy włączony automatyzm i często właśnie wtedy dochodzi do różnego rodzaju zdarzeń nieprzyjemnych.
0: To zdarzeń dochodzi, jak się domyślam, panie doktorze, wtedy, kiedy na przykład coś nieprzewidzianego na tej naszej stałej ścieżce się wydarzy, tak?
1: Dokładnie tak się może zdarzyć lub sami gdzieś odlecimy na chwilę i przestaniemy kontrolować samochód. To też tak bywa, mówimy szczególnie przy zmęczeniu lub nie do końca wypoczętym organizmie może się tak wydarzyć, a do tego jeszcze, jak wspomnieliśmy, to są ciągłe te same drogi, które też jakby sprawiają w nas taką pewność, że nic nie powinno się złego wydarzyć na tych odcinkach.
0: No dobrze, a możemy jakoś wyeliminować ten automatyzm, coś zrobić, żeby nie było tak automatycznie codziennie i jakąś inną drogą do pracy pojechać od czasu do czasu?
1: Przykładów właśnie dobrego rozwiązania, czyli od czasu do czasu sobie wybrać inną drogę lub jeździć do pracy zamiennie, żeby też wyłączyć taką monotypię, jeżeli jeździmy w kilka osób do pracy, raz, że będzie taniej, dwa, że będzie pewnie też lepiej dla nas. Ja sam pamiętam kilka lat temu, kiedy dojeżdżałem do pracy dobre kilkadziesiąt kilometrów, my żeśmy się dzielili odcinkami w sensie takim, że jeden tydzień jeździła jedna osoba, kolejny tydzień inna osoba swoim samochodem.
0: To pod warunkiem, no to że mamy taką osobę, która z tego samego miejsca dojeżdża do tej pracy z nami, tak?
1: Jeżeli mamy takie możliwości, to tak jak wspomniałem. Natomiast jeżeli nie, to starajmy się zmieniać rytm tego przejazdu, jeżeli można zmieniać też trasy, tak żebyśmy byli w pełni świadomi tego, co się dzieje wokół nas. No i kwestie, jeżeli można, może zmieńmy na jakiś czas też środek transportu. No nie zawsze jest to możliwe, gdyż jeżeli mówimy o dojazdach...
0: Czyli musimy mieć dwa samochody, tak? I raz jednym,
1: nie,
0: jazdę, raz drugim.
1: Nie, myślę o innym, myślę o rowerze, myślę o
0: motorowerze. Panie doktorze, 70 kilometrów czy 50 kilometrów
1: to odpada,
0: no bo przecież to będziemy jeszcze bardziej zmęczeni niż po jeździe samochodem, tak mi się wydaje.
1: Bezwzględnie tak, no ale te 70 kilometrów to już są takie naprawdę bardzo mocne wyjazdy. No ja sam swego czasu będąc też pracownikiem sprzedaży dużo kilometrów robiłem w swoim życiu. No są ludzie, którzy kochają jazdę samochodem, natomiast nie jest to coś, co wpływa pozytywnie jeśli na nasz organizm, jeśli to wykonujemy ciągle i ta ciągła taka sylwetka będzie wpływała negatywnie. Pewne ćwiczenia można zawsze robić.
0: No to w takim razie o tych ćwiczeniach, panie doktorze, dobrze? My będziemy rozmawiać za parę minut. Przypominam, ekspert od ergonomii miejsca pracy, dr Adam Karpiński jest z nami. Jeżeli macie pytania do pana doktora, to zachęcam. W aplikacji możecie je zostawiać. Ja zadam je, a jeżeli nie, no to dowiemy się za parę minut w takim razie, jak sobie poradzić, czy można sobie poradzić z tymi niedogodnościami psychofizycznymi w trakcie jazdy samochodem, tej monotonnej jazdy w korkach, ponadgodzinnej jazdy dziennie z pracy do domu.

Przypominamy, przeciętny Polak spędza w podróży do pracy i z powrotem niemal godzinę dziennie, a co piąty pokonuje ponad 50 km dziennie. Z tego, co wy piszecie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, to pokonujemy znacznie więcej tych kilometrów. Spędzamy dużo czasu w samochodzie. W skali miesiąca, nie ma co ukrywać, oznacza to nie tylko czas, ale również konkretne koszty paliwa, eksploatacji auta, zmęczenie.

0: No muszę powiedzieć, że przejeżdżacie tymi samochodami więcej niż ja. Jestem zdruzgotany, powiem szczerze, niektórymi wynikami, ale zachwycił mnie Adam Złowicza, Giele. Tym samochodem podróżuje Adam. Idę na rekord, pisze nasz słuchacz. Mieszkam w Łowiczu, pracuję we Wrocławiu. Dziś akurat rundka do biura rano. 300 km do Wrocławia praca, a o 16 już obiad w domku, czyli 600 km nawinięte. Pomaga, gdy zarówno do pracy, jak i do domu jedzie się z uśmiechem. Też tak myślimy, Adamie, że to pomaga. Oczywiście w dobrym humorze, jak się jedzie i dlatego między innymi w PRK, w Polskim Radiu Kierowców wszystkie rozluźniające elementy się pojawiają. Doliczamy oczywiście twoje 600 km. Mamy 2389 i 500 metrów. Uruchomione Marcin Żdogera pozdrawia i pisze, że ma 50. I takie pytanie, co wy chcecie z tego wyliczyć? Nic.
1: Co? Po prostu taka zabawa.
0: Bawimy się, żeby być w dobrych humorach. Ciekawe, ile kilometrów zbierzemy z waszych dróg do pracy i z powrotem. O to chodzi tak naprawdę, Marcinie, w tej zabawie. No właśnie, jedziemy czy stoimy o 15.30?
1: A jak myślisz?
0: Raczej stoimy. Raczej stoimy. No dobrze, no to teraz posłuchajmy, gdzie stoimy, a potem wracamy do rozmowy o kilometrach. W tę i z powrotem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dość wcześnie dzisiaj, muszę przyznać, że jest popołudniowy szczyt komunikacyjny w Warszawie, 15.30, a korki już takie, jakby była co najmniej 17. S8 na jezdnie w kierunku Białego Stoku, korek od Marymąckiej jest za węzeł Bemowo, całe Aleje Prymasa Tysiąclecia stoi na jezdnie w kierunku S8 od Alei Jerozolimskich i podobnie jest w drugą stronę, chociaż tu nieco korek jest krótszy, mniej więcej od Moczydła do Alei Jerozolimskich, natomiast aleje stoją także w obie strony. S2 zakorkowana na wysokości węzła Lotnisko do najezdni w kierunku Terespola i najezdni w kierunku A2 na wysokości węzła Warszawa Południe. Tutaj taka sytuacja. 79, czyli Puławska w dwie strony, już korki i spowolnienia między Ursynowem a Piasecznem i za Piasecznem także najezdni w kierunku Góry Kalwarii też już tworzą się spowolnienia przy wyjeździe z Piaseczna w kierunku właśnie południowym. Jeśli chodzi o siódemkę, no to oczywiście ona stoi na dojeździe od strony Łomianek w kierunku Warszawy. W drugą stronę też coraz większy ruch jest, ale jednak ten korek przy wjeździe do miasta jest na razie całkiem nieco dłuższy wciąż. Mamy

0: drogę 61 prowadzącą do Jabłonny i Legionowa. Ona już korkuje się na wysokości Nowodworów, czyli tuż za mostem północnym, natomiast na samym moście na razie spowolnień nie widać. Jeśli chodzi o pozostałe warszawskie trasy, no to oczywiście wzmożony ruch widać m.in. w Dolince Służewieckiej, także w Alei Wilionowskiej, także na wysokości Wawelskiej m.in., więc tutaj trudna sytuacja, także Krakowska ze spowolnieniami w obie strony, więc rzeczywiście widać ten zdecydowanie wzmożony ruch. I mamy też na trasach nowe utrudnienie i to jest droga krajowa numer 21, odcinek Ustka Słupsk i Zimowiska. Tu z pojazdu ciężarowego wysypał się ładunek, obowiązuje ruch naprzemienny na 271 kilometrze.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: I kolejne kilometry spływają w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Halo, halo.
3: Witam.
2: Witam.
3: Wpisuję się do tej puli kilometrów.
2: No.
3: Moje 70, Piotrków Trybunalski, Gomonice. Pozdrawiam, Marcin z Peugeota.
2: Pozdrawiam, Marcinie z Peugeota. Dopiszemy 70. Kto jeszcze? Halo?
4: Cześć, tu Paweł. Ja cześć, codziennie Pawele. Mam 107 kilometrów w jedną stronę, czyli 214 w obie. Pozdrawiam.
2: Pozdrawiam, 214 dopisane, mamy 2723,5. Krysia z Dastera pisze, że ma 2 razy 28, 56, jak szybciutko liczę. Krysiu, mój codzienny dystans, pisze nasza słuchaczka, doliczamy. Oczywiście tam i z powrotem Marcin 16 km, doliczamy Grzechu stówkę mamy, dokłada Marcin z Michałowa 460 dzisiaj. I kto jeszcze z nami?
5: Panie redaktorze, ja jestem wyjątkiem w takim razie podwójnym, gdyż w jedną stronę mam 46 km do pracy, co w obie strony daje bajońską sumę 92 km pokonywanych codziennie od poniedziałku do piątku, plus oczywiście jazda po mieście, poza godzinami. Pozdrawiam serdecznie.
2: Pozdrawiam również serdecznie.
0: Ale dlaczego wyjątkiem? No bo że mało, czy że dużo?
2: Jeszcze 92 nikt nie miał. 92 okay, no kilometry dobra. Doliczamy, oczywiście. Cześć Robercie, Arti Ząbek pisze z uwagi na to, że Arti pracuje w terenie, ma pod opiekę 1/4 Polski. Proszę bardzo. Arti, opiekuj się swoją ćwiartką, oczywiście. Podam średnią dziennej trasy. W poniedziałek Arti robi 120, we wtorek około 250, w środę około 400, w czwartek podobnie, w piątek 300. Średnia dzienna to 294. Arti, do pracy i z powrotem, a właściwie w pracy. Dobrze, doliczamy 294. Arti, a którą ćwiartką Polski Arti się opiekuje? Zgadujesz, że północno-wschodnią.
0: No wiadomo, że tak.
2: No wiadomo, że tak. 3741,5 kilometra. Uzbieramy więcej, coś czuję, a za chwileczkę wracamy do rozmowy o tej naszej jeździe do pracy i z powrotem. Przyspieszymy trochę, pozwolicie, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, my muzycznie przyspieszamy, bo dziś mamy czwartek, a piosenka jest o piątku. Już.
0: Czyli już, patrz, już, awansem.
2: Proszę bardzo, o 15.36, pamiętajcie, w PRK w Polskim Radiu Kierowców piątek zaczyna się wcześniej. Friday, I'm in love, The Cure, oczywiście na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców i to z miłością oczywiście do naszych słuchaczy. Już teraz. Jedziemy, śpiewamy, Robert śpiewa. O!

0: No to wracamy do rozmowy. Przypominam, przeciętny pracownik w Polsce spędza w podróży do biura i z powrotem niemal godzinę dziennie. Co piąty pokonuje ponad 50 km dziennie do pracy i z powrotem. Z tego, co piszecie, pokonujecie znacznie więcej tych kilometrów, a w związku z tym, jak słyszeliśmy między innymi naszego gościa, doktora Adama Karpińskiego, eksperta od ekonomii miejsca pracy, no siada nie tylko psychika, ale również fizyka organizmu i trzeba sobie z tym poradzić, trzeba poćwiczyć. Jakie ćwiczenia, panie doktorze, można wykonywać w samochodzie w czasie tego stania w korku, w czasie jazdy, żeby było bezpiecznie, a jednocześnie dobrze dla naszego organizmu?
1: Znaczy, jeśli faktycznie jedziemy, to tych ćwiczeń zbyt wiele wykonywać nie możemy. Możemy sobie faktycznie gdzieś tam czasami poćwiczyć mięśnie twarzy. Mhm. Niektórzy nawet zalecają śpiewanie. To jest naprawdę dobry oddech, bo przy śpiewaniu się świetnie oddycha. A zarazem też i trochę fizyczność, i ta psychika nam się poprawia. Bezwzględnie. To jest też uśmiech od razu pojawia się na twarzy. Natomiast można delikatne ruchy przedramion próbować tak delikatnie nimi poruszać, czy karkiem, żeby nie rozpraszać się podczas jazdy. Natomiast kiedy już stoimy w korku, to śmiało...
0: To lepiej, myślę, prawda? Dla ćwiczeń.
1: Bezwzględnie. Korek, ale tak, kiedy faktycznie jest statycznie, kiedy wiemy, że ten ruch jest zatrzymany przez na przykład na przejeździe kolejowym, kiedy możemy zatrzymać samochód. Pamiętajmy wtedy również o zaciągnięciu hamulca postojowego, dlatego że żebyśmy byli pewni, że nic złego się nie stanie, bo w życiu bym nie zachęcał nikogo do ćwiczeń, jeżeli nie zabezpieczy najpierw pojazdu, prawda, się upewni, że ten pojazd się nie poruszy. Można poćwiczyć nadgarstki, tu w głównej mierze palce, te wszelkiego rodzaju uściski, jeśli mamy różnego rodzaju piłeczki, które ściskamy w bardzo dobry sposób, taki na...
0: Możemy kierownicę ściskać równie dobrze chyba, czy nie?
1: Możemy, też możemy, ale po co ją niszczyć, tak? To możemy sobie tylko sami ściskać ręce i to też będzie dobrze, bez żadnej piłeczki. Ale tak jak pan redaktor wspomniał, można próbować to, ale raczej zalecam, żebyśmy byli poza kierownicą, żebyśmy mogli sobie pościskać te dłonie. Oczywiście ruchy tutaj szyi też delikatne, żebyśmy sobie krzywdy przez przypadek nie zrobili, bo pamiętajmy, że my tak do końca mamy też zastane pewne części ciała. Dodatkowo jeszcze warto też coś zrobić ze stopami. Jest takie bardzo proste ćwiczenie, nawet podczas jazdy można robić. Niektórzy ortopedzi zalecają małym dzieciom to ćwiczenie, ale myślę, że na poprawie krążenia też dorosłym się przyda, czyli zginanie palcy u nóg. To jest bardzo dobre ćwiczenie, też poprawiające
0: krążenie. Łatwiej u lewej nogi, bo prawą naciskamy ten gaz, prawda?
1: Ale mówimy na postoju, tak?
0: Na postoju,
1: mówimy
0: tutaj
1: o postoju, tak. Mówimy
0: rozumiem.
1: Na, nie, to wszystko,
0: no to
1: co
0: prawo
1: fizyczne,
0: trzymamy hamulec, jak mamy na przykład automat, a nie mamy hillholdera. Znaczy nie, tego automatycznego hamulca.
1: Tak. Nawet choćbyśmy mieli, ja co ćwiczeń do jazdy, to już powiedziałem, te dwa takie, no śpiewanie niech jest. Natomiast żadne takie fizyczne, to w ostateczności, jeśli ktoś gdzieś, to niech lepiej jednak stanie, bo tutaj rozpraszanie się, my żeśmy już o tym mówili, to jest najgorsza rzecz, a pamiętajmy, że my częstokroć właśnie wykonujemy tę pracę, bo to też jest jakaś praca, czynność, w sposób już monotypiczny. Przyzwyczailiśmy się do tego, do tych odległości, do miejsc, które mijamy, stąd trzeba być bardzo mocno skupionym też przy okazji, więc ćwiczenia nie mogą nas

0: rozpraszać, bo każde rozproszenie no, może doprowadzić do sytuacji no, niebezpiecznej na drodze. Także te ćwiczenia fizyczne w głównej mierze, kiedy stoimy i to stoimy tak naprawdę dłużej, kiedy wiemy, że ten ruch nie będzie nagle się wznawiał. No, są takie odcinki, okay, na przykład, gdzie mamy przejazd kolejowy i tam rozumiem, śmiało można sobie przez chwilę poćwiczyć.
1: Nie wjeżdżając na przejazd kolejowy, tylko przed nim. Pamiętajcie. Kierowcy, jak czytamy, panie doktorze, godzą się na długie dojazdy. To znaczy, czy z tego wynika, że nie zdają sobie z tego sprawy, że trochę niszczymy swój organizm tymi długimi dojazdami i zbyt monotonnymi? Bo traktują, myślę, że tutaj czytam w tych badaniach, które mam przed sobą, że traktują to te długie dojazdy do pracy jako coś normalnego.
0: Tak, my żeśmy się przyzwyczaili do takiej czynności, ale pamiętajmy, że to jest czynność bardzo niebezpieczna dla naszego tutaj układu mięśniowego. Ta pozycja siedząca nie zawsze jest idealna, bo ktoś jeszcze może powiedzieć, że ćwiczy cały czas w jakiś sposób, ma masaż, bo są te lepsze samochody z fotelem, z masażem. Wówczas jest zupełnie to troszeczkę inaczej rozłożone, jeśli chodzi o komfort jazdy. Natomiast myślę, że my dopiero po latach dochodzimy, co tak naprawdę nam zaszkodziło. Myślę, że jeżeli będziemy mądrze tutaj i rozsądnie korzystać nawet podczas tych dojazdów, czyli później wykonamy kilka takich sesji ćwiczeniowych przed pracą, po pracy, w domu, to te faktycznie kilkudziesięciominutowe, no mamy tutaj nawet mowę o godzinnych podróżach, tak na złe nam nie wyjdą mocno.
1: No to
0: dodatkowo jeszcze nie mówimy o zanieczyszczeniu, bo pamiętajmy, że będąc w ruchu ciągłym, szczególnie w mieście, no to zanieczyszczenie jest też tak znaczące. Jest.
1: Ale to rozmowa na inny temat. Panie doktorze, o zanieczyszczeniu będziemy mówić. Na pewno jeszcze w wysokich obrotach. Wtedy zaprosimy oczywiście do studia i porozmawiamy. Natomiast dziś wniosek jest taki. W dobrym humorze, z uśmiechem, śpiewajmy w trakcie jazdy, jak znamy piosenki. A jak nie znamy, to też śpiewajmy, bo śpiewać każdy może. Od czasu do czasu ćwiczmy. Jak nie rozprasza nas to, czyli w korku, jak stoimy na światłach, stoimy przed przejazdem kolejowym, można poćwiczyć kark, rozruszać nogi, palce i wtedy nie wpłynie to tak niekorzystnie na stan naszego zdrowia. Panie doktorze, dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie i bezpiecznej jazdy każdemu. Czy jeszcze można się uczyć języków obcych, bo można słuchać audiobooki. Tak, żeby
1: albo można słuchać piosenek angielskich, które nadaje Polskie Radio.
0: I radio kierowców.
1: Dokładnie,
0: oczywiście.
1: I można zrozumieć tekst. Za chwileczkę będzie po polsku, będzie można zaśpiewać. Doktor Adam Karpiński, ekspert od ergonomii miejsca pracy, był z nami. Dziękuję raz jeszcze, panie doktorze.
0: Dziękuję
1: również. No to jedziemy z piosenką, którą można zaśpiewać. Ja może podpowiem trochę, jeżeli chodzi o tekst. Niosę ze sobą grzech, niosę szatana śmiech, to tylko pech. Tak będzie. Śpiewajcie.

0: A co przyniosła Ewa? Oczywiście informacje drogowe, które już za chwileczkę, już za momencik. Ja cały czas liczę wasze kilometry do pracy i z powrotem. Oktawian Andrzej pisze, że w poniedziałek około 600. Wracam do domu w czwartek też około 600. To razem 1200 kilometrów tygodniowo, co daje średnio dziennie około 300 kilometrów. A Oktawian Andrzej... 300 kilometrów. Dobra, od ciebie, drogi słuchaczu, 300 kilometrów dodajemy. Paweł z Forda, ponieważ pracuję w usługach, pisze Paweł, i serwisie moje średnie dzienne kilometry to około 100-120. Przyjmijmy średnio 100, tak będzie dobrze. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam cię, Pawle, oczywiście przyjmujemy średnio 100, doliczamy tą 100, a Jacek z Juliety dokłada 60, tam i z powrotem 60, czyli dokładamy 60. Ewa za 10 minut, godzina 16, o godzinie 16 idzie do domu, dołoży 8 kilometrów jeszcze na
1: piechotę. A w dwie strony no to 16 będzie.
0: A na piechotę?
1: No nie na piechotę, nie. Gdzie na piechotę?
0: Dobra. 88, proszę bardzo, Misiek z Trójmiasta. W obie strony mam propozycję, żeby całą sumę podzielić przez liczbę nas słuchaczy i wtedy wyjdzie średnia PR-kowa. To będą wtedy małe liczby, bo tych słuchaczy jest mnóstwo, a na razie uzbieraliśmy 4217 kilometrów 500 metrów. Miśku, ale dziękuję za propozycję. Skubi z kolei z Brockworth do Gloucester. Jak to się wymawia, FK? Gloucester się pisze.
1: Gloucester.
0: Dobra. 4,5 mili. A ty, Skubi, cwaniaku. Razy 1,6 trzeba jeszcze to zrobić. To ja policzę, a Ewa informuje o tym, co się dzieje.
1: Zapraszam.
0: Na drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: 21, trasa Ustka-Słupsk i Zimowiska. Tutaj z samochodu ciężarowego wysypał się ładunek, obowiązuje ruch naprzemienny. Co ciekawe, służby poinformowały o tym przed chwilą, ale informują też, że do tego zdarzenia doszło o 8 rano. 271 km tutaj trasa jest częściowo zablokowana. Na Mazowszu bez zmian, na 92 na trasie Sochacze w Warszawa w Chrzczanach. Tutaj po zderzeniu dwóch samochodów osobowych droga jest zamknięta. Objazd prowadzi trasami lokalnymi. To 431 km tej trasy. I służby cały czas twierdzą, że na S5 z Poznania do Wrocławia między węzłami Święciechowa i Leszno-Zachód po zderzeniu dwóch busów i samochodu osobowego jest zwężenie w kierunku Wrocławia, ale ja go już nie widzę, więc prawdopodobnie służby już zakończyły usuwanie skutków tego zderzenia, ale o tym nie poinformowały. I teraz jeszcze informacja ważna dla turystów, którzy wybierają się na Podhale w najbliższym czasie, choćby w ten weekend. Droga do Morskiego Oka będzie całkowicie zamknięta dla turystów od 25 maja, czyli od poniedziałku do 29 w związku z remontem. W tym czasie nie będzie możliwości nie dość, że przejść pieszo od Łysej Polany do Wodogrzmotów Mickiewicza, to kursy e-busów i transport konny będą zawieszone. Remont obejmuje odcinek drogi od Łysej Polany do rejonów Wodogrzmotów Mickiewicza w pobliżu odejścia Czarnego Szlaku na Rusinową Polanę i Waksmuncką Rówień. Prace remontowe rozpoczęły się już w poniedziałek i potrwają etapami do 10 czerwca, ale trasa będzie czasowo otwierana. Już prowadzone są roboty związane z frezowaniem nawierzchni i ścinaniem poboczy. W tym czasie droga jest otwarta dla pieszych, ale należy liczyć się z ruchem naprzemiennym i okresowymi wstrzymaniami przejścia. W tym czasie nie będą, tak jak wspominałam, kursowały elektryczne busy, ani wozy konne na słynne Tatrzańskie Jezioro.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody.

0: To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.
2: No i około 7 kilometrów, tak przyjmę z Kubi, bo te 4,5 mili to 7 kilometrów 200 metrów, około 7 kilometrów. Wściekły byk dodaje 24,5 razy 2. Doliczymy oczywiście 49 kilometrów. Dopiszcie proszę 370 kilometrów dzisiaj Lublin-Warszawa, Warszawa-Lublin plus jazda po mieście. Jacek i Lenka z Tiguana. Oczywiście Jacku i Lenko dopisujemy. Co jeszcze mamy dopisać?
3: Ja mam całe 2 kilometry do pracy. O! No i z powrotem też 2.
2: Czyli
3: dziękuję.
2: Czyli 4. Dobra, dopiszemy 4. Plus 370 do tego, co mamy, plus 49, przepraszam, od wściekłego byka i od kogo jeszcze?
4: Halo, halo, tu jeszcze ja, jeszcze Zdzisław, chciałem się dołączyć z tymi kilometrami.
2: Dobrze.
4: Kiedyś miałem 56.
2: A teraz?
4: Czyli w jedną stronę 28, powrót 28. Teraz mam 28 w obydwie strony, czyli 14 w jedną stronę.
2: Dobra.
4: Pozdrawiam Polskie Radio Kierowców, hej.
2: Pozdrawiam, czyli 28 dodajemy. Gargamel Grzegorz pisze 1003 km 600 metrów raz w miesiącu. Tyle samo. System 2x2 pisze Gargamel. Dobrze, doliczamy ten 1003 km. I 600 metrów. I co nam wychodzi? Mamy już 6177 km i 100 metrów. I kto jeszcze? Halo, halo.
5: Witam. Jeszcze codziennie, dzień indziej.
2: Tak.
5: Po całej Polsce. Mam mniej więcej taki zakres od 100 do 700 km. Więc wyliczmy średnią jakieś 350 km w jedną stronę. Pozdrawiam, Maciek z Forda.
2: Dzięki, Maćku. Pozdrawiam również. 80 w jedną stronę, czyli 160 plus to, co w pracy, 150 razem 310. Jacek z Bielawy pisze, doliczamy twoje 310, Jacku, codziennych kilometrów. I cóż, a i jeszcze Robert. No nie mogę zapomnieć o Robercie oczywiście. Trasa minimum 460 kilometrów, ale dzięki temu mam czas, żeby dużo słuchać PRK. Pewnie, że tak. Doliczamy 460. Co mamy? 7297 kilometrów i 100 metrów już uzbieraliśmy. Na 4 minuty przed 16.

0: Jeszcze chwila i będzie godzina 16, 7297 km od Was. Na razie Roxana Spodniebyla koło Krosna pisze, że do pracy ma jakieś 8 kroków do drugiego pokoju, więc proszę doliczyć do pełnej puli. Roxano, no ale ile to kilometrów te 8 kroków? Robisz długie kroki, czy doliczyć, nie wiem, 6 metrów powiedzmy do tego, co mamy. 5 razy w tygodniu to z kolei wpis od kogoś niepodpisany. No ale okej, okay. Inowrocław, Bydgoszcz, Inowrocław, czyli 100 km dziennie. Dobrze, doliczamy w takim razie tą stówkę kolejną. Ja mam 35 do pracy dzisiaj i tyle samo powrót, czyli 70 od Zbyszka. Doliczamy Zbyszku do pełnej puli i jeszcze kolejny Robert. O, proszę bardzo. Codziennie dojeżdżę do pracy 101 km w jedną stronę S2, czyli w dwie strony 202 km. Doliczamy te 202 km od Roberta. Plus 202, ok. I mamy prawie 8300. Łącznie z tymi krokami Roxany. 16 minęła, czas na informacje pogodowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A o godzinie 16 najchłodniej w Ustce, tam 14 stopni Celsjusza, niemniej jednak najchłodniej, ale robi się coraz cieplej. Jak śledzicie informacje pogodowe od godziny 13, od początku wysokich obrotów, no to wiecie, że było chłodniej, teraz jest cieplej, nawet w najzimniejszym miejscu w Polsce. W Rzeszowie z kolei 23,2 stopnia Celsjusza i to jest najcieplejsze miasto w Polsce, miało być do 23, a tymczasem już mamy więcej niż 23. Ciepło nie tylko na Podkarpaciu, ale również na Lubelszczyźnie, w województwie świętokrzyskim, na Mazowszu, wszędzie powyżej 20 pokazują termometry. Jedynie nad morzem, nad całym polskim wybrzeżem. Dosyć chłodnawo, bo od 14 do 17 pokazują tam termometry. Po południu i wieczorem zachmurzenie pozostanie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Miejscami mogą być burze, deszcz i nawet drobny grad w pasie od Warmii przez Mazowsze po Śląski, Małopolskę. Tamte opady przewidują synoptycy. Wiatr pozostaje słaby, chociaż w czasie burz może być umiarkowany, nawet porywisty, północno-zachodni i północny.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No dobrze, jedziemy dalej na wysokich obrotach. 2 minuty po godzinie 13. Kłaniam się, zapraszam. Robert Kilen.

0: Najlepsze piosenki, najciekawsze zagadki, najdokładniejsze informacje drogowe. PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Robercie, proszę, podaj jeszcze raz prawidłową godzinę, bo powiedziałeś 13.02, jedziemy dalej, to chyba, no chyba, że mój zegarek się śpieszy o 3 godziny. No nie, oczywiście, że tak, z tego liczenia mi się pomyliło. Chociaż tak naprawdę jakby była 13, to byśmy rozpoczynali dopiero wysokie obroty. Dobrze, jeszcze raz prawidłowa godzina, 16.07 i jedziemy dalej.

0: Inowrocław-Brunszwik, 2 razy 600 km, Bartek z Inowrocławia, czyli co? Czyli 1200 doliczamy, Bartku, tak? Od ciebie. Dobrze, za chwileczkę doliczymy. Halo, halo.
1: Cześć, codziennie jeżdżę do pracy 20 km w jedną stronę, czyli wychodzi mi równe 42. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiam również. 9539 km uzbieraliśmy i 100 metrów. Uff, i w trakcie tej podróży natykacie się oczywiście na utrudnienia, na korki. Informujcie o tych utrudnieniach za pomocą aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Sporo tych kilometrów uzbieraliśmy. Tak dużo po prostu uzbieraliśmy kilometrów, że z tej okazji zamiast Ewy teraz Kuba Domoracki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Rzeczy, bo Ewie już się zakręciło w głowie
0: od tych kilometrów. Oczywiście, tak, że tak. Dziewczyna musi odpocząć, więc mężczyzna przejmuje stery prowadzenia was do celu. A za chwileczkę w trakcie przemierzania tych kolejnych kilometrów kolejna rozgrzewka szarych komórek będzie, mam nadzieję, na tyle łatwo, że odgadniemy i na tyle trudno, żeby te szare komórki uruchomić. A teraz uruchamiamy informacje drogowe.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Popołudniowe godziny szczytu w wielu miejscach już naszego kraju. Mamy sporo korków i to takich dosyć potężnych, na przykład w województwie mazowieckim. Zakorkowana i to dosyć poważnie jest Krajowa Siódemka pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Dziekanowem Leśnym. Także ekspresowa ósemka w stolicy i to zarówno w kierunku Białegostoku, jak i w stronę Wrocławia, a także droga krajowa nr 79 pomiędzy Warszawą, Piasecznem a Górą Kalwarią. Zakorkowana jest także stara siódemka pomiędzy Warszawą, Mrokowem a Tarczynem oraz droga krajowa nr 61 na odcinku Warszawa - Jabłonna - Legionowo - Zegrze. Zakończyły się natomiast utrudnienia na Krajowej 92 pomiędzy Warszawą a Sochaczewem, gdzie w miejscowości Chrzczany na kilometrze 431 doszło do zderzenia dwóch aut osobowych. Trasa była tam całkowicie zablokowana w obu kierunkach. W tej chwili trasa jest już odblokowana, ale oczywiście w związku z godziną, która jest teraz, oczywiście jest ona zakorkowana. Autostrada A4, tutaj sporo cierpliwości przyda się i na obwodnicy Krakowa, w sumie w obu kierunkach, i na Dolnym Śląsku przed Wrocławiem od strony Zgorzelca, przede wszystkim w pobliżu węzłów Kostomłoty, Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: To była reklama.

S3, kierunek Kołobaskowo, przed węzłem Szczecin pod Juchy, 16 km, samochód osobowy na pasie awaryjnym, oznaczony trójkątem ostrzegawczym. Mam nadzieję, że poważnych trudności tam nie ma, ale dziękujemy pięknie za informację. Zdarzenie również na A1, od Wojtka mamy informację, kierunek Częstochowa, 415 km. Na A1 kierunek Częstochowa, 415 km, tam dwie ciężarówki i samochód osobowy niestety spotkały się. Najprawdopodobniej droga zostanie zamknięta, jak prognozuje nasz słuchacz, z uwagi na rozlane paliwo i na to, że ranny jest kierowca. Wojtek z Mana informuje. Dziękuję Wojtku za informację. 415 km, kierunek Częstochowa, A1. Cóż, rozgrzejmy sobie szare komórki, bo szare komórki, jak słychać, przydają się na drodze. To będzie trudna zagadka, nie ukrywam. Ale radziliście sobie do tej pory, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, z rozpoznawaniem dźwięku silnika samochodu. Metodą prób i błędów dojdziemy na pewno, co to za samochód. To dosyć podchwytliwa zagadka, ale posłuchajcie. Wsiadamy do samochodu i uruchamiamy silnik. Posłuchajcie uważnie, jak to brzmi, ten silnik oczywiście. Mocniej, mocniej, mocniej. O, właśnie. I teraz pytanie oczywiście. Co to za samochód? Jaki to samochód? Ciekawe, czy się uda odgadnąć po dźwięku silnika, jaki to samochód. Trzymam kciuki oczywiście, możecie próbować, a nawet fajnie by było, jakbyście próbowali. Rozwiążmy kolejne zadanie w wysokich obrotach.

0: Terep, terep, terep, teram, Anna, przed momentem randewu na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Terep, terep, to troszeczkę tak jak tarpan brzmi. Tarpan honker, to ja wymyśliłem, Maniek Swiesty pisze w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie, Mańku, to nie jest tarpan honker, to nie silnik tarpana honkera. Ten samochód jest znacznie mniejszy niż tarpan, to taka podpowiedź. W związku z tym nie może być również żukiem. Na żuka stawia Daniel Ski i Padamus, nasz słuchacz, tak się podpisuje. To nie żuk, to nie tarpan, to nie garbus, jak myśli Todę. Z kolei Sławek z pomocy drogowej z Łańcuta myśli, że to jest silnik z Daci 1.4 i tu jesteśmy, przynajmniej jeżeli chodzi o wielkość samochodu, niedaleko. Posłuchajcie raz jeszcze, wsiadamy, trzasnęliśmy, uruchamiamy silnik i słuchamy. Cóż to za samochód? Dajmy trochę mu pooddychać, temu silnikowi. Niech nabierze paliwa. Mocniej. O, właśnie. Co to za samochód? Po samym dźwięku silnika nasze słuchaczki, nasi słuchacze potrafią to rozpoznać. Dziś na pewno do tego dojdziemy. Na razie jesteśmy daleko, ale jeżeli coś wam przychodzi do głowy, zapraszam do aplikacji. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Kuba nie wie.
1: Nie wiem, trudne bardzo.
0: Tak?
1: Tak.
0: A myślę, że sobie poradzę.
1: Słuchacze. No to na pewno.
0: Trzymam za was kciuki, co to za samochód. Dojdźmy do tego wspólnie, a tymczasem wyjeżdżamy na drogi i sprawdzamy sytuację.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się na ekspresowej ósemce w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Łozina a Oleśnica Zachód. Na kilometrze 47 jezdnia w kierunku Warszawy została zwężona. Dokładnie zablokowany jest lewy pas, a ruch odbywa się pasem prawym. I oczywiście już właściwie kilkukilometrowy korek na ekspresowej ósemce obserwujemy. Zakorkowana jest także autostrada A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ. Na kilometrze 415 autostrada jest częściowo zablokowana w kierunku Gorzyczek. Ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym i to utrudnienie spowodowane jest kolizją dwóch aut ciężarowych. Zablokowane są dwa pasy, ruch jest możliwy tylko pasem awaryjnym i ten korek jeszcze przed węzłem Mykanów się utrzymuje. I wydaje się, że robi się coraz dłuższy, także w miarę możliwości najlepiej omijać ten fragment i na przykład na wysokości węzła Radomsko kierować się na starą jedynkę, a zatem na drogę krajową numer 91. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj mamy korek na pewno na A4 na obwodnicy Krakowa, ale oczywiście to nie jest jedyna zakorkowana trasa w Małopolsce, bowiem zdecydowanie wolniej jedzie się na krajowej 28 niedaleko Wadowic czy Mszany Dolnej, a także na krajowej 94 w pobliżu Wieliczki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i głos słuchacza w motoryzacyjnej sprawie. Halo, halo.
3: Siemanko.
0: Siemanko.
3: A propos tego konkursu i tych korków, to wiecie, jaka piosenka przychodzi mi do głowy? Śpiewała ją kiedyś i śpiewa dalej. Pani Ala Boncol. Mhm. Polskie country takie ze słowami.
0: Jakimi?
3: Jedźmy już, niech nam radio cicho gra. Mam kilometrów paranoję, kiedy stoję, chora dusza ma. W szerokości, przyciągłości, niech się kółka kręcą i kasa spływa. Maniek Swiesty, cześć.
0: Cześć, to może spróbujemy zaśpiewać. Co ty na to, Kuba?
1: Bardzo dobry pomysł.
0: Uwaga, śpiewamy tę piosenkę, którą tak naprawdę zacytował nasz słuchacz. Nie wiedziałem.

0: że tak masz dobrze ustawiony głos.
1: No a ja nie wiedziałem, że ty masz.
0: No właśnie. Proszę bardzo, jak to ładnie śpiewamy w PRK w Polskim Radiu Kierowców. Hey! Wysadził się!

Po tym jak ten silnik pracuje, słychać, że to silnik gaźnikowy, pisze Paweł z Forda. Jeżeli chodzi o wielkość pojazdu, to może zastawa? Nie, Pawle, nie zastawa, ale to nie jest nowy model samochodu. To jest kolejna podpowiedź. To chyba Zaporożec. Darek z X1 twierdzi w aplikacji PRK Polskiego Rady Kierowców. Darku, to nie Zaporożec. Powiem więcej, to nie z bloku wschodniego samochód. To kolejna podpowiedź. Może to Saab, Peter prognozuje w aplikacji. Też nie Saab. Nie Saab, mniejsza pojemność silnika niż to Saaby miały. Posłuchajcie raz jeszcze, zamknijmy drzwi, wsiądźmy do samochodu. Uruchommy silnik. Tak pracuje na wolnych obrotach. Za chwileczkę będą szybsze. Trochę więcej gazu. Poproszę, dodajmy. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No to już wiemy, że to nie z bloku wschodniego samochód. Wiemy, że to nie zastawa, nie Zaporożec, nie Saab, nie Tarpan, nie Żuk. Cóż mogę jeszcze podpowiedzieć, żeby było wam łatwiej rozpoznać samochód? To jest samochód marki, która niby jest niemiecka, ale tak naprawdę to była amerykańska, a teraz jest francuska. Co to za samochód? Czekam w aplikacji na odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe.

0: Royal Blood. No, królewskiej krwi w tym samochodzie nie ma, ale jaki to samochód? Cały czas głowimy się nad tym w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Skoro taka mieszanka, to będzie to Chrysler. Nie, to nie będzie Chrysler, nie będzie to Willys, potocznie zwany jako Jeep. Nie będzie to również... No właśnie, co to nie będzie również? Halo, halo.
1: To jakiś starszy Mercedes.
0: Nie może być to Mercedes, bo podpowiedź była, że to jest samochód marki, która niby jest niemiecka, tak naprawdę była amerykańska, teraz jest francuska. No, Mercedes nie jest francuski, więc nie mogę uznać odpowiedzi, że to Mercedes. Opel Rekord musowo, pisze Tode w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Nie tak musowo, jeżeli chodzi o tego rekorda, Tode, więc to nie jest dobra odpowiedź, ale dobrą drogą podążasz. Dzień dobry, Grzesiek za czwórki, strzela, że to na pewno Opel.

0: tylko który? Manta? Czyli ten wąski taki, że się oba łokcie wystawiało za drzwi? Nie, to nie jest Opel Manta, nie jest Opel Rekord. Co to takiego? Posłuchajcie raz jeszcze, zamknijmy drzwi i uruchommy silnik. I proszę bardzo, tak to pracuje. Słychać coś? Mam nadzieję, że słyszycie to w swoich samochodach. Jeżeli nie, to zróbcie głośniej. Oczywiście rozpoznajmy ten samochód. Pewnie jakiś Opel, tu pisze Seweryn. Może jakiś Opel z lat 80. To kolejny strzał Gudzo. Ania Starnowa też stawiamy na Opla, tylko na jakiego Opla? Dobra, no to już wiemy, że to jest samochód tego, kto ma Hopla. To jest Opel, ale jaki Opel? To jest moje pytanie. Po 17 na pewno dojdziemy do tego, drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, a przed 17 na 10 minut przed godziną 17 Kuba gotowy z najnowszymi informacjami drogowymi.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Mamy informację o wypadku na autostradzie A4 w województwie dolnośląskim pomiędzy węzłami Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice. Na kilometrze 146 doszło do wypadku 3 aut osobowych i 1 osoba została w tym zdarzeniu poszkodowana. W kierunku Wrocławia zablokowany jest lewy pas, ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem prawym i oczywiście, no chyba nie muszę dodawać, że już utworzył się tam dość poważny korek. Korek, który zaczyna się już właściwie za węzłem Kostomłoty, czyli już ma no przynajmniej 5 kilometrów. Ten fragment ewentualnie można omijać trasami lokalnymi i trasami wojewódzkimi przez Kostomłoty, Kąty Wrocławskie i Pietrzykowice. Zakorkowana jest także ekspresowa 8, również na Dolnym Śląsku, pomiędzy węzłami Łozina a Oleśnica Zachód. Tutaj z kolei na kilometrze 47 zderzyły się 2 pojazdy osobowe i w kierunku Warszawy zablokowany jest lewy pas. Ruch odbywa się tylko pasem prawym. Popołudniowe godziny szczytu oczywiście cały czas się utrzymują w województwie mazowieckim. Sporo cierpliwości przyda się i na S8 w Warszawie, i na drodze krajowej nr 7 pomiędzy Warszawą a Dziekanowem Leśnym, także na krajowej 61 niedaleko Zegrza, a zatem na fragmencie remontowanym oraz na starej 7 pomiędzy Warszawą, Mrokowem a Tarczynem. I jeszcze jedna informacja, autostrada A1, Mykanów, Częstochowa Północ. Tutaj w związku ze zderzeniem 2 ciężarówek na kilometrze 415 autostrada jest zwężona, częściowo zablokowana w kierunku Gorzyczek.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Do Opla oczywiście wrócimy, a na 8 minut przed godziną 17 Teddy Swims na antenie PRK Polskiego Radia Kierowców. Co chciałem powiedzieć? A, o 17 oczywiście sprawdzimy sytuację pogodową, jaka będzie nam towarzyszyć w trakcie nocnej i wieczornej jazdy samochodem.

No dobrze, wiemy już, że to Opel, ten silnik należy do, właściwie jest pod maską samochodu marki Opel, ale jaki to Opel? Opel Omega, Toczek twierdzi tak, nie, to nie jest Omega, nie jest to również Astra,

0: Tutaj widzę, że niektórzy stawiają na Astrę. Nie jest to Astra. Jak Opel, to Frontera. Konrad z Hyundai informuje w aplikacji PRK Polskiego Radia kierowców. No ta stara to była fajna. Ta nowsza to już taka bardziej, powiedziałbym, podobna do niczego. Natomiast to nie jest Frontera, Konradzie. Nie jest to również Omega V6, Emilu. To nie jest w ogóle silnik V6, to co prezentowałem jakiś czas temu. Jeszcze oczywiście uruchomimy ten samochód, jak nie zgadniemy teraz, co to za samochód. Skoro Opel, to strzelałbym w Asconę. Sławek z pomocy drogowej z Łańcuta. Nie Sławku, to nie Ascona, nie Monza, to już mówiłem. Się, albo nie mówiłem, no ale jak mówię, jak nie mówiłem, to mówię, Zbyszku, to też nie jest dobry strzał. Jaki to Opel? Tak brzmi pytanie. Aplikacja czeka na wasze odpowiedzi. Możecie pisać, możecie nagrywać wiadomości głosowe. Ja oczywiście trzymam kciuki. Już sporo modeli wyeliminowaliśmy. Kilka zostało. No i spośród tych, które zostały, na pewno jest dobra odpowiedź. A tymczasem 17, więc sprawdzamy, jak będzie na drogach wieczorem i nocą.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: 13,5 pokazują termometry. Uwaga, w Zakopanem i tam na Podhalu zrobiło się najchłodniej o godzinie 17, natomiast najcieplej na Mazowszu, Siedlce i nie tylko na Mazowszu, bo na Lubelszczyźnie, w Lublinie także 22,7. Dokładnie tyle samo pokazują termometry w Lublinie i w Siedlcach. Nad samym morzem też nie za ciepło, ale cieplej niż w Zakopanem, 15, 16 nawet pokazują termometry. To znaczy, że od północy idzie jakieś ocieplenie. Czy rzeczywiście? W nocy zachmurzenie będzie raczej małe bądź umiarkowane, okresami, zwłaszcza w początkowej fazie nocy, wzrastające do dużego. Na północy, w centrum i na południu miejscami przelotne opady deszczu, a w drugiej połowie nocy, zwłaszcza na północy i w obniżeniach terenu, silne zamglenia lub krótkotrwałe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów przewidują synoptycy, więc jakieś niewielkie opady deszczu albo mgły mogą nam utrudniać jazdę w nocy. Jeżeli chodzi o temperaturę, to od 8 do 12 stopni będzie przeważnie, ale w Kotlinach Karpackich i na północnym wschodzie, czyli na Suwalszczyźnie, jak się domyślam, trochę chłodniej, tam 6-7 stopni przewidują meteorolodzy. Wiatr pozostanie słaby i pozostanie północno-zachodni i zachodni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców. Autopromocja.
2: Wyjątkowe miejsce.
3: I wyjątkowe samochody.
2: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
3: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
2: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
3: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
1: To była autopromocja.
0: No to jeszcze jeden strzał. Halo, halo.
4: Pewnie to Opel Senator. Pozdrawiam, Maciek z Forda.
0: Pozdrawiam, Maćku z Forda. Nie jest to Opel Senator, to znacznie mniejszy model Opla. Posłuchajmy jeszcze raz. Silnik uruchomimy, jak wejdziemy do środka. Proszę bardzo, tak brzmi. O, odezwał się wreszcie. No i co to za samochód? Jaki to Opel? Związany z dniem dzisiejszym w pewien szczególny sposób. Mogę podpowiedzieć, jedziemy oczywiście na wysokich obrotach po godzinie 17. Kłaniam się, Robert Kilan. A to już Duran Duran. Jeszcze informacja drogowa. Toczek pisze na czwórce, 535 km w stronę Krakowa, obwodnica Dębicy. Duży zmienia koło na pasie awaryjnym, ale od strony jezdni lewa strona pojazdu. Więc uważajcie na tego dużego, na 535 km na A4. Dziękujemy za informację. Nasze informacje już za 7 minut. Kolejny raz wyjedziemy na drogi. Jaki to Opel? Przypominamy, pytanie cały czas w grze, a gramy, jak powiedziałem, Duran Duran.

0: Jaki to Opel? Tak brzmi pytanie. Ostatni strzał mój to Opel Frontera, Emil. Twierdzi, że to Frontera. Emilu, mówiłem już, że to nie jest Frontera. Nic na granicy nawet tej Frontery. Opel Manta. Też mówiłem. Krzysiek z G81 twierdzi, że to jest pewnie Opel Manta. To nie jest Manta, to nie jest Frontera. Co to takiego? Halo, halo.
1: A może to Opel Senator? Szymon z Golfa.
0: Pozdrawiam, Szymonie z Golfa. Mówiłem też, że to nie Senator, Szymonie.
2: Cześć, Robercie, czy to jest Opel Senator?
0: Nie jest to Opel Senator. Naprawdę, jeszcze raz. To nie jest Opel Senator. To nie jest Opel Frontera. To nie jest Opel Manta. Co to takiego? Halo, halo.
3: Zapewne jest to Opel Kalibra, Maciek.
0: Maciek i Paweł też twierdzi, że to jest Opel Kalibra i mało tego, że Paweł, to jeszcze Arti twierdzi, że może chodzi o Opla Kalibrę. Fajnie by było, żeby to był Opel Kalibra, bo przynajmniej ładny, ale nie jest to Opel Kalibra. A może Opel Tigra? O, proszę bardzo, Kamil z Tomkiem z autobusu marki Neobus, z Chełma, z województwa lubelskiego piszą w aplikacji. Kamilu, Tomku, fajnie, że przypominacie Tigrę, taki fajny mały Opelek, ale to nie jest ten samochód. Jeszcze raz w takim razie ten dźwięk. Wsiedliśmy, uruchamiamy. Wolne obroty, tak brzmią w tym silniku. Todę twierdzi, że skoro dziś dzień kosmosu, zaraz posłuchajcie silnika, żeby nie było, że przeszkadzam w odgadywaniu. Mocniej, mocniej, mocniej. O, tak to pracuje. Skoro dziś dzień kosmosu, to w razie pasowałby Opel Astra, to wszak kosmos wypełnia obiekty astralne, proszę
1: dzisiaj
0: bardzo.
1: Dzisiaj dzień kosmosu?
0: Nie wiem, ale aha, mamy dzisiaj pewien dzień, z którym kojarzy się ten Opel właśnie. Dobrym tropem podążasz, Todę, ale nie jest to Opel Astra. Wcześniejszy model, o, tak powiem, i to jest mega podpowiedź, jeżeli chodzi o tego Opla, a teraz Kuba podpowie, co się tak...
1: Tak, tak, no bo tak powiedziałeś, że to jest mega podpowiedź według
0: tak,
1: ciebie?
0: Aha, tak.
1: Dobra.
0: Przed Oplem Astrą w tym samym segmencie był taki Opel, okay,
1: nie
0: o którego
1: wypada
0: chodzi.
1: Mi się z tobą nie zgodzić. Dla mojego dobra.
0: Wyjeżdżamy na drogi.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Dwa samochody osobowe zderzyły się na A1 w województwie łódzkim pomiędzy węzłami Łódź Północ a Brzeziny. Na kilometrze 295 zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic i ruch odbywa się tam pasem prawym. Już obserwujemy, że autostrada A1 właśnie na tym fragmencie się korkuje. Mamy także problemy w nieco innym miejscu, ale także na autostradzie A1, to już w województwie śląskim. Pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ na jezdni w kierunku Gorzyczek zderzyły się dwie ciężarówki i na kilometrze 415 autostrada jest częściowo zablokowana. Ruch

odbywa się tylko pasem awaryjnym. Kilkukilometrowy korek, prawie że już kilkunastokilometrowy na A4 w województwie dolnośląskim, gdzie pomiędzy węzłami

0: PRK, Polskie Radio Kierowców. Reklama.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
0: To była reklama.

0: Już 22 minuty po godzinie 17. Dowiemy się wreszcie, co to za Opel, czy też nie dowiemy się. No to mógłby być też Opel Escort. Robert pozdrawia. Robercie, mógłby być oczywiście, gdyby Escort był Oplem, a nie Fordem. Natomiast ponieważ jest Fordem, no to nie może być Oplem. To może Opel Corsa. Tutaj myślimy tak z Tomkiem, pisze Kamil. I nie możemy dojść, jaki to Opel. Corsa jest mniejszym modelem niż Astra, w związku z tym nie mógł być poprzednikiem Astry. Vectra natomiast, jak sugerują niektórzy, jest większym modelem, więc też to nie jest dobra odpowiedź. Co to za Opel? Dagmara z Gdyni udziela odpowiedzi, to jest Opel Kadett. Zgadzamy się z Dagmarą?
1: To na pewno stary Opel Kadett. Pozdrawiam, Piotr ze Skody.
0: Piotr ze Skody też tak twierdzi, kto jeszcze?
2: A może to jest Opel Kadett. Pozdrawiam, Tomek z Audi Q5.
0: Pozdrawiam, Tomku z Audi Q5. Jeszcze Andrzej z Trzewa twierdzi, że to Opel Kadett. Peter twierdzi, Kasia z Mielca też twierdzi, że to Kadett. Darek z Volvo XC60. Tomek śmigający po Francji też twierdzi, że to Opel Kadett. Ktoś jeszcze?
3: Cześć, moim zdaniem to jest Opel Kadett. Pozdrawiam, Andrzej z Focusa.
0: Andrzej z Focusa twierdzi, że to Opel Kadett. Aga z Tygrysa też. MM z Tesli również. Kazimierz, Maciej z Trzemeszna, Aśka z Audi, Daniel z Volvo, Opel Kadett, tak napisał Bartłomiej. Kto jeszcze myśli, że to Kadett?
4: Myślę, że to będzie Opel Kadett. Michał z Boxera.
0: Michał z Boxera też twierdzi, że to Opel Kadett. Daniel z Kia Sportage, Grzesiek za czwórki. A może to jest Opel Kadett? Robert z Pniew tak napisał. Oczywiście, że to jest Opel Kadett. A dlaczego to jest Opel Kadett? Powiedziałem, że trochę przewrotnie. Dziś jest w kalendarzu świąt nietypowych dzień kadeta, co prawda nie tego Opla, tylko święto, które ustanowił marszałek Józef Piłsudski. Data rozpoczęcia walk o wzgórze Świętej Anny w czasie III Powstania Śląskiego, więc tak to uczciliśmy motoryzacyjnie, jak mogliśmy oczywiście. Opel Kadett to jest bardzo dobra odpowiedź, tylko ktoś musiał być pierwszy z tą odpowiedzią. Kto był pierwszy? Damian z Dafa.

0: Zresztą Damian kilkakrotnie pisał, że to Opel Kadett i bardzo dobrze, że nie uległeś pokusie i nie wymieniałeś innego Opla. Damianie, możesz pozdrawiać kogo chcesz, możesz napisać to pozdrowienia albo nagrać pozdrowienia, dołączymy do twoich pozdrowień piosenkę. Masz prawo do pozdrowień za to, że byłeś pierwszy z wiedzą o Oplu Kadecie. Kto był najszybszy spośród tych, którzy nagrywali?
1: No witam cię, Robercie, tu Rafał Zivek. Oczywiście Opel Kadett, starszy. Pozdrawiam serdecznie, Rafał.
0: Pozdrawiam, Rafale. Rafał Ziweko też może pozdrawiać kogo chcesz, czyli Damian Zdafa, Rafał Ziweko. Panowie, pozdrawiajcie, nagrywajcie albo napiszcie pozdrowienia. Dołączymy piosenkę. Wielkie brawa dla tych wszystkich, którzy wiedzieli, domyślili się po podpowiedziach oczywiście, że to był Opel Kadett.

0: Okej, a co z Oplem Asconą? Pytam Mariusz z urlopu na Koście. Czego to protoplastą był ten Opel Ascona? To proste pytanie, Mariuszu. To był protoplasta Vectry, czyli trochę wyżej, jeżeli chodzi o Kadeta i potem Astrę. Ale Opel Ascona, zasłużony model Opla. Niemniej jednak to nie było pytanie, czego protoplastą był Kadet, tylko naprawdę chodziło o wymienienie tej nazwy, bo dziś dzień Kadeta. I tutaj fajna przypowieść od Andrzeja Stczewa, mianowicie pisze Andrzej: Robercie, nie wiem czy wiesz, ale jest, a raczej był polski motorower Romet Kadet. Nie wiedziałem, Andrzej, że był Romet Kadet. Muszę sobie go...
1: Ja też nie widziałem.
0: Ale fajnie się nazywał.
1: Jak Romet. on wyglądał?
0: Jak motorower pewnie. Jak motorower Romet Kadet. Nie spodziewam się fajerwerków stylistycznych.
2: A może,
0: no właśnie, mogę się zdziwić.
1: Zaskoczyć.
0: To ja sobie będę oglądał Rometa Kadeta. Pozwolisz? A Kuba przedstawi to, co się dzieje na drogach.
1: Bardzo dobry plan.
3: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Bardzo poważnie zakorkowana jest autostrada A4 w województwie dolnośląskim. Pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie a Pietrzykowice w kierunku Wrocławia, Katowic, Krakowa. Tutaj doszło do wypadku w pobliżu Pietrzykowic. Chodzi o wypadek 3 aut osobowych na kilometrze 146. Jezdnia była tam częściowo zablokowana. W tej chwili mamy informację, że autostrada jest już w całości przejezdna, no ale co z tego, jak ten korek, i to dosyć poważny, właściwie kilkunastokilometrowy, jeszcze na tym fragmencie A4 się utrzymuje. Zakorkowana jest także ekspresowa 8 pomiędzy węzłami Łozina a Oleśnica Zachód. Tutaj z kolei na kilometrze 47 zderzyły się 2 samochody osobowe. Uwaga na A1 w województwie śląskim, niedaleko Częstochowy, dokładnie pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ. Na kilometrze 415 mamy częściową blokadę jezdni w kierunku Gorzyczek. To w związku ze zderzeniem 2 samochodów ciężarowych.
0: Właśnie słuchacze o tym piszą, Rafał ze Skalin. Jest wypadek właśnie w tym miejscu na jedynce. Podobno śmiertelny to wypadek. Wszyscy zjeżdżają na drogę krajową numer 91 Radomsko-Częstochowa, pisze Rafał ze Skalin.
1: No na wysokości Rafale. Radomska, tak, a jak ktoś stoi w tym korku, tak, i to właściwie już potężnym, no to chyba, miejmy nadzieję, że ruch kierowany jest na objazd, na drogę serwisową, bo do zdarzenia doszło mniej więcej na wysokości Mykanowa. To A1 była, jeszcze wspomnę o jednej trasie, S8 w Warszawie, północna obwodnica miasta. Tutaj korki i w kierunku Białegostoku, i w kierunku Wrocławia, pomiędzy Bemowem a mostem Grota Roweckiego.
3: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Wiesz, obejrzałem sobie już tego Rometa
1: Kadeta.
0: Pozytywnie
1: cię zaskoczył?
0: Bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. Bardzo ładny bak, ładniejszy niż w Komarze. Więc tutaj odwołuję, nie wiem jak to się odwołuje, czy przez lewe ramię mam splunąć, żeby, bo powiedziałem, że nie spodziewam się fajerwerków stylistycznych.
1: Tak, powiedziałeś.
0: A jednak ładniejszy ten Kadet niż Komar.
1: A, czyli jednak.
0: Jednak.

0: No to jeszcze mamy zaległy koncert życzeń, więc proszę bardzo. Słuchamy.
1: No witam cię, Robercie, jeszcze raz, Rafał z Iveco. Chciałem pozdrowić całą moją rodzinkę, wymieniając małych i dużych flamerów z Lublina, małych i dużych jabłońskich z Lublina, moją żonę Eunikę, Szymona i Konrada, moich synów, i ich dziewczyny, Asię i Anielę. Pozdrawiam jeszcze raz. Rafał z Iveco.
0: No to od Rafała do wszystkich wymienionych, może dla całego Lublina niech będzie. Załoga G.

że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

A propos motorowerów, to w Kozienicach w czerwcu, więc już niedługo, odbędzie się rajd motorowerów z czasów PRL. Złap iskrę. Ten rajd motorowerów się nazywa chyba jedyny taki rajd w Polsce.

0: Polsce, jak pisze Fufon, nasz słuchacz. Warto chyba wpaść do Kozienic na zjazd motorowerów z czasów PRL-u. Na pewno ten Romet Kadet też będzie, oprócz komarków, motorynek innych fajnych maszyn. Dziękujemy Fufonie za informację. W aplikacji PRK Polskiego Radia kierowców w każdej drogowej sprawie i w każdej motoryzacyjnej innej sprawie możecie oczywiście pisać albo nagrywać wiadomości. A teraz już Kuba, jak słyszycie, jest ze mną w studiu, więc będą informacje drogowe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Popołudniowe godziny szczytu jeszcze nie odpuszczają. Cały czas mamy sporo korków, chociażby na Mazowszu, ale także na południu naszego kraju, w województwach małopolskim i śląskim. Sporo cierpliwości przyda się i na A4 na obwodnicy Krakowa, i na Zakopiance pomiędzy Głogoczowem a Myślenicami, i na Krajowej Jedynce pomiędzy Pszczyną a obwodnicą Bielska-Białej, i na autostradzie A4 niedaleko Mysłowic, a także Katowic. Poważne utrudnienia, wręcz bardzo poważne utrudnienia utrzymują się na A1, w województwie śląskim także, ale niedaleko Częstochowy. Tutaj doszło do wypadku dwóch ciężarówek na kilometrze 415, to pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ. Jedna z tych ciężarówek przewoziła gaz, a druga transportowała inne pojazdy. A zatem w związku z tym, że mamy tam do czynienia z wypadkiem pojazdów i jeden ten pojazd przewoził gaz, być może te utrudnienia potrwają nawet kilka godzin. Autostrada jest zablokowana w kierunku Gorzyczek i ruch kierowany jest na objazdy na węźle Mykanów, ale w miarę możliwości najlepiej omijać ten fragment zdecydowanie wcześniej i już kierować się na Starą Jedynkę na wysokości węzła Radomsko. I jeszcze województwo mazowieckie, już wspomniałem, że tam po południowe godziny szczytu jeszcze nie odpuszczają. I rzeczywiście, zdecydowanie wolniej jedzie się na północnej obwodnicy Warszawy, także na Krajowej 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Dziekanowem Leśnym oraz na Krajowej 79 niedaleko Piaseczna.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.

Słuchają państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Już się nasza aplikacja otworzyła. Przesympatyczna to sprawa. Już są pierwsze od państwa doniesienia. Na pewno już jest pozdrowienia od, dla całej ekipy. Hej Mariusz, pozdrawiamy całą ekipę PRK oraz słuchaczy. Tym razem z przepięknej Szklarskiej Poręby. Wasze ratowniki, Emilia i Przemek z Fundacji Ratownictwa Motocyklowego Polska. No, ratownictwo motocyklowe pozdrawiamy motocyklowo, lewa w górę. Uśmiechamy się do was i bądźcie tam i spędzajcie czas bezpiecznie w Szklarskiej. I jeszcze jedno pozdrowienie, Andrzej Strzewa z mojego rodzinnego miasta. No to pozdrowienia dla Andrzeja.

0: studiu jest już Kuba Domoracki z kolejnym zestawem najważniejszych informacji dla naszych zmotoryzowanych słuchaczy. Witaj, Kubo.
1: A, dzień dobry, panie Mariuszu.
0: Wierzę, że ty również, tak jak ja, jesteś przeciwny temu, co wyśpiewał artysta przed chwilą. Artysta wyśpiewał, że za późno, sezon na miłość, to już minęło i tak dalej. My jesteśmy reprezentantami tej linii, która mówi, że na miłość nigdy nie jest za późno.
1: Zgadza się.
0: Na szczęście zawsze jest czas. Ja tu cytuję kolejną piosenkę. Ale najważniejsze jest to, że ta miłość to nie jest tylko uczucie mężczyzna-kobieta. Miłość to jest uśmiech do ludzi, prawda? Uśmiech do tego, co robimy. Miłość do...
1: Do radia.
0: Miłość do motocyklizmu, do samochodów, do starej i nowej motoryzacji, do turystyki. Miłość do ludzi. I tej miłości państwu życzymy w państwa autach, w państwa motocyklach, w państwa pojazdach. I z tą miłością patrzmy na innych uczestników ruchu drogowego, a Kuba opowie o tym, co złego nam się udało znaleźć na polskich drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Poważne utrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim na drodze krajowej numer 10. Pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą w miejscowości Cierpice doszło do zderzenia auta ciężarowego i samochodu osobowego. Na kilometrze 305, bo tutaj doszło do tego zdarzenia, ruch jest wstrzymany. Trasa jest zablokowana i w kierunku Torunia, i w stronę Bydgoszczy. Tutaj mamy informację, że ruch kierowany jest na objazd, ale niestety mamy także informację, że właściwie bardzo poważne korki już tam utrzymują się i w kierunku Torunia, i w kierunku Bydgoszczy. Także ten fragment najlepiej zdecydowanie wcześniej omijać albo drogą krajową numer 80, która także łączy Toruń i Bydgoszcz, ale znajduje się po drugiej stronie Wisły, albo też można kierować się oczywiście na drogę krajową numer 25, a następnie na krajową 15 i ten fragment omijać nieco szerokim łukiem, ale jednak przez Gniewkowo, na przykład Nową Wieś i miejscowość Brzoze. No tutaj trasa jest przejezdna. A jedynka jest zablokowana w kierunku Gorzyczek pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ. Tutaj doszło na kilometrze 415 do zderzenia dwóch ciężarówek. Ruch kierowany jest na objazd na starą jedynkę. Na węźle Mykanów można także oczywiście omijać autostradę.

0: DA1 na węźle Radomsko, czyli węzeł wcześniej niż Mykanów. Jeszcze województwo dolnośląskie, autostrada A4. Tutaj mieliśmy korek i to dosyć poważny w kierunku Wrocławia, Katowic i Krakowa. I ten korek już co prawda robi się coraz mniejszy, ale cały czas występuje. Zarówno pomiędzy węzłami Kostomłoty a Kąty Wrocławskie, a także nieco dalej w pobliżu Pietrzykowic i węzła Wrocław Południe.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: No i teraz taki kącik pozdrowień w Radiu Kierowców. Były pozdrowienia od Andrzeja Stczewa, były pozdrowienia od motocyklistów, ratowników ze Szklarskiej Poręby. A teraz motoryzacyjnym pozdrowieniem z Anglii dla Mariusza oraz dla wszystkich słuchaczy. W Anglii 21 stopni, pisze nasz słuchacz, pan Krystian.

0: Słuchają państwo Perka, Polskiego Radia Kierowców. Jest 20 minut po 18 i teraz moim zdaniem będzie uczta. Uczta dla tych wszystkich przyjaciół motoryzacyjnych Polskiego Radia Kierowców, którzy uwielbiają nie tylko motoryzację, nie tylko wyjazdy dzięki motoryzacji, ale lubią turystykę. Naszym gościem jest zapowiadana, przez pół tygodnia zapowiadana, pani Dominika Czechowska z Uniwersytetu WSB Meritum w Gdańsku. Witam panią, pani Dominiko.
1: Witam, dzień dobry, szanowni państwo.
0: Umawialiśmy się i doczekaliśmy tego czasu. Proszę mi powiedzieć, bo wiem, że pani jest gdzieś w hotelu, czyli nie w domu, nie na uczelni. Czy to jest hotel związany z pracą, czy związany z turystyką, tak, z odpoczywaniem?
1: Tak. Dzisiaj jestem w hotelu zawodowo, na bardzo dużej imprezie, prawie 1000 osób. Mało który hotel w ogóle, powiem państwu, jako ciekawostkę, w Polsce jest w stanie przyjąć tak dużą liczbę gości. Stąd też czekamy na największy hotel, który już lada dzień się otwiera.
0: Nad morzem.
1: Tak. Tak, 2500 osób. Uwaga, ceny za pokój 1300 zł, ale powiem państwu, dlaczego są tak aktualnie wysokie ceny. Hotel Primavera Jastrzębia Góra, chociaż no tutaj nie mogę robić tam dokładnej reklamy. Kilkaset osób będzie na imprezie.
0: Ale nie reklamujemy, ale w sobotę, tych hoteli.
1: Tak, w sobotę wylatuje, są bezpośrednie połączenia z Gdańska, z Niceą, także tutaj Riviera Francuska, zwiedzimy z mężem kilka takich must have punktów.
0: Rozumiem. Turystyka to jest przecudowna, przewspaniała rzecz, oczywiście, jeśli ma się na to pieniążki. Nawet było kiedyś takie przysłowie, że kto ma pieniążki, ten jedzie do Wieliczki, a kto pieniążków nie ma, palcem do solniczki, prawda? Ja chciałbym się panią zapytać, skąd się ta turystyka wzięła? Jak to się urodziło?
1: Ze starożytności, stąd się bierze też tornare, czyli toczyć się, kręcić się, to już Rzymianie, tylko no wtedy to było bardzo elitarne wyjazdy edukacyjne, prozdrowotne. No i potem w Europie Thomas Cook, który jako pierwszy zaczął organizować wyjazdy, no i potem też takie pobyty pielgrzymkowe, tak?
0: Pielgrzymki, czyli takie
1: wyjazdy.
0: Tak.
1: Pielgrzymki,
0: ja właśnie turystykę kojarzę z ruchem pielgrzymkowym, że to się od pielgrzymek zaczęło.
1: Nie, to jeszcze kilka lat.
0: Czyli starożytność.
1: Tak, wstecz. Ale może teraz bardziej trzeba należy wziąć pod uwagę, szanowni państwo, że teraz turystyka jest bardziej dostępna, stąd też rzeczywiście...

0: tutaj te grupy takie pielgrzymkowe, no to już była turystyka bardziej dostępna. Co jest istotne, tak tylko Państwu nadmienię, że pierwsze, największe biuro podróży w Europie to Orbis, 1920 rok, jak dobrze pamiętam, i jedną z największych sieci hoteli i restauracji w Europie była sieć Orbis. Także tutaj...
1: Czyli nasza polska sieć?
0: Tak. Tak, tak, tak. No niestety potem już w tych takich czasach przemian no bardzo, bardzo
1: ucierpiał Orbis.
0: Straciła, tak, tak, tak, na wartości.
1: A szkoda.
0: No wielka szkoda, bo to był rzeczywiście, mówię,
1: był to kombinat, ale muszę pani powiedzieć, bo ja jeszcze jestem z tych czasów, które pamiętają świetność Orbisu.
0: Ja też.
1: Pani... Okej. W każdym razie firma mojego taty wynajmowała Orbis i Orbis obwoził załogę, czyli pracowników, po Polsce, po najpiękniejszych miejscach i piękna, powiedzmy tydzień, 10 dni wycieczka, potem były to wycieczki gdzieś tam do Czechosłowacji, do NRD, ale najfajniejsze były te polskie wycieczki, bardzo dobre hotele, bardzo dobre autokary. Z Orbisem chciało się jeździć.
0: Tak, tak, to świetne biuro podróży, bardzo dobrze zorganizowane. Nie wytrzymało tej konkurencji przemian, ale
1: wraca
0: też są teraz coraz częściej. Powstało bardzo dużo sieci polskich hoteli, już nowych. Ja teraz nie będę z nazwy też...
1: Bardzo bym prosił, żeśmy tych nazw za mocno nie tymi nazwami nie żonglowali, ale do czego zmierzam? Do czego zmierza moje pytanie? O czasach, o których ja wspomniałem, nie było czegoś takiego, że wojewoda musiał wycieczkę, którą zorganizował mój tato, płacić za jej pobyt i ściągał do miejsca, skąd wyjechaliśmy. A w tej chwili coraz częściej jest, że wycieczka gdzieś jedzie, wycieczka, jakcyś turyści, a potem dany wojewoda z miejsca, z którego oni wyjechali, gdziekolwiek byliby na świecie, płaci za ściągnięcie tych ludzi. Dochodzi do pewnych obsuwek, prawda, na tym rynku?
0: Nie do końca wojewoda. Ja tu muszę się tutaj, panie redaktorze, trochę wtrącić. Znaczy tak, po 41. bankructwie biura podróży rzeczywiście tak zostały w Polsce zaostrzone przepisy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie turystów, że jesteśmy aktualnie najlepiej chronieni turystycznie, mogę powiedzieć, jako Polacy w Europie.
1: Super. To jest to zdanie, które pani powiedziała, to proszę, aby wszyscy nasi słuchacze sobie uwypuklili. Jesteśmy najbardziej chronieni, jeśli chodzi o turystykę w Europie.
0: Tylko zawsze jest pewne ale, tak? Czyli tak, jeżeli podróżujemy, to nie z Wojtkiem z Zanzibaru, tak, bo to nie jest biuro podróży, no, zawsze musimy sprawdzić, czy organizator jest na liście organizatorów turystyki. To wtedy jest chroniony turystycznym funduszem gwarancyjnym. Dlatego wszystkie osoby, które z jakiegoś powodu nie mogą wrócić, to jest potężna kwota teraz utrzymywanych środków, bo biura turystyczne muszą się składać na ten fundusz. Jesteśmy chronieni, także na pewno wrócimy. Jeżeli nie ściągnięci przez biuro czy przez organizatora, to na pewno możemy za własne środki wrócić po powrocie.
1: Czyli możemy
0: czuć się
1: bezpieczni, wydając odpowiednią kwotę pieniędzy. Pani Dominiko, wracamy do naszej rozmowy już za niedługo, bo po dwóch piosenkach i serwisie informacyjnym. Do usłyszenia.
0: Dobrze, dziękuję, do usłyszenia.

0: studiu PRK, w studiu Radia Kierowców jest już Kuba Domoracki i cały pakiet najświeższych informacji z naszych dróg. Ciężko się dziś jeździ?
1: To znaczy tak, już popołudniowe godziny szczytu właściwie powolutku, a nawet szybciej niż powolutku kończą się, ale to nie znaczy oczywiście, że utrudnień nie ma, a jedynka trudna sytuacja, droga krajowa nr 10 w Kujawsko-Pomorskim, także trochę się dzieje.
0: Trochę się dzieje. Szczegóły już teraz.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Na A1 cały czas utrudnienia i to dosyć poważne utrzymują się w województwie śląskim pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ. Na kilometrze 415 zderzyły się dwie ciężarówki i jedna z tych ciężarówek przewoziła gaz, natomiast druga transportowała pojazdy. Autostrada jest częściowo zablokowana w kierunku Gorzyczek. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem awaryjnym i cały czas kilkukilometrowy korek właśnie na A1 w tym miejscu się utrzymuje. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką i wtedy z autostrady A1 już najlepiej zjeżdżać na węźle Radomsko. Na drodze krajowej nr 10 w Kujawsko-Pomorskim doszło do zderzenia auta osobowego i ciężarówki w miejscowości Cierpice, to pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem. Na kilometrze 305 nie ma już blokady obu kierunków, ale obowiązuje ruch naprzemienny. I tam także obserwujemy spore korki i w kierunku Bydgoszczy, i w stronę Torunia. Także i tak najlepiej ten fragment omijać, na przykład drogą krajową nr 80, która znajduje się po drugiej stronie Wisły. Cały czas zdecydowanie wolniej jedzie się na A4 i na Dolnym Śląsku pomiędzy węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, Pietrzykowice, a Wrocław Południe i także w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa pomiędzy Badzicami a węzłem Kraków-Tyniec w kierunku Rzeszowa. Jeszcze wspomnę o jednej trasie w województwie małopolskim, o Zakopiance. Tutaj korek utrzymuje się na fragmencie remontowanym pomiędzy Głogoczowem a Myślenicami, natomiast na fragmencie podhalańskim obserwujemy dosłownie niewielkie, ale jednak takie późno popołudniowe spowolnienia, zwłaszcza w pobliżu Białego Dunajca, Bańskiej Niżnej, Poronina i samego Zakopanego.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Ale leją państwo miód na moje serce, nasza aplikacja. Panie Mariuszu, ta miłosna wypowiedź była lepsza niż niejedno kazanie na mszy. Brawo! Z motoryzacyjnym pozdrowieniem ze siódemki z okolic Kielc. To jedno, jeden garnuszek miodu, ale jest jeszcze jeden. Witam pana, panie Mariuszu. Pan to ma po prostu miłość do życia. I to szanuję. Aż miło w korku tkwić z motoryzacyjnym pozdrowieniem. Grześ

Grzesiek z Korka na A4. Panie Grześku i wszyscy inni nasi przyjaciele motoryzacyjni Radia Kierowców. Miło mi to słyszeć, ale przypomnę Państwa, by sprawdzili Państwo, czy jedziemy z włączonymi światłami mijania, czy na światłach dziennych. Jeśli światła mijania, to jest bajka, to jest uprzejmość, to jest radość z tego, że nawet stoimy w korku i pozwolimy komuś z podporządkowanej mimo wszystko do tego korka dołączyć. Bo jeśli będziemy dla siebie uprzejmi, sympatyczni, mili, to będzie nam razem i fajniej, a przede wszystkim wszyscy na tej drodze się zmieścimy.

PRK, Polskie Radio Kierowców, 37 minut po 18. Wracamy do rozmowy z naszym przemiłym gościem, pani Dominika Czechowska, Uniwersytet WSB Meritum Gdańsk. Rozmawiamy o turystyce, zahaczyliśmy o korzenie, skąd to się wszystko wzięło. Porozmawialiśmy chwilę o pewnym ryzyku, jakie niesie ze sobą zaufanie organizatorowi turystyki. Ale powiem pani, jest jeszcze jedno zjawisko, które mnie przeraża we współczesnej turystyce. Ono już ma ileś tam lat, pewnie kilkadziesiąt. Mianowicie, jak słyszę, checking, boarding, reboarding, booking, overbooking, to trochę się gubię w tym wszystkim i przyznam się, że nie bardzo wiem, o co chodzi.

0: No niestety nie ma polskich odpowiedników słów. Nie we wszystkich oczywiście słowach, które funkcjonują. Natomiast czasami jest lepiej posługiwać się tym słownictwem docelowym, bo jak znajdziemy się i tak na lotnisku,
1: w Czadzie,
0: to i tak najczęściej na przykład, to i tak będziemy mieli to opisane najczęściej właśnie po angielsku. Ja tylko chciałabym nadmienić, żebyście Państwo mieli świadomość, jak rozwija się sektor turystyczny. To aktualnie rozwija się w dwu, a nawet trzykrotnym tempie niż cała światowa gospodarka. Także tutaj rzeczywiście turystyka to jest numer jeden. Po prostu wszyscy chcą podróżować i to podróżują dużo. Nie tak jak kiedyś, że raz do roku wyjeżdżaliśmy na dwa tygodnie. Nie. Takie wakacje się już raczej skończyły. Teraz kilka razy właśnie w roku, krócej i dwa razy tygodniowy urlop. I maksymalnie wykorzystanie takich city breaków tak zwanych.
2: I ja jeszcze raz powołam się na mojego tatę, który ze swoją firmą organizował przesympatyczne wycieczki w latach 70. W 80. to już się skończyło. Ale pamiętam, jak ojciec mówił, pamiętaj, że złotówka zainwestowana w turystykę, ona się zwróci po 2-5 latach. A złotówka zainwestowana w przemysł, a jeszcze w przemysł wydobywczy, to i po 50 latach może się nie zwrócić. To jest odpowiedź na to, o czym pani powiedziała, jak ten przemysł rośnie turystyczny.
0: Znaczy tak, no rośnie bardzo, aczkolwiek jeżeli chodzi o PKB, no nie jest taką, znaczy jest istotną, w Polsce jest to około 7-8% projektu krajowego brutto, no, ale są kraje jak Grecja, Turcja, nie wiem, Egipt to już w ogóle, gdzie jest to powyżej 20%, tak, całej gospodarki. No, wszystko zależy od kraju. Natomiast my Polacy, no, podróżujemy, no, bardzo dużo. Właściwie, jak czytałam dane z tamtego roku, to sama byłam zszokowana, że na wakacje, tak, krótsze czy dłuższe, wyjechało 64% społeczeństwa. To jest, proszę Państwa, no ogrom. To prawie wszyscy, tak? No nie pojechali czasami te osoby, które są albo za młode, albo już, tak powiem, nie wiem, no są w takim wieku, że ciężko się podróżować, chociaż nawet i teraz, co się najbardziej w Polsce rozwija, to turystyka senioralna, czyli takie 50+, czyli takie jak ja i pan. Panie redaktorze.
2: A niech mi pani powie, jak to jest, że za kawę w Malmę, czy w Berlinie, czy w Madrycie, czy w Mediolanie zapłacę dużo, dużo taniej, aniżeli za kawę na Helu, w Łebie, czy w Szklarskiej Porębie.
0: Dlatego, że po pierwsze są inne uwarunkowania, jeżeli chodzi o czynsz i sposób własności lokali, czyli najczęściej tam prowadzone lokale należą do osób, które je prowadzą, więc odpada nam kosmiczny czynsz. Nadmieniam, że na przykład w Gdańsku, w centrum, to jest nawet 100 tysięcy miesięcznie taki czynsz do prowadzenia restauracji. Też bardzo często są to obiekty prowadzone sezonowo, więc nie ma tych kosztów stałych. Także od razu uczulam Państwa, żeby nie porównywać tych produktów gastronomicznych, z którymi się spotykamy za granicą, gdzieś w Grecji, gdzie na grillu przez 2-3 miesiące mamy oczywiście cudownie świeże, smażone artykuły, a produktem takiej restauracji całorocznej często prowadzonej tutaj na miejscu. No też dostępność surowców, tak, czyli w tym przypadku kawy, no wszystko zależy od tego, gdzie w którym regionie jesteśmy.
2: Dlaczego ja to...
0: Zgadzam się z jedną kwestią tutaj, panie redaktorze, że tutaj nasza polska gastronomia, mówię, z tą rukolą i tymi kleksami za 150 zł, nie najlepszym kierunku idzie, nie?
2: Gastronomia, tutaj, ale również organizacja tego życia turystycznego, bo ja rozumiem, że Gdańsk, powiedzmy, jest miastem otwartym przez cały rok, ale już Stegna, już Mierzeja Wiślana, już Półwysep Helski, już miejscowości na wybrzeżu, one są sezonowe i one faktycznie, tam właściciel lokalu ma 3 miesiące, żeby z tego lokalu zarobić na cały rok. Ale to też nie może tak być. Niech on popracuje o dwa miesiące dłużej.
0: Ale nie, to się już zmienia. To się już bardzo zmienia. To tutaj rzeczywiście, i tu chylę czoła do takich lokalnych przede wszystkim organizacji proturystycznych, czy tych lokalnych

0: władz, bo rzeczywiście coraz bardziej jest to wypłaszczanie, jeżeli chodzi o korzystanie z produktu takiego turystycznego, czyli jest tyle atrakcji organizowanych przez lokalne władze, gminy, miasta, mniejsze miejscowości, że rzeczywiście jest ta atrakcyjność niezależnie od pogody, bo my mamy większy problem z pogodą nawet niż z tym, co mielibyśmy robić, tak, w danym miejscu, bo atrakcji jest bardzo, bardzo dużo. Także Mierzeja Wiślana, o której pan wspomniał, byłam w tamtym roku z mężem i z psem, no to byliśmy poza sezonem, bo w sezonie to już w ogóle bez szans jest tyle ludzi.
1: Tak.
0: I naprawdę było bardzo dużo atrakcji. Ja już wspominałam w ostatniej audycji, mamy świetne zaplecze właśnie tych atrakcji okołoturystycznych, wszelkiego typu usług dodatkowych, beauty. I mamy co zwiedzać, tak? Wszystko jest teraz modne nam się podoba.
1: Ja myślę, że kolejną szansą dla naszej turystyki, nie tylko tej wybrzeżowej, nie tylko tej na Kaszubach, na Mazurach, nie tylko tej w górach, jest to, że mieszkańcy Europy Południowej, Hiszpanie, Włosi, oni latem zaczynają uciekać od siebie, bo tam jest u nich za gorąco. Oni już przestają z tym mieć porozumienie, z tą temperaturą wysoką i jadą do Skandynawii. To może byśmy my ich przejęli.
0: Przejmujemy Czechów, wszystkich przejmujemy do siebie i oni są w szoku. Po prostu przyjeżdżają do naszych polskich miast i nie wiedzą, o co chodzi. Nagrywają rolki, żeby pokazać, jak Polska jest pięknym, czystym, bezpiecznym krajem. No, ja się im trochę nie dziwię, no.
1: Bo faktycznie jesteśmy pięknym i coraz bardziej czystym krajem.
0: Najczystszym w Europie jesteśmy, panie redaktorze.
1: Pani Dominiko, wracamy do naszej rozmowy za pół godziny.
0: Dobrze.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: Nie będzie żadnego końca świata i o tym przyszedł państwu powiedzieć Kuba Domoracki.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Rzeczywiście świat się kręci i nawet dużo życia widać na polskich trasach, bo mamy cały czas korki w niektórych miejscach. A przecież już właściwie popołudniowe godziny szczytu na pewno są za nami. No ale co z tego, skoro ekspresowa ósemka w Warszawie chociażby jest zakorkowana pomiędzy Aleją Prymasa Tysiąclecia a Mostem Grotoroweckiego w kierunku Białegostoku. Podobnie droga krajowa nr 7 pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Dziekanowem Leśnym, a także krajowa 79 na odcinku Warszawa-Piaseczno. A teraz autostrada A1, węzeł Mykanów, węzeł Częstochowa Północ. Tutaj mniej więcej 3 godziny temu na kilometrze 415 zderzyły się dwa pojazdy ciężarowe. Jezdnia w kierunku Gorzyczek nadal jest tam częściowo zablokowana i nadal utrzymuje się tam korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Mykanów. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, już zjeżdżając z autostrady na węźle Radomsko. Na krajowej dziesiątce pomiędzy Toruniem a Lipnem w miejscowości Obrowo zderzyły się dwa samochody osobowe i w tym wypadku dwie osoby zostały ranne. Na kilometrze 329 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze jedna informacja z krajowej dziesiątki, także z województwa kujawsko-pomorskiego, ale z odcinka pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą. W miejscowości Cierpice na kilometrze 305 także obowiązuje ruch na przemian. I to w związku z kolizją auta ciężarowego i samochodu osobowego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOT to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

0: Spoglądam na zegar wiszący w studiu PRK Polskiego Radia Kierowców. Zbliża się 19.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
0: I nasza najświeższa prognoza pogody. Zachmurzenie w kraju jest umiarkowane i duże, a w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Beskid Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie małe. Przelotny deszcz, głównie w centrum i na wschodzie, mogą pojawić się także burze, a lokalnie nawet grad. Prognozowana wysokość słupka wody, która spadnie z nieba, to nawet 30 mm. Temperatura maksymalna od 16-19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 21 stopni na zachodzie i w centrum, po 22-23 stopnie na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tylko 15 stopni. Wiatr przez cały dzień słaby i umiarkowany, na ogół północno-zachodni i zachodni. W czasie burz oraz miejscami na szczytach Karpat wiatr w porywach osiągający prędkość 65 km na godzinę.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Zielony Weekend wraca na parking Polskiego Radia.
4: Przetestuj super hybrydę albo elektryka.
3: Będą ci mówić, elektryki mają małe zasięgi, hybrydy są skomplikowane.
4: A plug-in to tak naprawdę dwa samochody w jednym. Po co to komu?
3: A może by tak nie opierać się na opiniach innych i wybrać odpowiedni napęd dla siebie? Hybryda, plug-in ładowany z garażowego gniazdka czy elektryk?
4: Kilkadziesiąt samochodów do testów na parkingu Polskiego Radia. Przyjdź, zobacz, przejedź się.
5: Czekamy w sobotę, 30 maja, od 10 do 18 na parkingu Polskiego Radia. Aleja Niepodległości 77/85 w Warszawie.
2: To była autopromocja.

0: ja wolę, by to było tylko nasz.
1: No i co, mimo że piękna dykcja, ale stół zniszczony. My będziemy śpiewać w zupełnie innym stylu. Jest już w studiu Kuba Domoracki.
2: Tak, wyśpiewam wszystko, co wiem.
3: Śpiewaj!
1: Od razu, jak powiedziałeś, że wyśpiewasz wszystko, co wiesz, przypomniały mi się starcia w stawce większej niż życie Brunera i Klossa.
2: O proszę!
1: Tak, ale takie skojarzenie.
2: No tak,
1: takie
2: ładne,
1: skojarzenie.
2: To ja wybieram Klossa.
1: Dobrze. Serwis drogowy PRK.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Już ponad 3 godziny autostrada A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ jest częściowo zablokowana w kierunku Gorzyczek. Na kilometrze 415 doszło do zderzenia dwóch aut ciężarowych. Jeden z pojazdów przewoził gaz, natomiast druga ciężarówka transportowała inne pojazdy osobowe. I cały czas obserwujemy tam korek, właściwie kilkukilometrowy korek, który zaczyna się jeszcze przed węzłem Mykanów. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, zjeżdżając z autostrady na węźle Radomsko. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku dwóch aut osobowych na drodze krajowej nr 10 pomiędzy Toruniem a Lipnem. W miejscowości Obrowo na kilometrze 329 obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim także pomiędzy węzłami Toruń Południe a Lubicz jest zatłoczona, zakorkowana i to w obu kierunkach. I to utrudnienie spowodowane jest pracami remontowymi na fragmencie ponad 7-kilometrowym. Obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu i dużo wolniej jedzie się zarówno w kierunku Trójmiasta, jak i w stronę Łodzi. I jeszcze autostrada A4. Tutaj w województwie dolnośląskim nie ma już korków i nie ma właściwie większych spowolnień także w pobliżu Kostomłotów, Kątów Wrocławskich czy samego Wrocławia. Natomiast pewne utrudnienia utrzymują się na fragmencie przygranicznym na wysokości Jędrzychowic.
4: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Siemanko panowie, w Gryfinie 18 stopni, niebo zachmurzone średnio, wiatr słaby, widoczność dobra. Ja razem z wami chwilowo odpoczywam. Czy my odpoczywamy, Kuba? Czy ty czujesz się odpoczywającym?
2: I tak i nie.
1: Bo jednak ta nasza praca ma coś takiego, że jeśli się ją lubi, to...
2: Tak, właściwie każda praca ma to do siebie, że jeśli jak się ją lubi, tak.
1: Że jeśli się ją lubi. No ale jeżeli pracuje się 12, 18, 24 godziny, to jest się nieproduktywnym, już się nie lubi i siebie, i pracy. Ale dokończę, o czym pisze Dona Santek z Gryfina. Chwilowo odpoczywam, a teraz ruszam na trening darterski. Ha! Wszystkim kierowcom życzę szerokości, przyczepności i spokojności. Oczywiście miłego wieczoru, Antek z Gryfina. Antku, jeszcze jeden szczegół. Gdybyś nam mógł powiedzieć, na czym polega taki trening kogoś, kto zaraz będzie rżnąć w darta. Ciekaw jestem, czy jakiś piwot, dwutakt, czy od po prostu ustawienie się i rzucamy, byle jak najbliżej środka.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców. 19 minut po 19 jest z nami pani Dominika Czechowska z Uniwersytetu WSB Merito Gdańsk. Czy dobrze wymieniłem nazwę pani Alma Mater?
1: Tak, tak, jak najbardziej, no to, panie redaktorze, dziękuję.
0: To się cieszę, że udało
1: już
0: mi się.
1: Nie gniewam.
0: Bez pomyłki. Pani Dominiko, przypomnijmy tych kilka zwrotów, które w turystyce mogą nam trochę poprzeszkadzać. Boarding, overbooking.
1: Znaczy, jeżeli chodzi poprzeszkadzać, to przede wszystkim dwie definicje, których państwo musicie się bać i trochę być uczuleni. To jest overturizm, a przede wszystkim overbooking. Overbooking to jest taka sytuacja, kiedy hotel, a przede wszystkim linie lotnicze sprzedają więcej miejsc lub biletów niż mają na pokładzie.
0: Jak czyli tak można? Sobie...
1: No właśnie, można. Niestety można. I to ciekawe jest, i to trzeba zaznaczyć, że dozwala to prawo Unii Europejskiej, które no obowiązuje przede wszystkim tanie linie lotnicze. Ja przepraszam, bo jestem w trakcie, mówiłam, bardzo dużej imprezy firmowej. Muszę się jeszcze dalej przemieścić, bo tutaj w tle słychać tąże imprezę.
0: Znaczy, jeśli są tam ludzie, którzy się uśmiechają, są dla siebie życzliwi, to jest nam bardzo przyjemnie z tego powodu.
1: Bardzo.
0: To możemy
1: bardzo,
0: w tym uczestniczyć.
1: Inaczej by mnie tu nie było. Tak. Natomiast tutaj wracając jeszcze do definicji tego overbookingu. Proszę państwa, czyli tak, organizujemy sobie wakacje, mamy wykupiony hotel, najczęściej też bez opcji zwrotu, no bo w tym momencie dostajemy najlepszą ofertę. Chcemy się odprawić i już nie możemy się odprawić online. Dlatego bardzo państwa uczulam, jak już się nie możecie odprawić online, to już jest pierwsze, szanowni państwo, czerwone światło do tego, że nastąpił overbooking. Czyli proponuje nam linia lotnicza odszkodowanie w wysokości 150 na przykład euro. Normalnie odszkodowanie za overbooking to jest przynajmniej 600 euro, ale mogą być i wyższe kwoty. No, jeden z takich najdroższych overbookingów, o którym ja słyszałam, to jest 20 tysięcy euro.
0: No dobrze, ale na taki overbooking, czy za takie odszkodowanie, za niewpuszczenie na pokład samolotu, może sobie pozwolić, powiedzmy, bardzo dobry prawnik, dobrze oblatany nie tylko w różnych liniach lotniczych, ale oblatany w przepisach prawa Unii Europejskiej.
1: Nie, nie, odszkodowanie należy się każdemu.
0: Czyli no ale 150 a 20 tysięcy to jest różnica.
1: To nie zależy od już stanowiska, tylko od tego, jak bardzo liniom lotniczym zależy, żebyśmy nie polecieli. Bo czasami jest tak, że linia lotnicza przy check-inie, czyli przy miejscu, czy przy boardingu, nie przy check-inie, tylko przepraszam, czy przy boardingu, czyli w miejscu, kiedy już wsiadamy na pokład samolotu, informuje, tak, o takiej sytuacji i proponuje odszkodowanie. No są osoby, które nie muszą lecieć tego samego dnia i na przykład za 600 euro czy 1000 euro zgodzą się na to, żeby polecieć następnego dnia.
0: Proszę mi poprowadzić mnie za rękę. Czy jeżeli nie zobaczę, że online nie mogę zarejestrować się na dany lot, a mam wykupione wczasy, te wczasy są na przykład gdzieś w Egipcie, to co, za 600 euro od każdej osoby, czyli całej rodziny, rodzina powiedzmy ma 4 osoby, 6 razy 4, 2400 euro, to za te 2400, jak dolecę do Hurgady na przykład dzień później, to znajdę odpowiedniego wielbłąda czy stado wielbłądów, którymi dowiozą mnie do mojego ośrodka, prawda?
1: Tak, dokładnie w ten sposób to funkcjonuje i niektórzy już na takim overbookingu zaczynają spekulować, bo jeżeli pięcioosobowa rodzina nie odleci, no to rzeczywiście jest taka sytuacja, albo na przykład tak jak ostatnio w Gdańsku dwoje dzieci zostało. No fakt, że jedno z dzieci było dorosłe i mogło, czyli skończyło 18 lat i polecieli następnego dnia z Warszawy, że tak powiem, dofinansowując rodzinę kwotą 2000 euro. Przy czym akurat Egipt nie był dobrym przykładem, panie redaktorze. Ja tu przepraszam dzisiaj trochę po uszach, bo najczęściej Egipt to są wyjazdy zorganizowane, czyli przez biura podróży. I w

0: W tej sytuacji jesteśmy chronieni. Jeżeli rzeczywiście nie polecimy, no to w tym momencie nie ma realizacji naszego wyjazdu turystycznego i rzeczywiście no jesteśmy w 100% chronieni, jak tutaj wspominałam, i ubezpieczeni.
1: Czyli w momencie, kiedy lecimy na wycieczkę wykupioną, wycieczkę w czasy wykupione, nie ma overbooking, nam nie grozi. Nie. Ale jeżeli mamy swoje mieszkanie tak, czy w Madrycie, czy gdzieś na Wyspach Kanaryjskich i lecimy i nagle nie możemy się zalogować na ten lot,
0: odprawić,
1: znaczy, że... Nie ma, zmiłuj się, i nie wpuszczają nas na pokład.
0: Mogą nas nie wpuścić. Z czego wynika overbooking? Tak jak powiedziałam, ze sprzedaży zbyt dużej liczby biletów, no bo opłaca się potem sprzedać drożej. A też jest tak, że wskaźnik jest przeliczony, jesteśmy w Excelu cały czas, czyli wszystko się musi zgadzać. Część ludzi rzeczywiście nie stawia się na lotnisko, ale jak się stawią wszyscy, no to jest wtedy ząg. Proszę Państwa, czego teraz nie robimy? Nie siedzimy do ostatniej chwili. Jeżeli nie mamy wykupionej tej opcji priorytetowej, czyli wejścia w pierwszej kolejności, to jednak należy się ustawić jak najszybciej przy bramce, no ale najważniejsze, żeby być oczywiście odprawionym. Czasami jeszcze można się ratować w ostatniej chwili, bo jeszcze te 2-3 osoby, które nie wsiądą do samolotu, bądź też nie dojadą, to nas w tym momencie wpuszczą na pokład samolotu. Na co jeszcze Państwa uwrażliwiam, żeby się online odprawiać jak najszybciej. Nie czekać do ostatniej chwili z odprawą, no bo ci, co czekają, mają najmniejsze szanse. Bardzo pomaga też wykupienie miejsc w samolocie. Czyli jeżeli Państwo macie wykupione miejsca w samolocie, wtedy również, no może nie ze 100% pewnością, ale możecie, tak powiem, załapać się na ten samolot. No jest ryzyko. Overbooking aktualnie z ryzykiem. Kiedy samolotowy mnie nigdy nie dosięgnął, bo ja rzeczywiście i wykupuję miejsca i bardzo szybko się odprawiam. Teraz w ogóle specjalnie kupiłam takie karty klubowe linii lotniczych, bo to też pomaga przy overbookingu. Natomiast zdarzyło mi się rzeczywiście taka sytuacja overbookingu w Rzymie, kiedy okazało się, że ja jedę do hotelu, a hotel sprzedał więcej miejsc. Tak.
1: Czyli najważniejsza rzecz, nie buszujemy po sklepach wolnocłowych, nie siedzimy w barze lotniskowym do oporu, tylko czym prędzej do kolejki tych, którzy już prowadzą swój abordaż, chciałem powiedzieć, boarding.
0: Nie, no z tym barem i z tymi sklepami to też bez przesady, tam chwilkę pobuszujmy.
1: Wracamy do rozmowy po serwisie.

0: piękne.
1: I cóż, poezja może być piękna nie tylko czytana, ale również śpiewana. Ci, którzy lubią, to wiedzą. W studiu jest Kuba Domoracki i kolejny serwis logowy w Perka.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na ekspresowej Trójce w Zachodniopomorskiem pomiędzy węzłami Pyrzyce a Myślibórz auto ciężarowe uderzyło w bariery na kilometrze 48. Mamy informację, że zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Gorzowa i właściwie pewne spowolnienia się tam utrzymują, nie korek, ale spowolnienia owszem. Natomiast korek, i to dosyć poważny, cały czas utrzymuje się na A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ. Tutaj już ponad 3,5 godziny utrudnienia utrzymują się na jezdni w kierunku Gorzyczek, gdzie na kilometrze 415 zderzyły się dwie ciężarówki. Autostrada jest tam częściowo zablokowana. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91, albo na węźle Radomsko, albo na węźle Mykanów, właśnie uciekając z autostrady w kierunku starej jedynki. Dwie osoby zostały poszkodowane w wypadku dwóch pojazdów osobowych na Krajowej Dziesiątce pomiędzy Toruniem a Lipnem. Chodzi o miejscowość Obrowo i kilometr 329. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. I jeszcze województwo mazowieckie. Tutaj już na szczęście coraz mniej korków, ale pewne spowolnienia, już takie wieczorne spowolnienia, owszem, utrzymują się. Chociażby na Krajowej Siódemce, na wysokości Łomianek i warszawskich Młocin, także na trasie numer 79 pomiędzy Warszawą a Piasecznem oraz na Krajowej 61 na fragmencie remontowanym niedaleko Zegrza.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Teraz bardzo dobrze, Kuba, że zostałeś jeszcze chwilę ze mną, bo właśnie słuchacz w ciebie wycelował swój głos.
3: O proszę.
1: Jakiś czas temu prowadziliśmy tu takie dialogi na cztery, powinno być nogi na cztery koła. Kuba wybrał sobie jako bohatera Klosa, mnie został Brunner. A słuchacz pisze, oj tam Klosa redaktor sobie wybrał, a komu Klos by powiedział, że ma numery Polskiego Radia Kierowców? No fakt, a Brunner komu by powiedział? No powiedziałby właśnie. Co najwyżej rączki Klos. Szanowni Państwo, jeździmy ostrożnie, jeździmy z wyobraźnią, bezpiecznie, z ogromną dawką życzliwości wobec innych uczestników ruchu drogowego, no i oczywiście z włączonymi światłami mijania.

0: Słuchają Państwo PRK Polskiego Radia Kierowców. Wracamy do rozmowy z naszym przewodnikiem po turystyce. Spotkaliśmy się dziś z panią Dominiką Czechowską z Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku, ale rozmawiamy o całym świecie, o tak przyjemnej rzeczy, jaką jest turystyka. Bohaterem ostatnich minut jest overbooking.
1: Tak, overbooking, czyli skończyliśmy przed krótką przerwą na tym, że jestem w Rzymie, wchodzę do hotelu i nie ma dla mnie miejsca noclegowego. I co teraz? Nie kręcimy afery, szanowni państwo, zachowujemy spokój, dlatego że przy overbookingu, jeżeli chodzi o hotel, no to hotel musi nam przedstawić alternatywne rozwiązanie, a najlepiej, jeżeli w ogóle miejsce noclegowe kupiliśmy przez bardzo znanego, i to są różne marki, tutaj nie będę wymieniać, pośrednika internetowego. Dlaczego? Dlatego, że w Polsce obowiązuje prawo, że za sprzedaż tychże miejsc noclegowych w tym przypadku odpowiada pośrednik. I to pośrednik musi nam zagwarantować tożsame miejsce noclegowe i tak.

0: było w moim przypadku. Momentalnie oczywiście zostało ono zorganizowane. Trudniej jest rzeczywiście w samolocie. Jeszcze tak wracając, proszę Państwa, do tych lotów. No nie ma już tanich linii. Zapomnijmy o tym. Te linie lotnicze specjalnie wytwarzają w nas poczucie zagrożenia, żebyśmy dokupywali miejsca, droższe bilety. Też po to nam sprawdzają co do milimetra nasz bagaż, żebyśmy się nie tylko pilnowali, ale również żebyśmy mieli poczucie zagrożenia i dokupywali bagaż większy, bagaż nadawany. Także tu wszyscy jesteśmy tak trochę sterowani, ale proszę się absolutnie nie obawiać, bo to nie są najgorsze rzeczy, które się mogą wydarzyć, dlatego że podróżowanie jest jedną wielką przygodą. Ponieważ tu z panem redaktorem już się troszeczkę namówiliśmy i usłyszymy siebie jeszcze raz w czerwcu, absolutnie na tą audycję zapraszam. Opowiem państwu, jak się ochronić, jak się ubezpieczyć, a co się dzieje i co mi się stało, czyli ugryzł mnie największy na świecie żółw w Grecji, także mnie wyniosło metr nad wodę. Miałem w Lizbonie wbitą oś w krtani, okradziono mnie we Włoszech, uwaga, złapałam złodzieja, biegłam za nim i go goniłam. Opowiem Państwu o przygodach, o tym, jak mnie oszukano na wnuczkę w Dubaju na 13 tysięcy i każdą tą historię opowiem Państwu z doświadczenia teoretycznego i praktycznego i możemy się zastanowić, czy można było się przed tym ochronić i w jaki sposób. Aha, w Grecji szyty łuk brwiowy. Kilka sytuacji z wypożyczeniem auta. Naprawdę dużo tego będzie. Będzie bardzo ciekawie. Znaczy, do usłyszenia w czerwcu.
1: Z tego, tak. z tej pani zapowiedzi to wynika, że wyjeżdża pani, dzieją się same nieszczęścia.
0: No niestety, co wyjazd, to coś się dzieje. Ja bym chciała już, panie redaktorze, żeby tak nie było, tak. Ale nie wiem, dlaczego się tak dzieje. No teraz wróciłam 2 tygodnie temu z Etny, no to zgubiliśmy się na wzgórzach Etny o mały włos, nie zdążyliśmy na samolot. W sobotę lecimy i trzymajcie, moi drodzy, szanowni państwo, słuchacze, za mnie kciuki na 5 dni, tak jak mówiłam, do Francji. No mam nadzieję, że nic się tam złego nie
1: stanie.
0: Nie
1: stanie złego, ale zanim się pożegnamy, to proszę mi powiedzieć, pani zdaniem, takie najtrudniejsze, najbardziej niebezpieczne regiony, to jakie to są?
0: Ale Europy?
1: Europy i świata.
0: Jeżeli chodzi o Europę, no to rzeczywiście wbrew pozorom mogą być to kraje takie no nieoczywiste. No, no niektóre regiony Włoch mogą być nawet trochę niebezpieczne. Natomiast jeżeli chodzi o świat, no to proszę bardzo Państwa na bieżąco sprawdzać, bo ta sytuacja jest bardzo zmienna. gov.pl i ja tak na gov.pl jest na bieżąco bardzo dużo informacji, dlatego że jesteśmy ostrzegani przed aktualnymi zagrożeniami, jeżeli chodzi o podróżowanie. Tylko pani... na co zwracam też ostatnią rzecz, moi drodzy słuchacze, bardzo wysokie temperatury. To będzie zagrożenie, które będzie obowiązywało w tym roku i o czym rozmawialiśmy, że spędzanie wakacji w temperaturze 45 stopni, to jakbyście w piekarniku, szanowni państwo, siedzieli, to nie jest nic przyjemnego.
1: Te strony, o których pani wspomniała, z adresem gov.pl, to strony rządowe, strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, specjalne poradniki, rok w rok aktualizowane, tak? Natomiast niech mi pani powie, bo są takie kraje, ja tu wymienię Hiszpanię i w niektóre części Włoch, ale i Paryż jest też niefajny pod tym względem, gdzie grasują hordy kieszonkowców. Jak przed nimi się ustrzec?
0: No, moim zdaniem się nie da. Sama została okradziona w taki sposób, będąc absolutnie świadoma i ostrzegana wielokrotnie. Także no, to jest o tyle niebezpieczne, że jeżeli nie zrobią tego w polubowny sposób, no to nas po prostu popchną. No, są regiony Paryża, gdzie państwo no, nie możecie nocować, nie możecie się tam znaleźć, dlatego że no, po prostu może
1: można
0: to być niebezpieczne. Nie przeżyć nawet. No, tak. no to już musimy się z tym liczyć, że trochę ten świat się
1: zmienił
0: i trochę rozsądku w tym podróżowaniu. Czyli podróżujcie, ale uważajcie. I też tak nie do końca decydujcie o podróżowaniu, że jest jakaś informacja na social mediach, na Instagramie, że ktoś przejechał na rowerze Brazylię. No naprawdę to nie oznacza, że tam jest bezpiecznie. Ja niestety

0: niestety na takie komunikaty jestem przewrażliwiona i też przewrażliwiam państwa. Także słuchać mądrych źródeł, a nie popularnych, nie zasięgowych. Nie korzystać z turystyki zasięgowej.
1: I przed każdym wyjazdem trzeba trochę poczytać, poszukać forum, a może jest tam jakiś Polak, który mieszka i opisuje pewne historie i pewne przyzwyczajenia i zachowania miejscowych, i to zawsze suma tych doświadczeń może się bardzo przydać.
0: Ostatnie zdanie, Odyseusza, tam się zarejestrować, bo jak się coś tam będzie działo w miejscu docelowym, to dostaniemy SMS-a.
1: Dominika Czechowska, Uniwersytet WSB, Merito Gdańsk, naszym gościem i naszym przewodnikiem po turystyce. Bardzo dziękuję za rozmowę i do usłyszenia w czerwcu.
0: Do usłyszenia, szanowni państwo, dziękuję.

0: Nie pytaj o Polskę, wyśpiewał obywatel GC, jeden ze znamienitych tczewiaków, tczewianin z urodzenia. To jego pokolenie nie miało łatwo, ale które z pokoleń w naszym kraju miało łatwo? Na to pytanie każdy z nas musi odpowiedzieć sobie sam. W studiu jest ze mną Kuba Domoracki i przedstawi kolejny serwis drogowy. Kuba już rozluźniony, uśmiechnięty.
1: Troszeczkę uśmiechnięty, tak, no bo wiadomo, pora coraz późniejsza, ale na drogach cały czas.
0: A wakacje zaplanowane?
1: Dzieje.
0: Urlop już taki turystycznie? Już coś wiemy, czy jeszcze nie?
1: Coś, to znaczy ja nie lubię wakacji, szczerze powiedziawszy. Lubię mieć urlop po albo przed. I tak mam w tym roku.
0: Ale to jest też swoisty rodzaj turystyki, prawda?
1: Tak, oj, zdecydowanie, tak.
0: Gratuluję, że masz taki pomysł.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
1: Cały czas utrzymują się utrudnienia i to dosyć poważne na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ. Autostrada jest tam nadal częściowo zablokowana w kierunku Gorzyczek. Na kilometrze 415 zderzyły się dwie ciężarówki i do tego zdarzenia doszło przed godziną 16, czyli już 4 godziny temu. Cały czas autostrada jest zakorkowana, bardzo poważnie właściwie jak na tę porę i najlepiej ten fragment omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91. Dwie osoby zostały ranne w wypadku dwóch aut osobowych pomiędzy Toruniem a Lipnem w miejscowości Obrowo. To droga krajowa numer 10. Na kilometrze 329 zderzyły się dwa samochody osobowe i obowiązuje tam właśnie ruch naprzemienny. Na krajowej 10, uwaga, pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem w miejscowości Cierpice. Tutaj utrudnienia utrzymują się na kilometrze 305, gdzie zderzyły się dwa pojazdy, ciężarówka i auto osobowe. I tam także obowiązuje ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze województwo małopolskie, tutaj już coraz mniej spowolnień, a zatem ruch odbywa się naprawdę w wielu miejscach bardzo przyjemnie i w sposób płynny, ale pewne spowolnienia obserwujemy zwłaszcza na fragmentach remontowanych, czyli chociażby na Zakopiance niedaleko Myślenic, na obwodnicy Wieliczki, zatem na krajowej 94 oraz na drodze krajowej 79 pomiędzy Krakowem a Zabierzowem.
2: PRK. Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To była reklama.

0: pisania.
1: No bo jeśli ktoś pożyczył trochę czasu, to tego czasu nie da się oddać. Właśnie minęła 20.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
1: Zawsze po pełnej w PRK, w Polskim Radiu Kierowców prezentujemy Państwu najświeższą i przekazaną w nasze ręce prognozę stworzoną przez meteorologów. W kraju zachmurzenie jest umiarkowane i duże, a w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki i Beskid Niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie małe. Przelotny deszcz, głównie w centrum i na wschodzie, miejscami burze, lokalnie możliwy także grad. Prognozowana wysokość słupka wody, która spadnie z nieba, to nawet 30 mm. Temperatura maksymalna 16-19 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, 21 stopni na zachodzie i w centrum, do 22-23 stopni na wschodzie. Chłodniej nad morzem, tylko 15 stopni, wiatr słaby, umiarkowany, na ogół północno-zachodni i zachodni. W nocy na przeważającym obszarze zachmurzenie małe, umiarkowane, miejscami w północnej połowie kraju oraz na krańcach południowych duże i tam wystąpią przelotne deszcze, szybko zanikające. W drugiej połowie nocy lokalne mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze Polski od 7 do 11 stopni, cieplej, lokalnie na Podkarpaciu i krańcach północno-zachodnich nawet 12 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat tylko 6 stopni. Wiatr w nocy słaby i umiarkowany, północno-zachodni i zachodni. Na szczytach Karpat miejscami wiejące w porywach, nawet i z prędkością 65 km na godzinę. Ale że po szczytach nikt z nas jeździć nie będzie, nie musimy się tym przejmować.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: PRK Polskie Radio Kierowców, 10 minut po 20. Jest ze mną Kuba Domoracki, kolejny serwis drogowy w PRK.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Dwa samochody ciężarowe zderzyły się na ekspresowej siódemce w województwie mazowieckim pomiędzy Płońskiem a Zakroczymiem. Na wysokości miejscowości Załuski na kilometrze 139 zablokowany jest jeden pas w kierunku Warszawy. Ruch odbywa się pozostałymi pasami. Na ekspresowej trójce natomiast ciężarówka uderzyła w bariery w województwie zachodniopomorskim pomiędzy węzłami Pyrzyce a Myślibórz. Na wysokości miejscowości Otanów na kilometrze 48 mamy zwężenie w kierunku Gorzowa, Zielonej Góry czy Legnicy. Zakończyły się natomiast problemy na Krajowej Dziesiątce w Kujawsko-Pomorskiem pomiędzy Toruniem a Lipnem, gdzie w miejscowości Obrowo doszło do wypadku dwóch aut osobowych. W tej chwili na kilometrze 329 jezdnia jest już tam odblokowana w obu kierunkach. Natomiast cały czas mamy utrudnienia w innym miejscu w Kujawsko-Pomorskiem, także na Krajowej Dziesiątce, ale pomiędzy Toruniem a Bydgoszczą, w miejscowości Cierpice. Tutaj doszło do zderzenia ciężarówki i auta osobowego na kilometrze 305. Obowiązuje tam ruch jednym pasem na zmianę. Jeszcze jedna informacja, bardzo istotna, o utrudnieniach na A1. Od ponad 4 godzin autostrada jest częściowo zablokowana w kierunku Gorzyczek pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ. To w związku ze zderzeniem dwóch ciężarówek. Jedna ciężarówka przewoziła gaz, a druga transportowała pojazdy. Do tego zdarzenia doszło przed godziną 16 i nadal na kilometrze 415 autostrada jest właśnie, tak jak powiedziałem, częściowo zablokowana w kierunku południowym. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.

A w PRK, w Radiu Kierowców, kolejny gorący temat. Znamienity gość Jerzy Kosowski, redaktor naczelny miesięcznika Automobilista, jest

0: nami w najniższych ukłonach, panie redaktorze.
1: Dobry wieczór państwu, bo mogę już powiedzieć dobry wieczór o tej porze.
0: Tak, niestety tak, bo ten czas leci jak szalony. Przed nami kolejny numer i wyjątkowy bohater. Bardzo popularny, mówię wyjątkowy, dlatego że chyba jeszcze nigdy tyle stron nie poświęcono jednemu autu w piśmie.
1: Tak, tak. To jest moim zdaniem bardzo duże kompendium wiedzy o wykorzystaniu tego samochodu w typach, modeli, wariantach, generacjach, ale chodzi cały czas o wersję GTI.
0: Zdradzę, chodzi o Volkswagena Golfa.
1: Golfa GTI.
0: Golf
1: GTI. Wersji GTI.
0: Od jedynki.
1: Od jedynki.
0: Od jedynki.
1: W 76 roku miał premierę, bo zwykły Golf w 74, a dwa lata później wpadli na pomysł, żeby usportowić to. W sumie to auto popularne, w miarę niedrogie, no ale żeby dać coś klientom, którzy, że tak powiem, chcą poczuć pod nogą coś mocniejszego i w tym momencie poczuć, jak się ten samochód mocniej odpycha, że ze świateł ruszają lepiej od innych. No i w sporcie można było tego używać i o tym naprawdę dużo napisaliśmy.
0: Jak miesięcznik ma około 120 stron, to Golfowi poświęcono tych stron...
1: 30.
0: Tak. No tak, 30, bo już...
1: Czy numer jest powiększony właśnie z tego tytułu, że nie chcieliśmy zrobić tam 8 czy 10-stronicowego artykułu na ten temat, tylko dodaliśmy tych stron po to, żeby móc przekazać to, co chcieliśmy przekazać.
0: A czemu wybór padł na GTI?
1: No bo właśnie ma 50-lecie.
0: Aha, 50 lat.
1: Właśnie ma 50-lecie.
0: No tak,
1: 50
0: lat. To jest powód.
1: Boże, 50 lat ma to auto.
0: Dużo tych samochodów jeszcze u nas jeździ?
1: GTI, tak. Jest sporo jedynek. Niestety to sporo jest trochę przesadą, dlatego że te samochody, które szybciej jeździły, że tak powiem, częściej ulegały wypadkom niekoniecznie tragicznym, ale takim, które czyniły remont dalszy już nieopłacalnym, tak mogę powiedzieć. I zwykłych tych wersji rozmaitych jest oczywiście o niebo więcej niż tej wersji GTI. Tam wśród tego GTI też jeszcze były najrozmaitsze inne odmiany, ale o tym to mamy tam w środku i chyba nie mielibyśmy czasu, żeby to wszystko tutaj omówić.
0: No tak, ale faktycznie 50 lat, jest to auto wyjątkowe, jakby na nie nie patrzeć. Lata 70., czyli czas kryzysu paliwowego.
1: Tak.
0: A Niemcy wypuszczają auto sportowe.
1: Mocniejsze, tak. Takie mocniejsze.
0: Wiadomo, że mocniej spalające paliwo.
1: Ależ oczywiście, nie da się...
0: I się udało.
1: I mało tego, ten samochód, oczywiście on ma kolejne generacje, on się jakby zmienia z czasem, natomiast zachowuje cały czas jakby pewną koncepcję od samego początku, bo moglibyśmy wymienić też kilka marek samochodów, które ciągle tak samo się nazywają i są produkowane już 50 czy 60 lat, ale w międzyczasie na przykład napęd przewędrował z tylnej osi na przednią, zmieniło się całkowicie zawieszenie, wymiary się absolutnie zmieniły, zmieniła się też klientela tego samochodu, natomiast przy Golfie ta klientela ciągle mniej więcej jest podobna i to jest tutaj, ja nie jestem agentem Volkswagena, ale naprawdę muszę powiedzieć, że to jeden z takich ciekawszych, bym powiedział, projektów motoryzacyjnych.
0: Czy on jest trudny do odrestaurowania?
1: Nie jest to samochód bardzo trudny, szczególnie już powiedzmy tam druga, trzecia generacja, to już jest dość niezłe zaopatrzenie w części, bo tu oczywiście łatanie, spawanie, jakieś takie inne rzeczy, zapomnijmy o tym, bo to tego typu operacje przy renowacji przewyższą wartość tego samochodu realną rynkową.
0: Czyli trzeba szukać blach oryginalnych, tak?
1: Tak, samochodów, gdzie jest minimum blacharki do zrobienia. Mechanika jest też do zrobienia, są specjaliści także w Polsce, którzy potrafią takie auto podrasować, zrobić, wycisnąć z niego jeszcze więcej niż fabryka chciała wycisnąć. Ale co najciekawsze, że były też wersje GTI, czyli takie usportowione z silnikami wysokoprężnymi. To jest też ciekawostka. No ale to jak ktoś chce sobie coś tam więcej
0: to się dowiedzieć,
1: to
0: zapraszamy do numeru.
1: To zachęcam, bo to za dużo byłoby do opowiadania.
0: Bo ciekawych artykułów jest sporo. Mnie się od razu rzuca w oczy zielony Harley Davidson.
1: Oj tak, to jest...

0: Przede wszystkim oczywiście motocykl nie jest rzadki, no bo to był tak zwany Liberator, czyli było kilka takich pojazdów w czasie II wojny światowej, które przydomek taki dostały. One nie miały takiej oficjalnej nazwy, ale one właśnie przysłużyły się niesłychanie do zwycięstwa.
1: Ale i po zwycięstwie one też bardzo ładnie odgruzowywały rzeczywistość.
0: Oczywiście.
1: Ja wiem, że rolnicy potrafili zaprzęgnąć lemiesze do tego motocykla i orać.
0: Można było, bo to jest motocykl, który nie ma jakichś wybujałych parametrów. Zresztą Amerykanie mieli zupełnie inną koncepcję uzbrajania się, bo Niemcy szli w jakąś niesłychanie wyszukaną perfidię techniczną, która zawodziła później, a przede wszystkim była strasznie kosztowna. Amerykanie szli w prostotę i w masowość produkcji.
1: I samochód terenowy, wojskowy, amerykański, który Willis, zapoczątkował Willis, do tej pory jest prostym samochodem.
0: Tak. A tutaj ten motocykl ma o tyle ciekawą historię, bo o tym mało kto z nas wie, że jak była podpisana umowa Lend-Lease, to Amerykanie postanowili wysłać sporą liczbę takich motocykli do Związku Radzieckiego. I fabryka nie była w stanie dostarczyć tak dużo, w związku z tym nastąpiły pewnego rodzaju rekwizycje ze służb państwowych, na przykład z policji czy gdzieś, i te motocykle były wysyłane,
1: tak, rozkładano
0: je i przekazywano. I właśnie takim motocyklem jest ten, który tu opisujemy. On jest w takim dziwnym groszkowym kolorze, ale ten kolor groszkowy jest oryginalny, naniesiony na niego w Rosji, w Związku Radzieckim, ponieważ oryginalnie był niebieski, bo był to motocykl, który został zabrany z policji w którymś ze Stanów i wysłany do Związku Radzieckiego, no ale ponieważ Rosjanom nie pasował niebieski motocykl na froncie, więc go przemalowali na zielono. Także.
1: Wracamy do rozmowy po naszym serwisie informacyjnym.

0: Perka, Polskie Radio Kierowców, jest 12:30. W studiu jest Kuba Domoracki. Przepraszam za takie akcentowanie U. I kolejny serwis drogowy przed nami.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Cały czas utrudnienia utrzymują się na A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ. Tutaj ponad 4,5 godziny temu doszło do zderzenia dwóch aut ciężarowych i jedna z ciężarówek przewoziła gaz, a druga transportowała pojazdy osobowe, więc no stąd tak długie te utrudnienia i być może one potrwają nawet do godziny 23. Autostrada jest częściowo zablokowana w kierunku Gorzyczek na kilometrze 415 i nadal obserwujemy tam naprawdę dosyć pokaźny korek, szczególnie jak na tę porę kilkukilometrowy. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową numer 91 przez węzeł albo Radomsko, albo Mykanów. Na ekspresowej siódemce na Mazowszu pomiędzy Płońskiem a Zakroczymiem na wysokości miejscowości Załuski doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Chodzi o kilometr 139 i jest nie w kierunku Warszawy. Zablokowany jest tam jeden pas właśnie w kierunku stolicy. Cały czas utrzymują się utrudnienia na Krajowej Dziesiątce pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem w miejscowości Cierpice. Tutaj na kilometrze 305 zderzyły się dwa pojazdy i obowiązuje tam nadal ruch jednym pasem na zmianę. I jeszcze województwo pomorskie, a zatem północ naszego kraju. Tutaj już właściwie coraz mniej spowolnień, ale pewne utrudnienia cały czas występują, chociażby na drodze krajowej numer 22 w Malborku, a także na krajowej 91 w pobliżu Pruszcza Gdańskiego.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: A ja jeszcze kilka słów o S8, o jej stołecznym fragmencie. Ta trasa przebiegająca przez Warszawę, trasa, która ma chyba najwięcej użytkowników, jeśli chodzi o dobowy przejazd, to tam jest około 180 tysięcy pojazdów. Coś przerażającego i ta trasa jest w tej chwili w takim permanentnym remoncie. I przez kilka miesięcy do tej pory na niej jest każdego dnia sporo kłopotów, ale tych kłopotów będzie jeszcze więcej przez najbliższych kilka miesięcy. Proszę mieć to na uwadze.

0: Słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Rozmawiamy z Jerzym Kosowskim, redaktorem naczelnym automobilisty. Bohaterem ostatniej rozmowy był Harley, taki piękny, zielonogroszkowy, tak?
1: Tak. I ta farba została naniesiona w tym kolorze i w tym odcieniu przez Rosjan.
0: Żeby trafił na front.
1: Tak, żeby trafił na front, bo w ramach Lend-Lease został przywieziony. Był to motocykl z rekwizycji z policji w którymś ze Stanów i przesłany, no ale nie pasowało Rosjanom, żeby taki niebieski motocykl jeździł u nich, więc go przemalowali.
0: A co im w tej niebieskości nie pasowało? Trudno wyczuć.
1: No, trudno powiedzieć. No, jeżeli ktoś wydał rozkaz, że mają być zielone tylko na froncie, no to tylko, że akurat widocznie nie mieli takiego typowego khaki koloru, czy też takiego oliwkowego, to pomalowali na zielono tym, co mieli. Także.
0: Czy Rosjanom nie zaświtało, bo oni dostali kilka, i żeby nie powiedzieć kilkadziesiąt tysięcy.
1: Kilkadziesiąt tysięcy.
0: I nie przyszło do głowy, żeby skopiować i zrobić coś swojego na wzór?
1: Oni już wcześniej skopiowali niektóre motocykle, także BSA była skopiowana, taki był motocykl Tiz rosyjski, który też był skopiowany. Mało tego, oni też kupili licencję. DKW.
0: Szyją licencję DKW.
1: DKW, tak. Aha. Było kupowane DKW. Dostali też licencję na BMW R71, który się w ich wersji nazywał M72.
0: To iż chyba był.
1: Nie, tak. MK. MK, ta dwucylindrowa MK. To była,
0: ale to była kupiona licencja przed II wojną światową?
1: Znaczy ona była z 1939. To prawdopodobnie w ramach umowy Ribbentrop-Mołotow.
0: Rozumiem.
1: Zostało to zrobione i było to wynagrodzenie za udostępnianie rosyjskich poligonów
0: czołgowych
1: w latach 30. Tak, tak, bo Niemcom nie wolno, czy wczesnych jeszcze latach, bo jak wiadomo po traktacie wersalskim Niemcom nie wolno było wielu rzeczy robić, a Rosjanie jakby pomagali.
0: Na wszystko pozwalali.
1: No tak, na wszystko, bo za pieniądze to wiadomo. Tak.
0: Przy czym podglądali również.
1: Tak. Tak,
0: podglądali, ale, co
1: ale
0: robi
1: też
0: koleś.
1: Nie wszystko kopiowali, ale już w okresie, powiedziałbym, końca lat 30. i 40. Stalin wydał rozporządzenie, czy dekret nawet, który zabraniał własnych prac konstrukcyjnych. Mieli kopiować wszystko, co się tylko da. I to ustawowo było zrobione. A w Rosji wiadomo, no ruki paszwami się słuchali
0: i się
1: wszyscy.
0: Robi tak. No a potem przyszedł rok 45, kiedy całe fabryki z Niemiec przewieziono.
1: Tak, tak, były przewiezione całe fabryki.
0: I to był ten niż, o którym ja mówiłem.
1: Tak, tak. I on, to też jest bardzo ciekawa historia tego Iża, dlatego że to, co z Niemiec można było wywieźć, to były DKW NZ350, która już od 1943 roku miała żeliwny korpus, ponieważ aluminiowe korpusy były potrzebne dla lotnictwa niemieckiego, bombowego i każdego innego. W związku z tym one miały robione z żeliwa. Natomiast pierwsze Iże rosyjskie miały aluminiowe korpusy, co ludzie, którzy się znają na metalurgii, wiedzą, że to są zupełnie inne formy.
0: Tak.
1: Do żeliwnych odlewów i do aluminiowych. Także Rosjanie prawdopodobnie sami skonstruowali te aluminiowe odlewy, a może z Niemiec wywieźli. Chociaż pierwsze Iże miały piaskowe odlewy, w związku z tym to jest taka prymitywna technika przy małych seriach.
0: Uczyli się, ale nie nauczyli się. Bo nigdy przyzwoite motocykle w tej części świata nie powstały.
1: No dlatego było RWPG i Czechom przyznano, że tak powiem, priorytet w produkcji motocykli.
0: Zazwyczaj opowiadamy bohaterami artykułów, które przedstawiamy i zachęcamy do przeczytania naszych słuchaczy. To są jakieś ciekawe modele motocykli bądź samochodów, ale w Automobiliście można znaleźć również materiały dotyczące pewnych zjawisk, tego, co jest clue motoryzacji nie tylko tej starej, ale i współczesnej, czyli co się dzieje, żeby to nasze auto, ten nasz pupil jechał. Zapłon iskrownikowy to...

0: artykuł pana autorstwa.
1: Tak.
0: Opowiadający o tym, jak znaleźć tą iskrę, jakie aparaty do... jakie iskrowniki powstawały.
1: No właśnie, bo to historia iskrownika jest bardzo długa.
0: Pamiętam ze swojej młodości. Iskry szukałem na świecy i w magnecie swojego motoroweru.
1: No tak, bo to był zapłon iskrownikowy, który nie wymaga dodatkowego zasilania. Ale mało kto z nas wie, że zapłony iskrownikowe przez wiele, wiele lat, dopóki się nie pojawiły elektroniczne zapłony, królowały w sporcie. Dlaczego? Ano dlatego, że cechą zapłonu iskrownikowego jest to, że w miarę wzrostu obrotów nie słabnie iskra. Natomiast przy zapłonie bateryjnym iskra jest coraz słabsza. Przy wyższych obrotach następuje podbijanie ze styków, prawda, i tak dalej. Są pewne ograniczenia. Natomiast zapłon iskrownikowy w tym momencie okazywał się być niezastąpiony. I ten słynny, rekordowy Mercedes SLR, który jeździł tam, prawda, w mile milia i tak dalej, miał zapłon iskrownikowy.
0: Czyli te niskie napięcia to była super sprawa dla spalinowych silników.
1: Znaczy niskie napięcia to są wysokonapięciowe te iskrowniki, o których my mówimy. Niskonapięciowe iskrowniki skończyły się na początku wieku XX, bo one na początku były właśnie takie iskrownikowe, że tam się... No trzeba było czymś zapalić tą mieszankę w cylindrze, tą paliwową. No natomiast później się to wszystko rozwinęło. No i te najprostsze iskrowniki, takie jak mieliśmy w tych takich WFM-kach, WS-kach i tak dalej, no to one... No coś niecoś warto wiedzieć, dlatego że... Tam są magnesy stałe, które nie są wieczne. Od tego trzeba pamiętać, bo magnes ma taką cechę, że on traci swoje własności, generuje coraz mniejszy strumień magnetyczny, mało tego, jest nieodporny na temperaturę, uderzenia i tak dalej, i tak dalej.
0: A to się cały czas kręci.
1: To się cały czas kręci, więc po iluś tam latach trzeba takie koło magnesowe zdjąć, dać do namagnesowania i potem z powrotem...
0: Poprzewijać te druciki?
1: Cewki to już jest oddzielna historia, ponieważ w Polsce powojennej nie bardzo było materiałów izolacyjnych, a trzeba pamiętać, że tam jest jednak kilkanaście tysięcy voltów. W związku z tym konstrukcja takiej cewki zapłonowej nie jest czymś banalnym. To nie jest przekładki papierowe plus dużo zwojów, tylko jest jeszcze parę rzeczy, które trzeba było wiedzieć.
0: W każdym razie, jeśli interesuje państwa, jak wytwarzanie iskry od niskich napięć przeszło do wysokich napięć, to zapraszamy do automobilisty, do artykułu zatytułowanego Zapłon iskrownikowy. A my do naszej rozmowy wracamy za pół godziny.

0: Słuchają Państwo PRK, Polskiego Radia Kierowców. Jest 10 minut przed 21. Jest z nami Kuba Domoracki. Kuba nie śpi, nie je, tylko pracuje.
1: Nie, zaraz. Dementuję te plotki. Jem i śpię czasami, ale nie teraz. Jasne. Teraz informuję.
0: Teraz informujesz, a więc najświeższe informacje z polskich dróg. Kuba Domoracki.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Pomimo dość późnej pory, poważnie zakrokowana jest ekspresowa ósemka w Warszawie, a zatem północna obwodnica miasta pomiędzy węzłami Marymącka a Głębocka. Te utrudnienia są związane z pracami remontowymi na jezdni w kierunku Białegostoku, które potrwają do wczesnych godzin porannych, mniej więcej do godziny 5 albo 6. No i niestety ten korek zaczyna się już na wysokości Marymąckiego węzła, a właściwie już nieco wolniej jedzie się wcześniej za Aleją Prymasa Tysiąclecia. Na krajowej, na ekspresowej siódemce pomiędzy Płońskim a Zakroczymiem, uwaga, na wysokości miejscowości Załuski. Tutaj na kilometrze 139 zderzyły się dwa samochody ciężarowe i mamy tam blokadę jednego pasa w kierunku Warszawy. Natomiast na ekspresowej trójce w Zachodniopomorskiem pomiędzy węzłami Pyrzyce a Myślibórz ciężarówka uderzyła w bariery. Tutaj na kilometrze 48 zablokowany jest i pas awaryjny, i pas prawy w kierunku Zielonej Góry. Na A1 cały czas bardzo poważne utrudnienia utrzymują się w województwie śląskim, gdzie kilka godzin temu pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ doszło do zderzenia dwóch samochodów ciężarowych. Na kilometrze 415 jezdnia w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach jest nadal częściowo zablokowana i nadal obserwujemy tam dość spory kilkukilometrowy korek. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką albo przez węzeł Radomsko, albo przez węzeł Mykanów.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: No i Państwo, nasi słuchacze, którzy cały czas są z nami, no ja już jestem u celu, jeszcze tylko oczyszczę szyby i reflektory z owadów, a tylne lampy z kurzu, żeby rano już się tym nie fatykować. Dziękuję za dziś, trzymajcie się, do usłyszenia, spokojnej nocy wszystkim życzę. Andrzej Stczewa. Bardzo fajne przyzwyczajenie, prawda? Oczyszczam szyby, oczyszczam szkła lusterek, szkła reflektorów, żeby jutro, do jutra one zaschną i będą o wiele trudniejsze do wyczyszczenia. Toczek też się kłania panu redaktorowi automobilisty, czyli to ukłony dla pana Jerzego Kosowskiego.
4: Odkłaniam się również.
0: Ten maluch z dieslem Kuboty to już tylko jeden się ostał, pisze do nas Toczek. Pamiętliwy jest ten Toczek, nie? Przecież to tak. Maluch z silnikiem Kuboty to były dwie rozmowy temu chyba, o ile dobrze.
4: 30 kwietnia albo wcześniej.
0: Tak, ale pozdrawiamy Podkarpacie i najniższe ukłony naszym przyjaciołom motoryzacyjnym na południu Polski.

nami ominiesz korki. PRK, Polskie Radio Kierowców.

0: I stało się. Minęła 21.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Bez zmian na naszej drogowej mapie pogody. W kraju cały czas zachmurzenie jest umiarkowane i duże, a w pasie od Mazur przez Mazowsze po Beskid Sądecki niski, a także w wielu miejscach pod koniec dnia zachmurzenie będzie małe. W nocy na przeważającym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, miejscami w północnej połowie kraju oraz na krańcach południowych duże i tam wystąpią przelotne deszcze, ale szybko zanikające. W drugiej połowie nocy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od 7 do 11 stopni. Cieplej lokalnie na Podkarpaciu i krańcach północno-zachodnich 12 stopni. Szanowni Państwo, nocą 12 stopni. Chłodniej miejscami w rejonach podgórskich Karpat tylko 6 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni, na szczytach Karpat miejscami wiatr w porywach osiągający prędkość 65 km na godzinę. A jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, lokalnie na północnym wschodzie możliwe słabe, przelotne deszcze, a temperatura od 19 do 23 stopni.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Autopromocja.
3: Wyjątkowe miejsce.
4: I wyjątkowe samochody.
3: Wyjątkowy człowiek, który zrobił je sam, ale jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. A dzisiaj tworzy polski supersamochód. I co to będzie za maszyna? Jak wygląda? Jaki ma silnik? Skąd pomysł na takie auto?
4: Dowiemy się tego wszystkiego już w najbliższy piątek. Uwaga, w garażu Dudy.
5: A Grzegorz Duda będzie naszym gościem od 6 do 10.
3: Słuchaj koniecznie, bo będzie bardzo, ale to bardzo motoryzacyjnie.
2: To była autopromocja.

0: Proszę nie wariować, proszę wziąć głęboki oddech i proszę nas słuchać, a wówczas jazda będzie przyjemnością, spotkanie z innymi uczestnikami ruchu życzliwością, bo wszyscy na naszych drogach się zmieścimy. W studiu jest Kuba Domoracki i kolejny serwis drogowy.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: A zacznę od autostrady A1 w województwie śląskim, gdzie już od ponad 5 godzin utrudnienia, i to dosyć poważne, utrzymują się pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ. Na kilometrze 415 przed godziną 16 zderzyły się dwa samochody ciężarowe.

0: Jedna z ciężarówek przewoziła gaz, natomiast druga transportowała pojazdy. I jezdnia w kierunku granicy państwa w Gorzyczkach nadal jest tam częściowo zablokowana i nadal, pomimo dość późnej pory, obserwujemy tam spory kilkukilometrowy korek. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką, a zatem drogą krajową nr 91, albo przez węzeł Radomsko, albo przez węzeł Mykanów. Na ekspresowej siódemce na Mazowszu uwaga pomiędzy Płońskiem a Zakroczyniem, gdzie na wysokości miejscowości Załuski na kilometrze 139 trasa jest zwężona w kierunku Warszawy. To w związku ze zderzeniem także dwóch samochodów ciężarowych. Ruch w kierunku Warszawy odbywa się pozostałymi pasami. Większych takich spowolnień tam na razie nie obserwujemy. Czego nie można oczywiście powiedzieć o ekspresowej ósemce w Warszawie, która jest naprawdę poważnie zakorkowana na jezdni w kierunku Białegostoku, pomiędzy węzłami Marymącka a Głębocka. I te utrudnienia oczywiście są związane z pracami remontowymi. Jeszcze województwo zachodniopomorskie, ekspresowa trójka, pomiędzy Pyrzycami a Myśliborzem, gdzie ciężarówka uderzyła w bariery, na kilometrze 48 trasa jest zwężona w kierunku Gorzowa i Zielonej Góry.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
2: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To była reklama.

0: Zanim wrócimy do rozmowy z naszym gościem, z redaktorem naczelnym automobilisty Jerzym Kosowskim, kilka słów od państwa o Volkswagenie Golfie GTI.
1: Witam, tak w ramach właśnie tutaj rozmowy na temat Golfa GTI. Miałem wersję Golfa trzeciego, wersji trzeciej GTI z silnikiem 2.0 dwulitrowym. Bardzo fajnie to auto szło, bo to auto było leciutkie, zwinne, bardzo ładnie szło, bardzo ładnie się ten samochód odpychał. Niestety wadą tego auta było gnijąca blacha, gnijące progi, także niestety auto skończyło po prostu tym, że zgniło, ale tak po prostu trafiło na złom, bo silnik cały czas był nie do zajechania, że tak powiem, ale bardzo służyło, bardzo dobrze, bardzo dobre auto, także pozdrawiam Wojtek z Mana.
0: My Wojtka Zmana też pozdrawiamy. Szkoda, że trafiło na złom, prawda?
2: No na pewno tak, jakkolwiek no, ta wada nie dotykała tylko Volkswagenów, tylko w ogóle samochodów w tamtym okresie, gdzie nie zabezpieczano ich tak dobrze, a szczególnie auta, które no, powiedzmy nie były z najwyższej półki, nie były tak szczególnie dobrze zabezpieczane. Karoseria, znaczy zespół napędowy na ogół wystarczał na 2-3 nadwozia, także tak to możemy powiedzieć.
0: To były dobre samochody.
2: Tak, tak.
0: To były to, dobre auta.
2: Mechanicy potrafili to naprawić, bo dzisiejsze samochody sprawiają problemy nawet bardzo doświadczonym mechanikom, posiadającym wyrafinowaną aparaturę elektroniczną.
0: No, samo to, żeby dostać się do żaru, do reflektora, trzeba rozebrać ćwiartkę auta, to też niezbyt dobrze świadczy o konstruktorach tych nowoczesnych aut.
2: No ja też mogę tutaj dodać, że dla mnie na przykład szczególnie irytujące jest to, kiedy potrzebuję w samochodzie zwiększyć intensywność nadmuchu na siebie, muszę dotykać palcem ekranu, na ekranie wywołać odpowiednią funkcję, potem przesunąć palcem suwak na ekranie i nie patrzy w tym momencie na jezdnię.
0: Gdzie tylko to jest właśnie bezpieczeństwo. Tak.
2: A zatrzymanie telefonu komórkowego w ręce mogą mi 15 punktów wlepić, no, tak, karnych w tym momencie. I gdzie tu jest jakaś konsekwencja? Z tego, co ja wiem, Chińczycy ustawowo zabronili, aby podstawowe funkcje były na ekranie. Mają być na klawiszach, na pokrętłach i tak dalej.
0: To jedna rzecz, z której się wycofali, a druga to z klamkami zrobili też ustawowy zakaz, że klamki muszą być wystające.
2: Mają być. Tak.
0: Wracamy do najświeższego numeru automobilisty. Będzie znów o motocyklu. Najpierw rozmawialiśmy o Harley'u Davidsonie WLA.
2: No mamy ciepło, jest sezon motocyklowy.
0: Jest sezon motocyklowy. Iskra M14. Jak popatrzyłem na zdjęcie, to tak jakbym taką nadmuchaną gazelę oglądał.
2: No, bo to powstawały w bardzo podobnych latach te nadwozia.
0: Ale zupełnie inna fabryka.
2: Tak, zupełnie inna, bo mówimy o szczecińskiej fabryce.
0: Czyli który... następca Junaka, nie?
2: Tak, to miał być następca Junaka, który, no wiadomo, na co najbardziej cierpiał Junak w tamtych latach. Na jakość wykonania, zresztą tak jak każda Syrenka czy Warszawa wtedy... To największym problemem była jakość wykonania, tym bardziej, że na rynku w tym samym czasie były dostępne w bardzo podobnej cenie Jawy, MZ-ki,
0: Czerzety,
2: CZ-y, które się nie psuły.
0: Albo jeszcze przynajmniej... Panonia przyjeżdżała, też Panonia, była na naszym
2: tak,
0: rynku.
2: Tak, tylko Panonia już nie miała tak dobrej opinii. Panonia zresztą lubiła wypić, w odróżnieniu od tych, które wymieniliśmy poprzednio. Znałem Panonie, które przy takiej normalnej jeździe potrafiły wypijać po 7 litrów, a to raptem 250, więc...
0: Ja to ten motocykl znam tylko z opowieści. Raz ją widziałem, więc nie będę zabierał głosu, czy piła, czy nie piła.
2: No, ale możemy już dzisiaj powiedzieć, Alien

0: Madzia Orszak, także to, czyli niech żyją Węgry.
1: Tak.
0: W każdym razie, no ale te motocykle, zresztą oni niewiele tych motocykli mieli, nie były szczególnie udane. Oni się specjalizowali w ciężarówkach i w autobusach. I to im wychodziło.
1: Tak. Wracamy do Iskry.
0: Rysunek 14. Nam się strasznie zestarzał. W 65 roku już zapadły decyzje definitywne likwidacji, ponieważ zakład miał się zająć zupełnie czymś innym w produkcji mechanicznej. Potem produkował podzespoły do Fiata 125P. Natomiast decyzje likwidacyjne zapadały wysoko. Niekoniecznie wśród ludzi, którzy rozumieli motoryzację. No takie czasy były.
1: Lata 60., 70., przecież ten motocykl był potrzebny.
0: Tak, tylko że generalnie to, co już tutaj mówiliśmy, w latach 60. motocykle w Europie generalnie przeżywały dość spory kryzys. Z motocykli brytyjskich, które przecież w latach 50. to tam marek, by nam palców u rąk i nóg nie starczyło, żeby wymienić słynne marki brytyjskich motocykli.
1: To one wywędrowały do Azji.
0: Tak, ale zostały Triumfy, Royal Enfieldy. Na dzień dzisiejszy nie potrafię wymienić
1: więcej.
0: Tak. Nawet BMW miało bardzo duże kłopoty z utrzymaniem produkcji.
1: NSU przestało istnieć.
0: Tak jest, także był to ciężki czas dla motocykli. Tym bardziej, że w Europie nie do końca rozumiano, że motocykl może być uniwersalny, że musi być uniwersalny. Czyli coś tam zrobimy, będzie do crossu, coś tam zrobimy, będzie do rajdu, coś tam zrobimy, będzie można wędkę zatknąć i pojechać na ryby.
1: I to Japończycy pomogli odrestaurować motocyklizm.
0: Tak, Japończycy po prostu wymyślili, że motocykl ma być do czegoś. Albo do rekreacji, albo do pracy.
1: Albo do turystyki,
0: albo do motocrossu, albo być enduro na przykład, bo to Japończycy enduro wymyślili. W każdym bądź razie oni tutaj no, spojrzeli dalej. Natomiast u nas rzeczywiście zaczęto już myśleć bardzo intensywnie nad zmodyfikowaniem tego motocykla szczecińskiego i w zasadzie zbudowano zupełnie nowy motocykl. Były oczywiście próby M13, gdzie on był wzorowany na brytyjskich motocyklach obudowanych, ale to nie miało przyszłości. To nie była konkurencja, która by porwała nawet polskich klientów, którzy no, nie byli szczególnie wybredni. Ale tak jak wspomniałem, mieli na rynku konkurencję, powiedziałbym, południowo-zachodnią i ona była lepsza.
1: Fakty, bo ten motocykl przypomina Gazela. Ta Gazela, która była produkowana, ona nie odniosła sukcesu.
0: Tak, ona, jej też nie dano dorosnąć. Ona jeszcze nie wyszła z okresu chorób wieku dziecięcego, kiedy ją zlikwidowano. Motocykl był dość dobrze pomyślany, mówię o Gazeli w tym momencie. I od strony stylistycznej, i od strony technicznej, bo tam już alternator był w ogóle, no w każdym razie był to motocykl jakby troszeczkę z innego świata. Ale wracamy
1: do M14, do Iskry.
0: No właśnie. No Iskra. I tam postanowiono też, żeby zupełnie zmienić silnik. I wymyślono w tym momencie, by zapadły decyzje na zbudowanie tak zwanego Twina, czyli dwucylindrowa 350, dwa tłoki. No i całym tym tematem zajął się pan inżynier Leszek Ornaw. Wcale nie ze Szczecina, tylko z Łodzi, bo silniki do Junaków powstawały w Łodzi. I właśnie w tych na Politechnice Łódzkiej, w tym fabryce sprzętu samochodowego, czy w ogóle, już nie chcę pomylić nazwy. Zaraz tutaj może czytelnicy nam, czy nasi słuchacze nam tutaj powiedzą, jak to się prawidłowo nazywało. Zdążyły powstać dwa prototypy, których nawet nie zdążono poddać próbom.
1: To jest coś niesamowitego.
0: Tak. Ale co jest bardziej niesamowite, obydwa prototypy przetrwały do czasów dzisiejszych. Jeden z naszych przyjaciół w tej chwili to od kilku lat zresztą próbuje taki silnik
1: zrekonstruować, właściwie
0: uruchomić przede wszystkim. On ma jeszcze podstawowe wady fabryczne, on je tam powoli usuwa, robi, ale zachowuje jakby całkowicie jakby ten...
1: Czyli jest szansa, że tak. I Junak w nowej wersji jako Iskra M14 zabrzmi jeszcze.
0: No, znaczy nie planuje się w tym momencie, żeby był w tym nadwoziu, które było planowane do niego, bo tak. Na razie został ten silnik wstępnie wkładany do nadwozia Gazeli, o której mówiliśmy. Bo i to powiedzmy i swoją wielkością, ciężarem, on bardziej

0: o tym, czy niebo było różowe, to moglibyśmy porozmawiać 2 godziny temu. Teraz niebo, przynajmniej nad Warszawą, może lśnić barwami miasta, miasta nocą.
1: No tak, ojeju, po takim... Ach, nie wiem, co powiedzieć teraz.
0: Coś mi się wydaje, że tu będzie się działo nocą, jak my wyjdziemy ze studia. No ale dobrze. W końcu każdy z nas ma prawo do tego, żeby spędzić swój czas. Jeden spędzi ten czas w garażu, majstrując swoim Golfie GTI. Drugi zajmie się renowacją WS-ki, a trzeci pójdzie w miasto.
1: Tak, a czwarty będzie...

0: Czy też automobilistę na przykład.
1: O.
0: Kuba Domoracki jest w naszym studiu i będzie nam opowiadał o tym, co dzieje się na naszych drogach.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Na autostradzie A1 cały czas utrudnienia utrzymują się na jezdni w kierunku Gorzyczek, pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ. To już kilka godzin, odkąd na kilometrze 415 zderzyły się dwie ciężarówki i autostrada została częściowo zablokowana. Ruch jest tam możliwy, ale tylko pasem awaryjnym i cały czas, pomimo późnej pory, obserwujemy właśnie na tym fragmencie kilkukilometrowy korek. Zakorkowana jest także ekspresowa ósemka w Warszawie, północna obwodnica miasta, gdzie jak zwykle o tej porze trwają prace remontowe, prace drogowe na jezdni w kierunku Białegostoku. Chodzi tutaj o mniej więcej okolice węzła Łabiszyńska-Głębocka, a ten korek, o którym powiedziałem, zaczyna się jeszcze przed węzłem Marymącka, czyli właściwie no sytuacja jest jak nad ranem, jak podczas porannych godzin szczytu komunikacyjnego. Ekspresowa ósemka jest poważnie zakorkowana, ale tylko w kierunku Białegostoku. Na ekspresowej trójce w zachodniopomorskim utrudnienia utrzymują się pomiędzy węzłami Pyrzyca a Myślibórz, gdzie na kilometrze 48 ciężarówka uderzyła w bariery. Zablokowany jest tam jeden pas w kierunku Zielonej Góry. Jeszcze kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Dosyć trudna sytuacja w Dorohusku. Tutaj ciężarówki na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z Polski oczekują około 19 godzin. W Chrebennem jest nieco, ale tylko nieco lepiej. Tam ciężarówki oczekują około 12 godzin, natomiast w Medyce w Korczowej około 7-4 godzin. Przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania, a zatem ten rzeczywisty może być zdecydowanie dłuższy, zwłaszcza w Dorohusku i w Chrebennem.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.
0: Pisze do nas słuchacz, oczywiście za pomocą aplikacji PRK. Jestem z wami dzisiaj od 6.15, a będę jeszcze przez godzinę. Miło z wami spędzać ten czas podczas podróży samochodem. Niestety nie będę dzisiaj wycierał szyb ani reflektorów. Po prostu nie mam siły. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i bezpiecznego powrotu do domu. Życzę wszystkim. I kropka. Paweł z Forda. Panie Pawle, wybaczamy i dajemy rozgrzeszenie. Szyby zaschnięte, będzie pan jutro z większą siłą czyścił i szorował, a najważniejsze, żeby bezpiecznie dojechać do bazy.

0: PRK Polskie Radio Kierowców. Wracamy do rozmowy z naszym przemiłym gościem, a jest nim, przypomnę, pan redaktor Jerzy Kosowski, naczelny miesięcznika Automobilista. Tak patrzę na spis treści najświeższego numeru. Mamy jeszcze tak. Adlera, Zrób to sam, czyli opowieść z czasu niedoborów. Mamy formułę historyczną 25 roku, Memoriał Jacka Schmidta. Mamy Duda Legends, czyli jak wyremontować gelendę Mercedesa, tak, klasy G.
1: I zrobić restomod.
0: Buicka i Peugeota. Co wybieramy?
1: No może zacznijmy od Peugeota w takim razie, bo to był dość istotny w historii firmy.
0: Auto z lat, ten model?
1: 20-30.
0: I istotny dlaczego?
1: Dlaczego? Dlatego, że on ma oznaczenie 201.
0: Czyli wtedy już Peugeot zaczął auta zero?
1: Zero w środku.
0: 1.07.
1: Pierwszy model Peugeota. I wtedy sobie właśnie Peugeot sobie zastrzegł, że u nich w tych trzycyfrowych oznaczeniach zero po środku będzie, jest zastrzeżone dla nich i tylko oni mają prawo to robić.
0: To przed wejściem opowiadał pan taką dykteryjkę, że przez to Porsche nie mógł zarejestrować swojego auta jako 901 tego pierwszego modelu.
1: Tak, dokładnie tak
0: tylko
1: było.
0: Tylko 911 mu wyszło.
1: Po tym modelu 356, które niektórzy nazywali rozdeptanym Volkswagenem, co nie jest do końca słuszne, ale zbudowano naprawdę fenomenalny samochód, który w zasadzie żyje do dzisiaj. Mówi, to jest 911. Ona oczywiście przechodzi najrozmaitsze metamorfozy, no bo czasy się zmieniają, technika się zmienia. Ale właśnie pierwszy model miał się nazywać 901. No i w tym momencie odezwał się
0: Pan Peugeot
1: i powstało 911. Podobnie było w FSO. Przecież myśmy mieli Warszawę 203 i Warszawę 204.
0: I potem
1: syreny
0: nagle
1: było 223 i 224, tak, dokładnie z tego samego powodu. A dlaczego nie zrobiono tego z syreną? Syreny nigdzie nie eksportowano. Syrena nie była nigdzie eksportowana. To był samochód, który miał być modelem przejściowym do zbudowania prawdziwego samochodu klasy 1 litra. No i ta przejściowość trwała, jeśli dobrze liczę, 27 lat. Także prowizorka.
0: Wejdę w słowo, jeśli chodzi o syrenę. Moi rodzice mieli syrenę, mój serdeczny kolega ze szkoły podstawowej i średniej, jego rodzice też mieli syrenę. Ja teraz nie wiem, czy to prawda, czy to taka dykteryjka, ale kolega opowiadał to w 8 klasie, więc jego rodzice pojechali do Niemiec Zachodnich tą syrenką na wakacje, do rodziny, odwiedzić rodzinę. I przyszli znajomi tej rodziny, Niemcy, no i klepie przy którymś tam kieliszeczku i po którymś śledziku. Ten sąsiad Niemiec, tatę mojego kolegi, mówi, ty musisz być bardzo dobrym mechanikiem. Dlaczego? Żeby sobie samemu takie auto wyklepać.
1: No takie anegdoty w tamtych czasach krążyły. One miały w sobie, że tak powiem, pierwiastek realności mimo wszystko. Co prawda ręcznie klepanych syren
0: nie było.
1: Były. Pierwsza seria syren była wyklepana ręcznie.
0: Każde auto zrobione...
1: Nie, 100 sztuk było.

0: lub nieco ponad 100 sztuk było zrobionych syren, które zostały przez blacharzy wypożyczonych z innych zakładów, zostały ręcznie wyklepane. Wszystko zostało w nich wyklepane, włącznie z deską. Ja podziwiam tam tych blacharzy, bo oni klepali na tak zwanych babkach. To były takie asfaltowe, skórzano-asfaltowe takie, powiedziałbym, siedziska, w których oni młotkami to wyklepywali. Ale zrobienie 100 samochodów, między którymi te części były z grubsza rzecz biorąc wymienne, te samochody wyglądały podobnie, a nie każdy był inny, a to nie robił jeden blacharz, to robiła cała grupa blacharzy.
1: Tak. To świadczy o kursie, ale mój dziadek był kowalem, więc ja wiem, jak operowanie młotkiem, na czym polegało i co fachowiec mógł zrobić. Wracamy do Peugeota 201. Tak, bo to był pierwszy Peugeot, o którym się mówi, którego się pamięta.
0: Tak, to jest 201. Mało tego, ten Peugeot 201 również i 202 były oferowane w Polsce. Zresztą Peugeot już przed I wojną światową był obecny na rynku, na ziemiach polskich, no bo Polska jeszcze nie istniała jako państwo, ale tu w Warszawie były odpowiednie, jak to się mówiło, generalne przedstawicielstwo, czyli to, co dzisiaj, powiedzmy, by było Peugeot Poland, czy coś tak. Tam się jakoś tak nazywało szumnie. Natomiast wtedy to było generalne przedstawicielstwo i Peugeot już był tutaj na początku XX wieku na Warszawie przynajmniej też obecny. Ten samochód, zresztą te oznaczenia i seria tam 201, 202 i tak dalej, to w zasadzie trwały przez dziesiątki lat, także pamiętamy 205, prawda, w tym momencie. To była już pewna kategoria.
1: Tego samochody spod znaku lwa uwielbiam. To był dla mnie, to był pierwszy zachodni samochód odebrany z salonu, którym jeździłem i kochałem się w tych Peugeotach 20 parę lat.
0: Ja do końca nie potrafiłem zrozumieć szyderstw Jeremy'ego Clarksona z marki Peugeot jako takiej, która była przez wiele lat i pewnie dalej jest marką bardzo dobrą samochodową. W tej chwili może nie jest jakaś najpopularniejsza, no bo to razem...
1: Ja myślę, że to, co się dzieje na rynku motoryzacyjnym, czyli to pączkowanie, wiele marek, jedna firma, ale przecież silniki Peugeota były w różnych innych firmach.
0: No, przypomnijmy sobie Forda Sierra 2,3 diesel, które miała silnik Peugeota.
1: Tak.
0: I jeszcze parę innych.
1: I BMW miało silniki produkowane razem z Peugeotem.
0: No ale jeśli jesteśmy już przy takich starych rzeczach, to bardzo jestem jakby poruszony artykułem, który zamieściliśmy. To jest wspomnienie pana, który już nie żyje od jakiegoś czasu, ale jego córka postanowiła przekazać nam te materiały, jak po wojnie został przebudowany przedwojenny kabriolet Adlera na samochód bardzo licznej rodziny, ponieważ ten pan zaczął przebudowę tego samochodu dość wcześnie, potem się ożenił. No i w bardzo krótkim czasie, bodajże w ciągu 5 lat, czwórka dzieci się pojawiła, no i w związku z tym należało ten samochód przebudować. Dwuosobowy kabriolet z siedzeniami dodatkowymi, tak zwanymi siedzeniami dla teściowej, czyli w bagażniku takie uchylana klapa i tam miejsce jest dla jednej, no, albo dwóch bardzo szczupłych osób, został przebudowany. Natomiast pytanie, z czego ta karoseria była wyrobiona na początku, bo wtedy nie było oczywiście żywit epoksydowych, włókien szklanych i tak dalej.
1: Były deski.
0: No, deski jako szkielet.
1: I prezent.
0: Nie, zostało zrobione z masy papierowej. Ten pan pozyskiwał papier z jakiejś tam przestarzałej dokumentacji, smarował to klejem i zrobił z tego nadwozie, które jakby zwilgotniało, wydzielało dość nieprzyjemny zapach. Także w każdym bądź razie, no bo wiadomo, grzyby, pleśnie i tak dalej.
1: Walizki takie były z papieru, prawda?
0: I on do początku lat 60. tym samochodem rodzina jeździła. Także on był inżynierem łódzkim.
1: Jak widać Łódź, znowu Łódź się powtarza.
0: Tak,
1: konstruktor silników motocyklowych.
0: O, i tutaj o Łodzi moglibyśmy dużo rzeczy powiedzieć. Przecież wszystkie najlepsze gaźniki w Polsce pochodziły z Łodzi.
1: Z Łodzi.
0: Licencje Webera, potem przeróbki tych gaźników, bo to się mówi, że to te Polonezy miały gaźniki Webera. To nie były gaźniki Webera, one były tak przerobione, że...
1: To były gaźniki łódzkie.
0: To były gaźniki łódzkie, dokładnie, tak.
1: Nie angielskie, nie kreolskie, jedno nasze polskie.
0: Polskie. Niestety po fabryce śladu nie zostało.
1: I to jest smutne.
0: Tak.
1: Jeszcze jeden artykuł, który mnie urzekł. Poczytam sobie do poduszki o renowacji Mercedesa, który jest takim moim niedościgłym marzeniem.

0: chciałbym mieć to auto, ale nikt, bo ja lubię auta, które wyjeżdżają z salonu. Ja nie lubię tych staruszków. Nie umiałbym odrestaurować. Nie nauczyłem się. Natomiast Gelenda to jest auto, które mi się podobało, podoba i chyba będzie podobać.
1: No, jest to też pewnego rodzaju fenomen na rynku motoryzacyjnym, ponieważ to już kilkadziesiąt lat trwa ten samochód. Specjalnie, no, w zasadzie kosmetyczne tylko zmiany. Nie przejmują się wszyscy współczynnikiem CX tego nadwozia,
0: to nie który jest istotne. Ma mniej więcej. Ono ma pokonać teren i ten teren
1: tak,
0: pokonuje.
1: Jest to samochód terenowy, ponieważ jest również używany przez wiele armii. Nie tylko niemieckie. Oczywiście nie w tych wersjach takich z pluszowymi fotelami, prawda, i nadmuchinowanymi zagłówkami, ale jest to samochód bardzo udany, zresztą produkowany też w Austrii jako Steyrpuch.
0: Tak.
1: Dużo mechaniki jest austriackiej.
0: Niestety do historii renowacji tej Gelendy muszę odesłać do automobilisty, a państwu przypomnę, naszym przewodnikiem po motoryzacji, po historii i po wspaniałych dokonaniach ludzi związanych z motoryzacją, naszym przewodnikiem był pan Jerzy Kosowski, redaktor naczelny Automobilisty.
1: Dziękuję za wysłuchanie.

drodzy państwo, my na pewno nie będziemy na nie, bo nie można być na nie, mając takich gości jak pan Jerzy Kosowski, który był z nami, opowiadał o historii motoryzacji, jak pani Dominika Czechowska, która... O

0: annałach turystyki starała się nam opowiedzieć prawie wszystko. Będziemy z nim się jeszcze spotykać, także proszę słuchać PRK Polskiego Radia Kierowców. A teraz ostatni serwis drogowy i Kuba Domaracki.
1: PRK Polskie Radio Kierowców.
2: Ponad 6 godzin temu na autostradzie A1 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Mykanów a Częstochowa Północ doszło do kolizji, właściwie to wypadku, dwóch ciężarówek. Jedna z tych ciężarówek przewoziła butle z gazem, natomiast druga transportowała pojazdy. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że jedna osoba została w tym wypadku ranna, a jezdnia w kierunku Gorzyczek nadal jest tam częściowo zablokowana. Ruch jest możliwy tylko pasem awaryjnym i pomimo późnej pory obserwujemy tam spory korek. Ten fragment najlepiej omijać starą jedynką albo przez węzeł Radomsko, albo przez węzeł Mykanów. Tyle informacji o A1. Teraz Mazowsze. Tutaj mamy na pewno dwa utrudnienia i to dosyć poważne. Po pierwsze, ekspresowa 8 w Warszawie, która jest zakorkowana w kierunku Białegostoku, a to w związku z pracami remontowymi w pobliżu węzłów Łabiszyńska i Głębocka. Te prace remontowe potrwają do godzin porannych. I jeszcze jest drugie utrudnienie na ekspresowej 7 pomiędzy Płońskiem a Zakroczymiem. Na wysokości miejscowości Załuski na kilometrze 137 zderzyły się dwie ciężarówki i mamy tam zwężenie w kierunku Warszawy. I jeszcze jedna informacja z zachodniopomorskiego, ekspresowa 3. Tutaj już bez problemów pomiędzy węzłami Pyrzyce a Myślibórz.
1: PRK, Polskie Radio Kierowców.
3: Reklama. Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To była reklama.
0: Jeszcze informacja od państwa. W Łodzi na skrzyżowaniu ulicy Szczecińskiej z ulicą Chochoła wypadek. Motorower rozbity leży na jednym pasie ruchu. Motorowerzysta zabrany do szpitala. Straż kieruje ruchem. Ze względu na niewielki wieczorny ruch nie ma tragedii, ale trochę się korkuje i trzeba uważać w tym miejscu. Pozdrawiam, Paweł z Forda. Paweł nie był w stanie wytrzeć swoich szyb z owadów i szkieł reflektorów, ale był w stanie przesłać nam jeszcze taką informację. Wielkie dzięki, panie Pawle. A teraz konkluzja na koniec dnia. Cały czas jesteśmy w aplikacji PRK Polskiego Radia Kierowców. Pisze nasz słuchacz. Jak to miło w wiadomościach drogowych słyszeć takie nazwy jak stara jedynka, stara dwójka, jedenastka. Widać, jakie doświadczenie ma prowadzący w ten sposób, określając nasze trasy. Bardzo miło to słyszeć. Spokojnej nocy, Bartłomiej. Panie Bartłomieju, W imieniu prowadzącego dzisiejsze serwisy drogowe Kuby Domorackiego dziękujemy. A wszystkim z państwa, którzy z nami bezpiecznie dotarli do bazy, gratulacje również dla państwa. Tym, którzy wciąż w drodze, jesteśmy z wami, dopingujemy, aby udało się bezpiecznie dojechać. Wszystkich proszę o to, aby sprawdzić, czy nasze dokumenty, polisy i badania techniczne naszych aut będą jutro aktualne. Jeśli tak, wstajemy 6:15 znów w trasę.

po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart, ale ją wolę sotę. Może

prostu pastelowe. Samochody naszych chłopców są w kolorach pastelowych, a sukienki naszych dziewczyn są po prostu pastelowe.

0: Chociaż lubię pić browara, jazda po nim mnie nie jara.
1: Wjeżdżamy z buta, z kopa w drzwi. Oni mają to poczuć w bebechach. To jest poważny temat. I tak gramy.
0: Czy ja mam być groźny?
1: To szpiku.

0: Raz, dwa, raz, dwa.
1: A no widzisz. I widzisz, kochany, nie ma miejsca jak dom.
0: O raju, człowieku, znasz to?
1: Nie.
2: PRK, Polskie Radio Kierowców.